czas nie ostudzi ludzkich serc, gdy mocna miłość płonie. Całuję pierwszy siwy włos, co zalśnił na

Czas nie ostudzi ludzkich serc, gdy mocna miłość płonie. Całuję pierwszy siwy włos, co zalśnił na

0: Radio Pogoda.
1: Panowie może mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargany,

ale z ciebie Boguś brak. Rusz się, bo tam w sklepie są cytryny. Przy okazji kwiaty kup, 5 lat temu był nasz ślub. Zapomniałeś, nie rób głupiej miny.

kupiłem bukiet róż. Chcę do żony wracać już. Nagle widzę, w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona Bóg tak chciał.

miłość trwała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.

pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt z bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

luną, nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

wiem, że tobie i mnie, nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

My mieszkamy na parterku, babcia w oficynce, drepce żądna informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

Arará. Vestidão, vestidão, vestidão. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

słyszysz, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego Puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Blud wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla. I wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o

par. Pan Wodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan. Smętny

0: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl. Reklama.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry i zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
2: Przegrany mecz piłkarzy ze Szwecją, selekcjoner skomentował głosy o rezygnacji. Rosyjski dron i pytanie o skuteczność alarmowania. Uroczysta premiera już była, a jutro nowa ekranizacja lalki wchodzi do kin.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
1: Michał Pieszkowa, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Po porażce ze Szwecją 1-3 w piłkarskiej Lidze Narodów selekcjoner Jan Urban zapewnił, że nie myśli o rezygnacji ze stanowiska. Jego zdaniem to nie był mecz, w którym jego podopieczni byli bezradni, ale za łatwo tracili bramki. Po bezbramkowym remisie w piątek z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie, tym razem biało-czerwonym nie udało się zdobyć choćby punktu, mimo udanej pierwszej połowy zakończonej wynikiem 1-1. Po przerwie jednak warunki dyktowali gospodarze. W grupie Polska ma punkt i zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Prowadzi Szwecja, a druga jest Bośnia i Hercegowina. Rumunia, która będzie rywalem biało-czerwonych w Warszawie w piątek, pozostaje z zerowym dorobkiem. Rosyjski dron spadł wczoraj niedaleko polsko-ukraińskiej granicy w Dorohusku po stronie Ukrainy. Na Lubelszczyźnie przez około pół godziny obowiązywał w związku z tym alert o zagrożeniu atakiem z powietrza. I choć wojewoda zapewnia, że syreny zadziałały, to mieszkańcy mówią nam, że nie do końca. Anna Gmitarek, Zabłocka.
4: Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski wieczorem po posiedzeniu sztabu kryzysowego o włączonych syrenach mówił tak.
5: Potwierdzam, że wszystkie urządzenia zostały włączone.
4: Ja osobiście syren nie słyszałam, choć mieszkam blisko centrum miasta i byłam w domu. Nie słyszała ich także pani Agnieszka, która była akurat w jednej z galerii handlowych.
6: Dominuje u mnie zdumienie. To jest tak zwane państwo z kartonu. No, jeśli mówią wszędzie, że syreny były w Lublinie, ja nie wiem, gdzie one były.
4: Pani Iwona razem z synami ukryła się w łazience. U niej w dzielnicy syreny było słychać, choć nie dostała na czas SMS-a z alertem.
7: Oczekiwałam dalszych informacji, które nie nadchodziły. Trochę taki niepokój u nas w całej rodzinie.
4: Można mówić, że wszystko działa, można zaklinać rzeczywistość, ale chyba sporo jest jeszcze do zrobienia.
2: W ślady Krakowa nie poszła stolica. Nie będzie bowiem referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy i Rady Miasta. Inicjatorom głosowania udało się zebrać 111 tysięcy podpisów, ale to za mało, bo do wymaganego minimum zabrakło 21 tysięcy.
8: Nie czuję się rozczarowany, czuję się dumny z tego, co się udało. Jedna organizacja samorządowa zadeklarowała na wstępie 10 tysięcy podpisów, przynieśli 600. Partia polityczna zadeklarowała 20 tysięcy podpisów, przynieśli 1600. No tego typu proporcje. Jeżeli mam być czegokolwiek rozczarowany, to właśnie z tej apatii, bierności organizacji, które deklarowały pomoc, a które ostatecznie okazały się płonne.
2: Mówi inicjator akcji Maciej Wilk. Na informację w sprawie referendum zareagował prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski w mediach społecznościowych podziękował za wsparcie, ale zapewnił też, że zrobi wszystko, aby powody do dumy z rozwoju Warszawy mieli także ci, którzy podpisali się pod wnioskiem o głosowanie. Tymczasem w Krakowie druga tura wyborów prezydenta miasta 11 października zmierzą się bezpartyjny Łukasz Gibała i popierana przez KO i PSL Monika Piątkowska. W Teatrze Wielkim w Warszawie odbyła się wczoraj premiera nowej ekranizacji lalki Bolesława Prusa z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Zrobiliśmy wielkie, epickie kino, podkreśla producent Radosław Drabik.
9: Ja nie miałem nigdy w swojej głowie innego planu, niż dostarczyć najwyższej jakości mądrą rozrywkę, żeby Polacy znowu poczuli, jak wspaniale jest spędzić 2,5 godziny w kinie, jak wspaniale jest i zaśmiać się, i wzruszyć, i jak wspaniale zobaczyć to, co należy do nas wszystkich Polaków, ekranizację najważniejszej polskiej powieści. Myślę, że nikt nie będzie zawiedziony.
2: Film wyreżyserował Maciej Kawalski. Wchodzi do kin już jutro.
1: Już nie możemy się doczekać, jak widziałam wczoraj fragmenty w internecie na takim większym ekranie. No, co scenografie, rekwizyty, kostiumy. Tyle, co mogłam zobaczyć na razie, ale to jest naprawdę coś doskonałego, więc wszyscy chyba pójdziemy do kin.
3: Drogowskaz, Radia Pogoda.
10: W Musinie na ulicy Szosa Poznańska rozpoczął się remont nawierzchni. Roboty obejmą odcinek od ronda Budzyń do skrzyżowania z Poniatowskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431. Tam będą zwężenia ruch wahadłowy, a przez to przejazd nieco się wydłuży. Proszę to założyć.
3: Radio Pogoda 103,4 FM. Pogoda w Poznaniu.
10: Poranek w Poznaniu chłodny, 10 stopni, ale bez obaw. W ciągu dnia będzie ciepło i słonecznie, 23 stopnie, tyle na termometrach. Dzisiaj maksymalnie około 15. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie wysokie i jeszcze będzie się podnosić. Jutro 20 stopni, będzie pogodnie, chociaż na niebie trochę chmur. W czwartek i w piątek podobnie, w sobotę 21 stopni, wciąż pogodnie. Niedziela będzie trochę chłodniej.
3: Radio Pogoda. Pogodny poranek, Radia Pogoda.
11: Dzień dobry, 4 minuty po godzinie 6. Zanim jeszcze powiemy Państwu, jaki to wstaje dzień, to no tutaj dyskutujemy w studiu jednak z Michałem. Mamy trochę wątpliwości, czy 2,5 godziny dla młodzieży szkolnej w kinie to da się wytrzymać.
2: Ale wiesz, nie uprzedzajmy faktów. Kto wie, no niech ten film wejdzie do kin.
11: Nie, no pewnie, zobaczymy. Pewnie. My na pewno przyśniemy.
2: Znaczy możemy iść do kina, wiesz, o 11 przed południem, to wtedy
11: no,
2: nie.
11: No to chyba, że tak. No dobrze, proszę Państwa, dzień dobry. Dzisiaj dzień kawy, ale o tym za chwilę będziemy mówić. Wtorek, 29 dzień września. 272 dzień roku, 93 dni do końca roku, a do końca jesieni 83. Słońce wstanie dzisiaj o 6.33, zajdzie o 18.18, dzień potrwa 11 godzin i 45 minut. No i tak jak mówiłam, dzień kawy, ale też Światowy Dzień Serca. No ale to, że kawa na serce niezdrowa, to już dawno chyba obaliliśmy ten mit. Także dzień kuriera i przewoźnika na przykład. Wszystkiego najlepszego, panie i panowie, no proszę się tam trzymać, żeby dzień minął spokojnie, a także Międzynarodowy Dzień Świadomości o stratach i marnotrawstwie żywności, o czym będziemy dzisiaj mówić w trakcie pogodnego poranka w Radiu Pogoda, bo mamy taki raport o nas Polakach, niezbyt optymistyczny, ale zaczynamy optymistycznie. Irena Santor i piosenka o sąsiedzie. O, państwo już dzwonią. Wieczór.

0: 11 minut po 6, to a 100 poranków znosimy kawą. Dzisiaj nasz ulubiony dzień, dzień kawki, inaczej dnia nie zaczynamy. A państwo? Od kawy Radia Pogoda, najpiękniejszych melodii i przeglądu prasy w wykonaniu Michała Pieszkawa.
1: Ale a propos toastów, to właśnie dzisiaj jest artykuł w Pulsie Biznesu o tym, że Polska należy do unijnych liderów pod względem spadku spożycia alkoholu. W ubiegłym roku, to są najnowsze dane, abstynentów przybywało szybciej tylko w dwóch krajach Unii Europejskiej. W Polsce do sporadycznego sięgania po kieliszek przyznaje się 45% badanych, a 35% deklaruje abstynencję.
0: No i dobrze.
1: I to może częściowo tłumaczyć budżetowe kłopoty z wpływami z podatków akcyzowych, pisze Puls Biznesu.
0: No trudno co zrobić, zdrowie kosztuje.
1: A no właśnie, także o tym mogą państwo dzisiaj przeczytać. W Rzeczpospolitej z kolei artykuł o tym, że co trzeci Polak korzysta ze sztucznej inteligencji. I to jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o kraje w ogóle unijne, bo na poziomie Niemców korzystamy właśnie z AI-a. Także taki artykuł dzisiaj, a w Gazecie Wyborczej w środku numeru informacja o tym, że eksperci chcą, aby Ministerstwo Edukacji wprowadziło rok bazowy we wszystkich pierwszych klasach w szkołach średnich.
0: Czyli?
1: No, rok bazowy, bo chodzi o to, żeby nie było żadnych rozszerzeń, bo w tej chwili jak się idzie do liceum, to można wybrać sobie profil, nie wiem, matematyczno-fizyczny, albo to jakiś przyrodniczy, prawda, humanistyczny, prawniczy, biznesowy.
0: Na humanistyczny i od razu miałam 6 historii w 5-dniowym tygodniu szkoły.
1: Natomiast no, problemem jest to, że do liceów dzieciaki przychodzą z różnym poziomem wiedzy, jasne, to po pierwsze. Po drugie, nie zawsze decyzja podejmowana

Pierścionki, pamiątki od ślubu do dziś toczyły się kołem przez dzieje. Do marzeń dalekich powraca słuch.

0: Lalalaj, Srebrne Wesele i Wiktor Zatwarski w pogodnym poranku Radia Pogoda. 19 minut po godzinie 6. No jest tu od rana zagadnienie od Państwa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani Asiu, o poranku. Pani Asia w nowym studiu urzęduje, nowe programy oferuje. Pozdrawiamy serdecznie. Czy to już w nowym studio? Dobrego dnia Pani Asiu.
0: Bardzo dziękujemy serdecznie. I dziękuję Panu. Nie, jeszcze w starym studiu ostatni pogodny poranek, skoro wywołał Pan ten temat do tablicy, to po raz ostatni jesteśmy
2: sprzątamy.
0: W starym studiu.
2: Sprzątamy, zabieramy swoje rzeczy, znajdujemy swoje rzeczy, których dawno nie widzieliśmy.
0: Stres będzie miał dzisiaj Piotr Sworakowski, dlatego że przepięcie starego studia do nowego nastąpi w trakcie jego programu między godziną 10 i 14, więc jutro pogodny poranek. A dzisiaj w ogóle Monika Tarka po raz pierwszy z nowego studia będzie nadawać już tak od początku do końca swój tak zwany dyżur od godziny 14. No, szykujemy pewne atrakcje, więc proszę być z nami, koniecznie słuchać Radia Pogoda. Serdecznie zapraszamy. Prawie 21 po 6.
3: Autopromocja.
4: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
5: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
4: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Słyszysz? To KOS. Niewielki mieszkaniec miejskich parków. Od lat wybiera Park Wilsona. Wie, gdzie dobrze się mieszka. A ty? Nie musisz budować własnego gniazda. W perfumiarni przy Parku Wilsona czekają gotowe mieszkania, wykończone pod klucz lub przygotowane do własnej aranżacji. Tak, żeby dobrze mieszkać. Blisko natury. Blisko miasta. Wejdź na stronę Perfumiarnia w Parku Wilsona i uwij tu swoje gniazdo.
12: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
15: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
14: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
15: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
16: Została ostatnia reklama.
17: Koncert Szlagierowa Gala z Humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.

0: Rikie Poveri. My za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii. Halina Kunicka zaśpiewa gwiazdę naszej miłości i wiem, że Państwo uwielbiają tę piosenkę. To za chwilę ona się pojawi. A co pojawi się dzisiaj w wiadomościach ważnego, o czym będzie mowa, powie Michał.
1: Rada Ministrów się pojawi, ponieważ mamy wtorek, a jak co wtorek, to właśnie rząd się zbiera i dzisiaj bardzo ważne posiedzenie rządu, ponieważ mowa będzie o ustawie budżetowej na przyszły rok. Zgodnie z konstytucją rząd musi przyjąć ostateczny projekt budżetu i przesłać go do Sejmu przed końcem września. No a dzisiaj mamy przecież przedostatni
0: koniec
1: dzień
0: września.
1: Września, więc no taka, można powiedzieć, najwyższa pora. O tym dzisiaj ministrowie będą dyskutować i o tym powiemy w wiadomościach. Powiemy też o tym, że Polska odzyskała jeden z najcenniejszych obrazów zaginionych w czasie II wojny światowej. Z tematów sportowych. Nie, o piłce powiemy, ale na spokojnie, natomiast raczej będziemy do Chin zaglądać, bo tutaj po godzinie 13 polskiego czasu Hubert Hurkacz zagra w finale turnieju ATP 250. Także będziemy kibicować, relacjonować i mocno trzymać kciuki i powiemy też o ciekawych badaniach naukowców. Osoby, u których sen REM trwa dłużej, rzadziej zapadają na ponad 80 chorób, w tym demencję, niewydolność serca i chorobę Parkinsona. Z kolei dłuższy sen głęboki wiąże się z niższym ryzykiem 7 schorzeń, między innymi cukrzycy typu drugiego i ogólnie najkorzystniej wypada spanie od 6 do 8 godzin na dobę. Ale szczegóły tych ustaleń też Państwu dzisiaj przekażę.
0: Bardzo to wszystko interesujące. Pytają Państwo także, czy ja mecz wczoraj oglądałam i dlaczego nic nie mówimy o tym meczu. No, co ja mam powiedzieć, proszę Państwa, jakbym miała skomentować, to bym skomentowała to w taki sposób, że może nasza reprezentacja piłkarska weźmie się za jakąś inną piłkę albo piłeczkę. Zośkę na przykład jest coś takiego, to może by sobie pokopali, bo piłka
1: dajmy
0: nożna to...
1: Dajmy jeszcze szansę. Jeszcze 2 mecze w tej kolejce. W piątek znów gramy...
0: Z kim?
1: Z Rumunią?
0: Tak, a Rumunia z kim wygrała ostatnio? Z Bośnią i Hercegowiną. A kto zremisował z Bośnią i Hercegowiną? Polska.
1: A ty się na piłce jednak trochę znasz.
0: Ja się po prostu interesuję, ale oglądać tego to nie na moje
1: nerwy. Dajmy szansę.

0: Natasza Zylska i Bajo Bongo. Najpiękniejsza melodia z 1956 roku i nigdy nie zapomnę, jak kiedyś zadzwonił do nas jeden z słuchaczy i powiedział, że on tak lubi tę piosenkę, że właściwie tylko moglibyśmy grać Bajo Bongo. Cały czas, od początku do końca, ewentualnie jakiś dżingielek krótki, że to Radio Pogoda i znowu Bajo Bongo. No, bez przesady, ale to się nazywa naprawdę wielka miłość do utworu słowno-muzycznego. Za 21 minut będzie siódma, słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Dzień kawy mamy dzisiaj i w związku z tym Państwo meldują. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kochani, mówi Barbara. Pani Asiu, panie Michale, świętuję już od rana dzień kawy, czego wszystkim życzę. Zapowiada się dobry dzień, chłodno, ale niebo czyściutkie w Beskidzie Sądeckim i będzie słonecznie. Dobrego dnia, kochani.
0: Bardzo dziękujemy, kochana pani słuchaczko, także dobrego dnia. Skoro dzisiaj będzie tak słonecznie i nawet ciepło, bo powyżej 20 stopni, to może jest dzisiaj ten dzień, żeby wyjść na kawę i coś do kawki, do jakiejś kawiarni usiąść w ogródku, popatrzeć na świat, wypić dobrą kawę, może z kimś pogadać. No, no, tak, proponuję. Za 20 minut siódma, za chwilę Vox, później JJ Lionel.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C plus E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607 652 280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
4: Emocje, które nam towarzyszą, duma, ekscytacja i ogromne szczęście.
5: Oglądaliśmy kilka innych inwestycji, a to jednak tutaj mocniej zabiło nam serce.
4: Mamy swoją sypialnię i pokój dla Wiktora. Dwie łazienki i piękny taras. Możemy usiąść na tarasie, wypić kawkę, iść na spacer do parku i będzie to taki moment odpoczynku po całym dniu.
6: Kasia i Adam wybrali Kawalię. Wybierz i ty swoje nowe mieszkanie przy Ułańskiej w Poznaniu. Kawalia.pl.
7: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
8: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze, i ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie, a co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Travisto.
11: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
12: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
13: Została ostatnia reklama.
14: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: Reklama. Drogowskaz, Radia Pogoda.
17: Do połowy października potrwają utrudnienia na skrzyżowaniu Alei Solidarności i Piątkowskiej. Prace budowlane aktualnie są prowadzone na Piątkowskiej, na odcinku od Alei Solidarności do wyjazdu z osiedla. Tam wyznaczono objazdy, natomiast Aleja Solidarności jest przejazdna w obu kierunkach.
16: Radio Pogoda, 103 i 4 FM.
18: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: coś, co znamy jako kaczuszki w pogodnym poranku Radia Pogoda przed momentem. I taniec też pewnie znamy. A swoją drogą to może być świetne rozpoczęcie dnia, jeśli chodzi o poranną gimnastykę. Dobrze. W ramach porannej gimnastyki państwo robią zupełnie inne rzeczy i dzwonią z tym do radia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Pozdrawiam z ciemności. Wstałam tak wcześnie, żeby syna ugościć. Upiekę mu ciasto ze śliwkami. Niech wie synek, jak dobrze jest u mamy. Wszystkim życzę smacznego. Może też trafi mi się coś dobrego.
0: O, pozdrawiamy. Dobrze by było, żeby się trafiło, jeśli już rymujemy. Taka mamunia to skarb. Proszę serdecznie syna pozdrowić. Od pogodnego poranka w Radiu Pogoda, w którym Bogdan Łazuka.

0: 4 minuty i będzie godzina 7, za chwilę wiadomości. Michale?
1: Są już tacy, którzy lalkę kinową widzieli. No i właśnie nasz reporter oglądał, rozmawiał z twórcami, ponieważ to państwo już pewnie wiedzą, wczoraj w Teatrze Wielkim Operze Narodowej odbyła się wielka premiera. Film od jutra w kinach. No a właśnie my na tej premierze byliśmy z twórcami, rozmawialiśmy, szczegóły za chwilę.
2: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie jest już w Poznaniu. Odkryj fascynującą wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Zobacz, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds. Poznań MTP, hala numer 1. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Przegląd mam. Spokój mam. Ty też zrób określony przegląd w serwisie Dacia i zyskaj nawet rok gwarancji Dacia Zen. Bez względu na to, kiedy ostatnio serwisowałeś u nas auto, zaufaj ekspertom w serwisie Dacia. Gwarancja Dacia Zen aktywowana jest dla pojazdów marki Dacia na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na dacia.pl.
12: Autokompol. Serwis Dacia. Poznaj Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza od poniedziałku do piątku od 7 do 20.
13: Została ostatnia reklama.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, lalka w wiadomościach, a także w dzisiejszym kalendarium. Tak się akurat składa. Z tym, że do kalendarza będziemy zaglądać po godzinie 7, a wiadomości już teraz.
1: Kilka alertów RCB wysłanych mieszkańcom Podkarpacia i Lubelszczyzny. To był niespokojny poniedziałek. Policyjne drony obserwują przejazdy kolejowe. Izabela Łęcka i Stanisław Wokulski to najsłynniejsza para ostatnich dni w polskim kinie. Odbyła się premiera kolejnej lalki.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 7.
0: Michał Pierzchała.
1: To był niespokojny poniedziałek dla mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało wczoraj kilka alertów dotyczących rosyjskich ataków powietrznych na terytorium Ukrainy. Informacje w tej sprawie zbiera Grzegorz Kozieł.
17: Ostatni alert mieszkańcy otrzymali kilkanaście minut przed północą, został on jednak odwołany chwilę po północy. RCB podało, że nie doszło do zagrożenia na terenie Polski. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski poinformował, że władze spodziewają się kolejnych zagrożeń w związku z czym ogłosił stan podwyższonej gotowości. Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz podał z kolei, że dron odrzutowy uderzył po stronie ukraińskiej około 2 kilometrów od przejścia granicznego z Polską w Dorohusku. Nie doszło jednak do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. To wtedy około 17 na terenie województwa lubelskiego zawyły syreny alarmowe. Kilkanaście minut później ciągły dźwięk syreny odwołał alarm.
1: Usteckie plaże zamknięte zostaną otwarte ponownie, gdy zostanie z nich usunięta substancja ropopochodna, którą wyrzucił Bałtyk, informuje Urząd Morski w Słupsku. Lepkie czarne grudki są teraz badane w laboratorium. Są podejrzenia co do jednostki, która tu, cytat, zachowała się niezgodnie z prawem na morzu. Mogło bowiem dojść do oczyszczenia zbiorników. Jeśli uda się to udowodnić, jednostka zostanie obciążona kosztami sprzątania i utylizacji substancji, zapłaci też karę. Policja coraz częściej z powietrza obserwuje przejazdy kolejowe. Do kontroli wykorzystywane są drony. To w związku z wysoką liczbą niebezpiecznych incydentów na przejazdach, które wynikają na przykład z wjazdu na czerwonym świetle albo próby ominięcia rogatek. Policyjne drony rejestrują takie wykroczenie, mówi Robert Opas z Komendy Głównej.
18: Za chwileczkę taki kierowca jest zatrzymywany. Wyciągane są wobec niego konsekwencje, ale jeżeli zdarzyłoby się, że taki kierowca w jakiś sposób odjedzie z miejsca, nie zatrzymamy go do kontroli, no to może spodziewać się również zaproszenia do Wydziału Ruchu Drogowego, do sekcji wykroczeń i tam również zostanie na niego nałożona grzywna za popełnione wykroczenia.
1: Tylko w tym roku policja odnotowała blisko 3000 wykroczeń na przejazdach kolejowych. Izabela Łęcka i Stanisław Wokulski to najsłynniejsza para ostatnich dni w polskim kinie. Lalkomanie zawdzięczamy wersji serialowej, powieści Bruce'a, ale też tej filmowej w reżyserii Macieja Kawalskiego. Prawie 3-godzinna pełnometrażowa i współczesna lalka miała wczoraj swoją uroczystą premierę w Teatrze Wielkim Operze Narodowej, a już jutro wejdzie do kin. Więcej o lalce i lalkomanii Szymon Kępka.
19: Lalka w swoim wydaniu serialowym i filmowym budzi skrajne emocje, ale kluczowe, że cały kraj o lalce mówi. Widzą to też aktorzy, którzy z lalkomanią stykają się w mediach i internecie. Paweł Wilczek, Henryk Schlangbaum i Borys Szyco, twórca roli barona Krzyszowskiego.
20: Jeżeli film wywołuje takie emocje, to róbmy lalkę 7 razy co 2 lata.
21: Cały kraj nagle rozmawia o literaturze i mam nadzieję, że też po nią sięga.
19: Lalka w wersji filmowej to bardziej klasyczna opowieść, której bliżej do opowieści Bolesława Prusa. Ta serialowa to obyczajowa wariacja, wzorowana bardziej na lalce Prusa. Nie odkrywamy niczego na nowo, tak twierdzi Andrzej Seweryn w filmie Hrabia Łęcki.
22: Trzeba uważnie czytać te utwory, które nazywamy klasycznymi i okażą się one nagle współczesne, przemawiające do nas.
19: Lalka w wersji filmowej wchodzi do kin w środę.
1: Czyli już jutro.
0: I będziemy się temu też przyglądać. Dzisiaj także dużo w wiadomościach i nie tylko.
23: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
24: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
25: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Kilkanaście minut dobrej gry to jednak za mało. Piłkarska reprezentacja Polski przegrała w Sztokholmie ze Szwecją 1-3 w drugiej kolejce Ligi Narodów. Rywale już od 8 minuty prowadzili po golu Beniamina Nygrena. Potem jednak przejęli inicjatywę i pod koniec pierwszej połowy po ładnej akcji wyrównał Sebastian Szymański. Druga połowa to jednak przewaga Szwedów, dużo błędów w obronie i gole Yasina Asariego i Wiktora Jokeresza. Po 2 kolejkach mamy tylko punkt. Hubert Hurkacz stanie dziś przed szansą wygrania pierwszego turnieju tenisowego od ponad 2 lat. W chińskim Chengdu o tytuł zagra dziś o 13 z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną.
23: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
24: Drogowskaz, Radia Pogoda.
26: Kierowcy poruszający się po północnej części Poznania muszą przygotować się na nocne utrudnienia. Do jutra zamykana będzie północna jezdnia Serbskiej od skrzyżowania z Lechicką do Wilczak. Powodem jest montaż wieży telefonii komórkowej. Prace będą prowadzone jednak wyłącznie w godzinach nocnych od 22 do 5 rano.
24: Radio Pogoda 103,4 FM. Pogoda w Poznaniu.
26: Wtorek w Poznaniu będzie bardzo ciepły i pogodny. 23 stopnie, tyle dzisiaj na termometrach, maksymalnie około 15 w cieniu, a tego będziemy szukać. Ciśnienie jest wysokie, jeszcze się podnosi, a wiatr jest umiarkowany. Jutro 20 stopni, trochę chmur i sporo słońca. W czwartek, w piątek i w sobotę będzie podobnie, a w niedzielę ma być nieco chłodniej.
24: Radio Pogoda. Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
3: 6 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa. Witamy we wtorek, 29 września, mamy 272 dzień roku, 93 dni do końca roku, a do końca jesieni 83.
0: No dobrze, to trzeba się o poranku ogarnąć, posłuchać, uśmiechnąć i iść sobie zrobić kawkę, bo dzisiaj dzień kawy głównie. Czy Państwo już są po swojej pierwszej, czy jeszcze Państwo czekają? No nie wiem na co. Niektórzy piją kawę dopiero po śniadaniu. My wręcz przeciwnie.
3: A inni nie wstaną, bo dziś dzień hipochondryka.
0: Tak mnie głowa boli, że nie wsta. Oj.
3: Niedobrze.
0: 22 444 4004. Jeśli Państwo zdecydują się jednak z kawką dołączyć do nas, zapraszamy.

0: No to nieźle się wytrząsł, Jerry Lee Lewis. Pogodny poranek, 12 minut po siódmej.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
2: No i ta długa lista będzie.
0: Tak, zaczynamy od imienin. Dariusz, Franciszek, Gabriel, Michał, Michalina, Mikołaj i Rafał. Składamy najlepsze życzenia i zaglądamy do historycznego kalendarza, czyli wydarzenia z 29 września. Rok 1887. W Kurierze Codziennym wydany został pierwszy fragment powieści Bolesława Prusa, Lalka.
2: Nie była na początku dobrze przyjęta przez krytyków, że taka trochę frywolna, że taka trochę za dużo o kobietach, ale wystarczyło poczekać, a weszła do kanonu polskich lektur i dzisiaj widzą Państwo, co się dzieje. Jutro premiera kinowa najnowszej adaptacji powieści, właściwie ekranizacji. A gdyby Państwo chcieli posłuchać sobie całej powieści, to z pomocą przychodzi Wojciech Masiak na naszej stronie www.radiopogoda.pl.

0: wszystkiego najlepszego, panie prezydencie.
1: Prowokuje, wkurza, denerwuje. Po to, by społeczeństwo obudzić do działania.
0: Taki właśnie jest pan prezydent.
2: Dużo zdrowia.
0: Tak jest.
2: I jeszcze jedna data, rok 1951. Urodziła się Elżbieta Dmoch, piosenkarka, flecistka. Oczywiście 2+1.
0: Jedna z najpopularniejszych wokalistek lat 70. Kiedy no właśnie z Januszem Krukiem założyła 2+1, zagramy państwu piosenkę Romanse za grosz z 1978 roku. A więcej dat i wydarzeń dotyczących tego dzisiejszego dnia usłyszą państwo w takiej mini audycji Pogodnej Lata dzisiaj u Piotra Sforakowskiego po godzinie 10, a konkretnie o godzinie 11.30. Już teraz polecam.
3: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: Piękna jest ta piosenka. Urszula Sipińska, Mam cudownych rodziców w pogodnym poranku Radia Pogoda. 22 minuty po godzinie 7. Teraz porozmawiajmy o zaskoczeniach. No tego żeśmy się nie spodziewali.
1: No wielokrotnie składaliśmy Michałowi życzenia, no bo to w kalendarzu imieniny Michała i było tak i w styczniu, i w lutym, i w maju,
0: i w czerwcu, i w lipcu, i w sierpniu.
2: I we wrześniu też kilka Michałów.
0: I Michał za każdym razem, nie, to nie ja.
1: Dziś...
0: Michał sam mówi.
1: Sto lat, niech żyje nam.
2: Dziękuję bardzo. Aż tu nagle dziś, gdy byliście na antenie i przekazywaliście słuchaczom ważne informacje, udałem się do lodówki, z której wyjąłem ptysie zrobione przez moją mamę i właśnie imieninowe.
0: Pozdrawiamy ależ mamunię
1: wygląda,
0: i dziękujemy
1: ależ
0: serdecznie.
1: Pachnie, ależ to za chwilę będzie smakować.
2: Tego nie będzie.
1: Otworzyłem.
0: Na cześć Michała, pierzchały dzisiaj, proszę państwa, hip, hip, hura!
2: Dziękuję.
0: To dzisiaj Michał, nasz Michał ma imieniny. We'll be right back.

0: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
9: Została ostatnia reklama.
10: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.

Halo? Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik przeminął.

0: rzuć monetę, rzuć monetę,
1: rzuć monetę.
2: Nie mam czasu, rozumiesz? Niech zadzwonią w kościele, że mi dajesz na własność wszystkie swoje niedziele.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 7:32. Pamiętają Państwo tę melodię? Wiadomo?
1: No pewnie, że tak.
0: Bolek i Lolek. Tak jest. Po raz pierwszy pojawił się na ekranach telewizorów w PRL-u w 1963 roku i wielokrotnie zajmował pierwsze miejsce w plebiscytach na dobranockę wszechczasów. I proszę sobie wyobrazić, że są wielkie szanse na to, że Bolek i Lolek powrócą na ekrany.
1: Niesamowite.
0: Kinowe, proszę Państwa. Pewna firma producencka przygotowuje powrót bohaterów, na których przygodach wychowały się miliony Polek i Polaków.
1: No my również.
0: Tytuł pełnometrażowego filmu ma brzmieć Bolek i Lolek, Sekret Eldorado.
1: Wow! Nie na darmo nazwany był kiedyś Bolek i Lolek polską bonanzą.
0: Tak, tak. Za artystyczny kształt tego powrotu odpowiada pani Marzena Nechrebecka, córka Władysława Nechrebeckiego, współtwórcy oryginalnej serii i reżysera między innymi pierwszego odcinka, który się nazywał Kusza. I no, luźno nawiązywał do przygód Wilhelma Tella. Pani Marzena Nechrebecka jest scenarzystką, reżyserką filmów animowanych, a Bolek i Lolek, ten w nowej wersji, ma powrócić na ekrany w technice 3D.
2: Ja mam jedno tylko pytanie i pewną wątpliwość, no bo powiedziałeś, Zygmuncie, że Bolek i Lolek, no można powiedzieć, czy urodzili się w 1963 roku, to skoro teraz by wrócili na ekrany, to tak szybko policzyłem, że to panowie 63 lata będą mieli.
0: Starsi panowie.
1: Ja bardzo przepraszam.
0: Oni się nie starzeją, po prostu.
1: Jeden taki Krzysiu się też nie starzeje, a wręcz młodnieje.
0: Można,
1: trzeba tylko chcieć. Pewnie, że czekamy na Bolka i Lolka nowego. Hanna Banaszak, Pogoda Ducha, teraz w pogodnym poranku. Rano w

0: Salvatore Adamo, Tombe la Neige. W pogodnym poranku Radia Pogoda przed momentem. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Niedziela będzie dla nas, zaśpiewają Niebieskoczarni, a bardzo smutną piosenkę retro grupa Pod Budą. Za 19 minut będzie godzina 8. Proszę pamiętać, proszę Państwa, że w tym tygodniu na antenie Radia Pogoda mamy dla Państwa specjalną zabawę, specjalny konkurs związany z lalką. Rozdajemy książki i zaproszenia na film, który wchodzi do kin już jutro. Więc proszę się skupić, wejść na stronę radiopogoda.pl, napisać, dlaczego to lalka właśnie tak bardzo Państwa urzekła, dlaczego jest ważną powieścią w Państwa życiu, dodać tam swoje imię, numer telefonu i to wszystko do nas wysłać. Z jedną z takich osób połączymy się po godzinie 9.
1: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
15: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
16: Została ostatnia reklama.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Mamy niskie ceny.
19: Reklama.
20: Drogowskaz Radia Pogoda.
4: Kierowcy w strefie ogrody otrzymują 40 minut darmowego postoju na dobę, a uruchomienie tego systemu zostało przesunięte na 1 grudnia. Korektę zasad wymusiła wojewoda, kwestionując możliwość bezpłatnego parkowania przez pierwsze 3 godziny. Z darmowego postoju będzie można korzystać bez używania parkomatów czy aplikacji.
16: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: My też trochę szlochamy.
1: Troszkę tak.
0: Troszkę tak, bo żegnamy się dzisiaj, proszę Państwa, ze studiem, w którym przesiedzieliśmy ponad 10 lat.
1: Nie, 8 lat w tym studiu spędziliśmy. Tak, no nie pamiętasz, jak na początku
2: jeszcze
1: byliśmy w tamtym,
2: było.
1: Po drugiej stronie korytarza?
2: Takie mniejsze.
0: No ale to jest prawie 10.
1: No prawie 10, ale dzisiaj też jest bardzo wesoły dzień, proszę Państwa, bo dzisiaj Michał Pierzchała ma imieniny i w związku z tym Państwo dzwonią.
3: Najlepszego.
4: Dużo zdrowia przede wszystkim, wszelkiej pomyślności w życiu. 100 lat życzę ulubionemu dziennikarzowi z Radia Pogoda.
5: Chciałabym dołączyć się do życzeń dla pana Michała z okazji jego imienin, życząc mu wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, zdrowia, radości, uśmiechu na co dzień i satysfakcji z pracy.
0: No i co ty na to?
2: Bardzo dziękuję, jest mi bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo miło.
1: Co my tutaj mamy z okazji imienin Michała, to Państwo zobaczą już teraz w relacjach na Facebooku Radia Pogoda w specjalnym filmiku. Zapraszamy.
6: By rzecz ująć z detalami, temat tak zakończyć mogę. Budowaliśmy z kumplami coś płaskiego, jakby drogę. A

Peru. Więc choć się z początku sporo orłów na nie wywijało, niemniej rzecz ogólnie biorąc iść się po tej drodze dało. Sprawa była oczywista, siwy mróz czy lipiec duszny, nic, że droga wyboista, ważne, że kierunek

aż ktoś dostrzegł, że wertepy szlak nasz znaczą jako żywo. Nie z nadmiernej, panie, krzepy, nie z romantycznego zrywu, tylko

przyjdzie walec i runa. Przyjdzie walec i wyró, przyjdzie walec i wyró. A kto sobie kolejne już wydeptał, bierze szmalec i odwala partaninę, powołując się na walec.

0: przyda się.
1: Ta sztuka trudna, gdy naprawdę w którymś dniu przyjdzie walec i
0: wyrównasz, naprawdę tam zaczął ruch.
1: Przyjdzie walec.
2: 8:04, za chwilę wiadomości, Michale.
3: Wrócę do wczorajszego meczu ze Szwecją, przegranego.
4: Może lepiej nie wracać?
3: Ale nie, to właśnie wrócę dlatego, ponieważ rozmawialiśmy z kibicami, którzy akurat w Szwecji ten mecz na żywo oglądali i powiem państwu, że no niektórzy są pełni nadziei, ponieważ za 3-4 dni, tak, w piątek, kolejny mecz.
2: Pełni nadziei, że wszystkich zwolnią do piątku i zatrudnią nowych piłkarzy i wtedy ktoś wygra.
3: Jest optymizm mimo wszystko w narodzie, szczegóły za chwilę.
4: A jeśli państwo są pełni nadziei na nagrody w szybkiej piątce, to tak jest okazja, żeby się zgłosić już teraz. Nagroda gwarantowana, smyczka i długopis. Do wygrania granatowy, piękny kubek Radia Pogoda. 22 444 4004. Poprosimy o imię i państwa numer telefonu.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. I Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
11: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
12: Skoda.
13: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
14: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
15: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Została ostatnia reklama.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Będzie Sława Przybylska z przebojem, szlagierem Siedzieliśmy na dachu. Będziemy mówić o tym, że dzisiaj dzień kawy i marnowania żywności. Także to takie tematy po godzinie 8:00. A teraz najważniejsze wiadomości.
7: Podpisuj prezydencie, apeluje premier do Karola Nawrockiego, a chodzi o ceny paliw. W wiadomościach za chwilę także kibice o wczorajszym przegranym meczu ze Szwecją i o pogodzie. Powiemy, wiemy, do kiedy utrzyma się złota polska jesień.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
6: Michał Pierzchała.
7: Apel premiera do prezydenta. Donald Tusk nagrał i wrzucił do sieci długi film, w którym tłumaczy sytuację na światowych rynkach i próbuje przekonać Karola Nawrockiego do wsparcia rządowych planów obniżenia ceny na stacjach benzynowych. Tusk wprost przyznaje podczas nagrania, że jego zdaniem Nawrocki i jego ludzie uznali, że im gorzej będzie się działo w Polsce, im gorzej będą mieli Polacy, tym trudniej będzie miał rząd. I choć rozumie zasady politycznej walki, to tu akurat jej skutki są nie do zaakceptowania.
9: No, jaśniej nie można. Ceny wysokie na świecie, bo wojny dwie. Zarabiają na tym koncerny paliwowe. Weźmy z tej góry pieniędzy taki spory kawał i sfinansujmy niższe ceny.
7: Podpisuj, prezydencie. Jest szansa, że przed świętami będziemy mieli chociaż tańsze paliwa na naszych stacjach. Tak kończy swój apel premier. Według wyliczeń przedstawianych przez Donalda Tuska średnia cena diesla w Polsce sięga już 9 zł za litr. Około północy zakończył się kolejny, piąty w ciągu doby, atak powietrzny na Ukrainę. I nie ma już zagrożenia na terenie Polski. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alerty dla mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego. Turcja była najczęściej wybieranym przez Polaków kierunkiem zagranicznych wakacji organizowanych przez biura podróży, wynika z raportu Polskiej Izby Turystyki. Na drugim i trzecim miejscu znalazły się Grecja i Bułgaria. Znów mecz ze Szwecją na jej terenie i znów porażka. Naszym piłkarzom nie udało się zrewanżować za przegrany finał mundialowych baraży. Znów lepsi byli rywale, tym razem 3-1. Na stadionie w Solnie ten mecz na żywo oglądali kibice z Polski.
10: Wynik 1-3 to jest wynik zasłużony, czy jednak jakiś tam niedosyt jest?
11: Niedosyt jest, ale no, grali jak grali.
12: Wynik jest słaby, ale z taką grą nie można liczyć na lepszy wynik.
13: Mogło być lepiej, aczkolwiek liczą się detale. Tutaj drużyna szwedzka zdecydowanie lepsze jakość pokazali. I cóż, no musimy wyciągnąć wnioski i zagrać lepiej następny mecz.
7: Na ten w piątek w Warszawie Polacy zagrają z Rumunią. Złota polska jesień trwa, jest ciepło, nie brakuje słońca i to jeszcze trochę potrwa, przewiduje synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Kowalczuk.
14: Na horyzoncie nie widać żadnej gwałtownej zmiany w pogodzie.
7: Bezchmurne niebo, słaby wiatr i brak opadów utrzymają się przynajmniej do końca tego dnia. Proszę jednak pamiętać o tym, że noce to inna sprawa, jest chłodno i mglisto, wszak to przecież jesień.
6: Złota polska jesień, moim skromnym zdaniem, to tak dopiero za 2 do 3 tygodni. Kiedy rzeczywiście zrobi się złoto, a na razie to trwa przepiękne babie lato. Koniec, kropka.
8: Drogowskaz, Radia Pogoda.
15: Dużo samochodów na poznańskich ulicach, zakorkowana nie Stachowska, więcej aut na Wojska Polskiego, dużo samochodów na Bałtyckiej, sporo aut wokół Ronda Śródka, zakorkowane Podwale, na Ratajach dużo samochodów, korek na drodze dębińskiej, ciasno też wokół Ronda Kaponiera.
8: Radio Pogoda, 103 i 4 FM. Pogoda w Poznaniu.
15: 23 stopnie, tyle w Poznaniu gdzieś na termometrach, maksymalnie około 15 w cieniu, a tego będziemy szukać, bo przez cały dzień ma być pogodnie i słonecznie. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie wysokie i jeszcze delikatnie się podnosi. Jutro trochę więcej chmur, ale wciąż ciepło, 20 stopni i tak będzie aż do soboty. W niedzielę 19 stopni i nieco więcej chmur.
8: Radio Pogoda. Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
16: 5 minut po godzinie 8. Dzień dobry, witamy Państwa.
6: Zygmunt Heiser.
16: I Asia Kruk. Witamy we wtorek, 29 września. Mamy 272 dzień roku. Wschód słońca dziś był o 6.33, zachód będzie o 18.18, a dzisiejszy dzień jest krótszy od najdłuższego o 5 godzin i 2 minuty.
6: I to między innymi dzień kawy i pytamy Państwa, czy Państwo piją ją z Radiem Pogoda o poranku. Dzień dobry.
17: Dzień dobry. Ja piję kawkę rozpuszczalną, a do kawki 3 kosteczki gorzkiej czekolady i jeżeli mam, to jakieś ciasteczko. Dziękuję, Janina.
6: Bardzo dziękujemy, pani Janino.
16: Pysznie.
6: Żeby nam wszystkim na zdrowie wyszło. Do tematu kawy na pewno jeszcze będziemy wracać. Na razie niech gra muzyka. Sława Przybylska.

0: jak tu nie tyć, proszę państwa. Tu babeczki, tu naleśniki, tu śniadanko. Naprawdę, lekko nie jest. Pogodny poranek, 11 po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Zaraz pana Ryszarda zapytamy, czy już po śniadaniu. Dzień dobry, panie Ryszardzie.
3: Dzień dobry, tak, już po śniadaniu jestem.
2: Jakby pan mógł bliżej telefonu mówić, to bylibyśmy wdzięczni.
3: Dobrze, już jestem po śniadaniu, w dobrej kondycji.
0: A to się przyda, panie Ryszardzie.
2: Bardzo się cieszymy. Najpierw pana informujemy, że mamy dla pana prezent. To kondycja będzie jeszcze lepsza i humor na pewno też. Smyczka i długopis Radia Pogoda, a do wygrania jeszcze granatowy kubek Radia Pogoda, jeśli w ciągu 30 sekund poda nam pan 5 wyrażeń w różnych kategoriach. Na literę
0: B.
2: Jak Barbara.
0: Na przykład.
3: Tak, tak.
0: Panie Ryszardzie, wszystko jasne, możemy zaczynać?
3: Jasne, możemy zaczynać.
0: Uwaga, czas, start. Góry.
3: Dalej, proszę.
0: Część ciała.
3: Bark.
0: Zawód.
3: Brukarz.
0: Kwiat.
3: Kwiat. No dalej, proszę.
0: Piosenkarz.
3: Tak, Borys.
0: Tak, Borys. Góry.
3: Gór. No nie wiem.
2: Bieszczady przecież.
0: Beskidy przecież.
2: Tak. No jest ich trochę.
0: No i trema, panie Ryszardzie, co tu zrobić?
2: No dobrze, to wysyłamy panu prezent. Serdecznie pozdrawiamy pana partnerkę. Dziękujemy, że państwo z nami są od samego rana i życzymy wszystkiego dobrego.
3: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy.
2: No tak dzisiaj nie poszło, ale za to na pewno jutro będzie lepiej.
0: A teraz mamy zespół muzyczny.

0: Polskiego prowadziła bibliotekę i ona mnie zaprosiła do pomocy w tej bibliotece. I pierwsza książka, jaka mi tam się nawinęła, że tak powiem, pod rękę, to była właśnie Lalka.
1: Piękna historia.
2: O, jak to,
0: dziękuję,
2: jak to
0: pięknie. Właśnie czasem się zdarzają takie historie i to się tego do końca życia już nie zapomina.
1: Pewnie.
2: Jak to miło słyszeć na antenie takie osoby jak pani Wando.
1: Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Miło, dziękuję za komplement.
1: Dziękujemy, że pani z nami jest i zechciała pani odpowiedzieć na nasze pytanie, na nasze zawołanie. No proszę państwa, kolejna taka zabawa już jutro o poranku.
3: Lalka Bolesława Prusa. Najgorętszy tytuł sezonu. Tylko w Radiu Pogoda.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda, 9:22, już w tej chwili zapraszamy Państwa na godzinę 18:00, tam gospodynią programu jest Tamara Pawlik-Lipska i będzie jej gość. Dzień dobry, Tamaro.
1: Dzień dobry, dziś moim gościem będzie Jacek Borkowski.
2: Dzień dobry, dziś Państwa gościem będzie Jacek Borkowski.
1: Czy coś Pana w naszej rozmowie dzisiejszej zaskoczyło?
2: Ja jestem generalnie zawsze zaskoczony, bo z zaskoczenia bierze się chęć życia.
1: O tak.
2: Coś nowego, coś ciekawego. Mhm. Jak człowiek jest przygotowany na to wszystko, co tam ma być i wie, no to po co? Mhm.
1: No to dlatego Państwo jeszcze nie wiedzą, co Was czeka po 18:00. Zapraszamy.
2: Oj, czeka.
1: Zapraszamy bardzo serdecznie.
2: Do zobaczenia.
3: To będzie rozmowa pełna zaskoczeń, ale rację ma Pan Jacek Borkowski. Jak świat już nas nie zadziwia, To nie jest dobrze, naprawdę. A to będzie już rozmowa z nowego studia, proszę Państwa, bo się przeprowadzamy dzisiaj po godzinie 10:00. Piotr Swarakowski ze studia zastępczego dzisiaj będzie nadawał, ale o tym powiemy za
0: kilkanaście minut. Inauguracja o 14:00.
3: Tak,
0: dokładnie. Ale się będzie działo.
3: Proszę Państwa, proszę być z nami cały dzień pełen emocji dzisiaj w Radiu Pogoda.
4: Radio Pogoda.

0: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
0: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: kończą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
2: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda. Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Została ostatnia reklama.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Gang Marcela. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Przed nami kolejne najpiękniejsze melodie, ale do kawki wracamy, bo dzisiaj dzień kawy. I pytamy Państwa od samego rana, jak Państwo piją kawę tę poranną, czy z najpiękniejszymi melodiami. Były takie głosy, że w łóżeczku, że na spokojnie.
1: A może z kimś?
0: Że do czekolady, a może właśnie z kimś. No właśnie, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć na temat picia kawy.
0: Jasne.
2: Od wielu lat przechodzę na drugą stronę ulicy do sąsiadów i pijemy razem kawę. Czasem tylko we dwie, czasem dołącza jej mąż. Mają ekspres. Ja przynoszę co jakiś czas swoją kawę w ziarenkach. Słuchamy wtedy Radia Pogoda i no, rozmawiamy sobie. Czasem gramy karty albo w skrable. No i takie moje są poranki między 8 a 9. Dziękuję.
1: Polecamy, proszę Państwa, jeśli
0: tak
1: da
0: żyć.
1: Się pić kawę w dobrym towarzystwie, porozmawiać, zagrać coś, posłuchać Radia Pogoda, to jest idealny poranek.
0: I niech taki będzie każdy dla Państwa, niezależnie od wszystkiego. Dzisiaj piękna pogoda na kawę w plenerze, taki jakby coś. Za 26 minut 10:00, pogodny poranek.

0: 103 i 4 FM.
1: Radio Pogoda. 7:04, jakaś podyta, 8:09, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. 1:07, 3:05, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż.

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już.

kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli.

0: potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś.
1: No, tu akurat 9:39.
2: No, ale patrzymy na zegar, bo już za chwileczkę, za 21 minut.
1: Ewakuacja.
2: No właśnie, zbierzemy co nasze.
1: A właściwie to my już powoli się zebraliśmy.
2: No, zbieramy co nasze i wyprowadzamy się ze starego studia. Jutro pogodny poranek ze studia nowego. Szczerze mówiąc, nie mogę się doczekać. Już mi się to bardzo podoba.
1: A jak ta wyprowadzka wyglądała i wygląda, mogą Państwo zobaczyć.
2: W naszych mediach społecznościowych gorąco polecamy. Tam właśnie na krótkich filmikach ostatni pogodny poranek w Radiu Pogoda ze starego studia.
3: Autopromocja.
4: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
5: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
4: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15:30. Tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane wędliny Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego boczek wędzony i wędzony parzony Kraina Wędlin gwarancja smaku 18,90 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja!
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
16: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
17: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie jest już w Poznaniu. Odkryj fascynującą wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Zobacz, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds. Poznań MTP, hala numer 1. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
18: Pasażerów przylatujących prosimy o przejście w kierunku strefy Kiss and Stay.
19: Kiss and Stay? Gdzie to jest? Kawali przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. To już drugi etap osiedla. Nowe mieszkania obok strefy usług w zabytkowych stajniach. Miejsce, do którego dobrze wrócić i jeszcze lepiej zostać. Kiss and stay, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Sprawdź na kawalia.pl i zobacz dostępne mieszkania. Kawalia.pl.
20: Została ostatnia reklama.
21: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
22: Dobrze.
21: 15 zł.
22: Lepiej.
21: 20 zł.
22: Najlepiej. Na Orlenie?
21: Ciepło.
22: Z kuponami?
21: Cieplej.
22: W Orlen witaj.
23: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
24: Reklama.

Pepcą kot, jak spojrzał w oczy, mówią kot. Zielone oczy mam jak kot, po nocach błąkam się jak kot, na księżyc gapię się jak kot i tęsknię, wstykam tak.

0: 7 łez poleciało, proszę Państwa. Gumba i Dance Band płacze razem z nami.
1: Ostatnie wejście pogodnego poranka w Radiu Pogoda ze starego studia, ale Zygmuncie, Piotr Stwarakowski jest z nami.
2: Dzień dobry
1: Piotrze. I to jest numer, bo myśmy myśleli, że Piotr będzie nadawał z jakiegoś zapasowego studia, a on powiedział, że nie.
2: Absolutnie, ja się tu okopię.
1: Do ostatniej chwili, do wyłączenia wtyczki.
2: Tak jest.
0: Proszę Państwa, latarnia morska, która stała sobie w kąciku i nie świeciła, nagle zaświeciła. W tym momencie, wyobrażasz
2: sobie? No to jest znak.
0: To jest znak dla mnie.
2: Czyli latarnia
0: czyli
2: mówi,
0: wskazała nam kierunek.
2: Wolno mówić.
0: Tak.
2: No więc dobrze. Ja powoli powiem. Zapraszam.
1: No to zapraszamy, bo będzie nie tylko o przeprowadzce, ale też o jesieni między innymi i różnych innych.
2: I o kawie też będzie.
1: O, no świetnie, dzisiaj
2: dzień kawy. I o przeprowadzce też.
1: No dobrze, to my idziemy na kolejną kawkę i herbatę i jutro słyszymy się. Na zdrowie komuś tam w korytarzu. Słyszeliśmy to. Jutro słyszymy się już z nowego studia. Zygmunt Heizer.
0: Jesie Kruk.

0: cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Koncert Szlagierowa Gala z Humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Reklama.
9: Najpiękniejsze melodie, Ali Babek, Kwiat jednej nocy i Steni Kozłowskiej, Prócz nas nie mamy nic, usłyszymy w Radiu Pogoda za niedługą chwilę. Właśnie mija 10, więc te chwile wypełnią nam wiadomości.
3: Wiadomości z Poznania.
10: Beata Korzeniowska, zapraszam, zaatakował podczas snu żonę i dwie małe córki. Sąd ponownie skazał go na dożywocie. W Sądzie Okręgowym w Poznaniu zapadł powtórny wyrok w sprawie potrójnego zabójstwa w Puszczykowie. Przypomnę, w listopadzie 2023 roku w domu w Puszczykowie znaleziono ciała 29-letniej Julii oraz jej córek. Za zabójstwo sąd skazał męża i ojca dziewczynek na dożywocie. Wyrok nie utrzymał się w drugiej instancji z powodu wadliwego składu sądu pierwszej instancji. Teraz poważne zmiany w szpitalu w Krotoszynie. Od początku października do końca roku przestanie działać oddział onkologiczny pacjentów wymagających dalszej terapii. Przejmie szpital w Kaliszu. Poznań został zmuszony do zmiany wyglądu najdroższych kładek pieszo-rowerowych w kraju. Szklane balustrady tzw. mostów berdychowskich nad Wartą zostaną zabezpieczone przed kolizjami z ptakami, mówi Agata Kaniewska z poznańskiego ZDM-u.
11: Na balustradach naklejone zostaną takie cienkie paski poziome.
10: Kładki powstały rok temu i kosztowały ponad 150 milionów złotych.
3: Radio Pogoda 103 i 4 FM.
12: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: Pogoda w Poznaniu.
10: Przed nami najcieplejszy dzień w tym tygodniu. 23 stopnie, tyle na termometrach. Dzisiaj maksymalnie około 15 w cieniu. Słońca będzie więcej, a słońca dziś przez cały dzień dużo i nacieszmy się taką piękną pogodą, bo jutro trochę więcej chmur i 20 stopni i taka pogoda aż do soboty, w niedzielę jeszcze chłodniej, 19 stopni i w przyszłym tygodniu będzie jeszcze chłodniej od 18 do 20.
3: Radio Pogoda 103 i 4 FM.
12: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
9: Dzień dobry. Na pewno Państwo już słyszeli, że dzisiaj oprócz imienin Michała są też imieniny Michaliny. To ważne imię dla niektórych. A oprócz imienin, dziś także mamy Dzień Kawy, napoju numer 2 na świecie, jeśli chodzi o popularność. Ten temat wróci na pewno jeszcze dzisiaj. Na pewno znajdzie się miejsce na to, jak piękną jesień mamy teraz w naszym kraju. No i na pewno znajdzie się miejsce na najpiękniejsze melodie. Na początek mam dla Państwa przeboje Ali Babek, Steni Kozłowskiej i Piera Grokula.

Lady Lane, w naszym kraju chyba jedyny przebój Pierre'a Grocola, ale nie chcę mu teraz wypominać liczby przebojów, tylko zwrócić uwagę na to, że piosenka no, sama się śpiewa, sama się nuci. Kiedy za oknem, tak jak dziś, piękna jesień, muszę przyznać, że uwielbiam tę porę roku. Niektórzy mówią, że jedną z sześciu, bo oprócz tych znanych nam wszystkich czterech, wyodrębniają jeszcze czas przechodzenia zimy w wiosnę, mniej więcej od początku marca do połowy kwietnia. No i te coraz krótsze dni między jesienią a zimą, kiedy jesienne kolory przechodzą w szarości i brązy, temperatura poważnie spada, a najlepszymi przyjaciółmi stają się wygodny fotel, koc, gorąca herbata i książka. Ja bym dziś poprzestał na tej najpiękniejszej jesieni między początkiem babiego lata a końcem złotej polskiej jesieni. Jak się Państwu podoba ten czas i dlaczego? Proszę o tym opowiedzieć innym słuchaczom Radia Pogoda. 22 444 4004. W tym czasie, który mamy mniej więcej od soboty, niektóre piosenki też brzmią szczególnie. Na przykład Gdy mi Ciebie zabraknie, Ludmiły Jakubczak. Proszę tylko posłuchać.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście, więc cóż ci dam?

0: To przedostatnia piosenka na debiutanckiej płycie Marka Grechuty z zespołem Anawa. Potem jeszcze była, jak się potem okazało, zapowiedź następnej płyty, czyli piosenka Korowód. Najpiękniejsze melodie wracają za chwilkę do Radia Pogoda. Posłuchamy przeboju Roya Orbisona Oh Pretty Woman, a potem naszych popołudniowych gości. Ale o tym powiem Państwu za chwilkę.
1: Radio Pogoda.

0: reklama.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
6: Co sprawdzasz, tato?
7: A przelew z pensją.
6: Tak, co miesiąc?
7: Co miesiąc.
6: To ciężko. Mój bilet dla ucznia szkoły podstawowej kupujesz raz na cały rok i masz spokój.
7: Zgadza się. I to jest wygodne rozwiązanie. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przypomina. Uczniowie szkół podstawowych w Poznaniu i gmin objętych porozumieniem transportowym mogą korzystać z biletu specjalnego w cenie 60 zł na cały rok. Szczegóły na www.ztmpoznan.pl.
8: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
9: Została ostatnia reklama.
10: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
11: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
0: Reklama.

0: Rycz mała rycz, zgodnym chórem zaśpiewali panowie z zespołu Vox i ten zespół będzie naszym pierwszym gościem w nowym studiu Radia Pogoda. Wczoraj mówiłem państwu o przeprowadzce do studia, jaka nas dziś czeka, to znaczy ona trwa, ale mam nadzieję, że państwo nie odczuwają żadnych tego efektów. W każdym razie bardzo się staramy wszyscy, żeby Monika Tarka dzisiaj o 14 zainaugurowała działalność naszego nowego studia. A ja, żebym mógł zgasić światło w tym, z którego do 14 odbywa się emisja programu Radia Pogoda. No ale właśnie jednym z gości Moniki Tarki ma być grupa Vox. O której? No to już Monika państwu sama powie po 14. A wczoraj rozmawialiśmy o przeprowadzkach, dzisiaj jeszcze jedno krótkie uzupełnienie.
1: No myśmy się, panie Piotrze, 4 razy przeprowadzali. Za 3 razem, żeśmy dostali mieszkanie rotacyjne, jeden pokój z kuchnią, a później dostaliśmy dopiero 3 pokoje z kuchnią. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam wzajemnie. Nie chcę się licytować na liczbę przeprowadzek, ale ja to robiłem już 6-krotnie, nie licząc przeprowadzek w czasach dziecięcych. Przeważnie coś tam się wtedy zawieruszało, ale wiem, że czasami podczas przeprowadzek można znaleźć to i owo. Tylko nie wiem, czy to akurat złoty pierścionek, ale w sumie dlaczego nie?

0: To Doris Day śpiewała piosenkę, która w oryginale nosiła tytuł Kisas, Kisas, Kisas, czyli być może kto wie, kto wie. Piosenkę około 1947 roku napisał Kubańczyk Oswaldo Farres. Za chwilkę sięgniemy jeszcze głębiej do archiwum najpiękniejszych melodii, żeby posłuchać piosenki z przedwojennego filmu Zapomniana Melodia. Choć wersja będzie już powojenna. Irena Santor nagrała Ach, jak przyjemnie około 1966 roku.
1: Reklama.
2: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na ciebie.
3: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
2: Spotkajmy się w Biedrze.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
9: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
10: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
9: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
11: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie jest już w Poznaniu. Odkryj fascynującą wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Zobacz, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds. Poznań MTP, hala numer 1. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
12: Janie, skarpeta na pieniądze.
13: Się rozpadła.
12: Noż do 100.
13: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
14: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
15: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Została ostatnia reklama.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.

To chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij.

0: Proszę pierwszych godzin dnia na słowo wierzę.
1: Bardzo dziko i puszczańsko pozdrawiam słuchaczki i słuchaczy Radia Pogoda. Najlepszego z Puszczy Białowieskiej, Adam Bajrak.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Już 4 października spotykamy się na trasie Lotto 25 Poznań Maratonu. Dołącz do tysięcy biegaczy, poczuj moc kibiców i poznaj uroki miasta. Trenuj i świętuj jubileusz razem z nami. 25 lat. Zapisz się w historii. Wejdź na marathon.poznan.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Została ostatnia reklama.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
10: Reklama.
11: Tylko o pieniądzach będzie śpiewać Abba za parę minut, po czym usłyszymy Marię Koterbską również w piosence o finansach, ale o znacznie mniejszym nominale. Obie najpiękniejsze melodie usłyszymy zaraz po tych wiadomościach.
5: Wiadomości z Poznania.
12: Beata Korzeniowska, zapraszam. Zaczynamy od poznańskiego budżetu obywatelskiego. Do tegorocznej edycji PBO zakwalifikowano ponad 150 projektów, mówi Patryk Pawełczak z poznańskiego magistratu.
13: Głosowanie zaczyna się 5 października, potrwa do 30.
12: Do tej pory w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego zrealizowano 371 projektów, kolejne 101 jest w trakcie realizacji. Jechał kradzionym autem na tablicach, też kradzionych. Wiózł skradziony towar, był pod wpływem narkotyków, a ich zapas miał przy sobie i wpadł w ręce policjantów na Wildzie. 46-latkowi grozi teraz do 15 lat więzienia. Odzyskany towar, markowe kurtki i buty warte blisko 1 000 000 zł, wrócił do właścicielki. Kibice Kolejorza nie wejdą na mecz Legia Lech. Legia Warszawa informuje, że do końca roku sektor gości będzie zamknięty. To oznacza, że kibice Lecha Poznań 20 października nie będą mogli obejrzeć na żywo meczu między klubami. Kolejna firma w Poznaniu zwolni 100 osób i zamknie poznańskie biuro. Szczegóły w wiadomościach o 12.
5: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Pogoda w Poznaniu.
12: Do końca tego tygodnia w Poznaniu sporo słońca i przede wszystkim będzie ciepło. Najchłodniej ma być w niedzielę 19 stopni, dzisiaj 23, około 15 w cieniu, od jutra 20 na termometrach, a w przyszłym tygodniu od 18 do 20 stopni i w tym tygodniu sporo słońca, w przyszłym tygodniu tylko trochę tego słońca, do tego więcej chmur i trochę deszczu.
5: Radio Pogoda 103 i 4 FM.
11: Dziś 29 września, dzień przeprowadzki Radia Pogoda do nowego studia. Niby to tylko kilka metrów stąd w linii prostej, tak ze 2,5 metra niżej i parę metrów bliżej okna, ale różnicę zobaczą Państwo natychmiast. Na razie trwa przeprowadzkowa gorączka, ale myślę, że Monika dziś po południu pokaże Państwu, jak pięknie wygląda nasze nowe miejsce. A ta przeprowadzka w niczym nie przeszkodzi nam w graniu najpiękniejszych melodii. Teraz usłyszymy przeboje Abby, Marii Koterbskiej i Bohdana Łazuki, a potem zajmie nas świętowanie urodzin Elżbiety Dmoch. Natomiast w cyklu Pogodne Lata pojawi się kilka wspomnień roku 1960. Dzień dobry.
5: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

Kiedy znów zakwitną białe bzy, to pewnie będzie maj. Na razie mamy piękny wrzesień i należy sobie życzyć, żeby i październik był równie cudowny. Dzisiaj swoje urodziny obchodzi Elżbieta Dmoch, wokalistka, która od dzieciństwa interesowała się muzyką i śpiewaniem, równocześnie uczyła się w Technikum Chemicznym i Szkole Muzycznej, a swoją karierę muzyczną rozpoczęła w rockowym zespole Nieznajomi. No ale oczywiście jej kariera zaczęła się rozwijać, kiedy spotkała Janusza Kruka w zespole Warszawskie Kuranty. W 71 roku założyła z nim i Andrzejem Rybińskim zespół 2+1 i zaczęła nagrywać takie przeboje jak ten.

Elżbieta Dmoch była głównie wokalistką 2+1, ale w połowie lat 80. odważyła się spróbować swoich sił jako kompozytorka. Napisała muzykę do piosenki Naga Plaża.

Elżbieta Dmoch po rozwiązaniu 2 plus 1 oficjalnie wykluczyła możliwość swojego powrotu do czynnego życia muzycznego, chociaż zdarza się jej czasami brać udział w zamkniętych spotkaniach fanów zespołu 2 plus 1. Teraz w Radiu Pogoda posłuchajmy pierwszego międzynarodowego przeboju tego zespołu, piosenki Easy Come, Easy Go, życząc pani Elżbiecie Dmoch mnóstwa zdrowia, drugie tyle uśmiechu i samych pogodnych chwil.

0: Serca Gwiazd, jeden z największych przebojów Haliny Frąckowiak, więc musiał zabrzmieć ze sceny podczas prywatki z Radiem Pogoda na wrocławskim rynku. Najpiękniejsze melodie wracają lada chwila do Radia Pogoda. Usłyszymy Helenę Majdaniec z Czerwono-Czarnymi, a po piosence Ireny Jarockiej powspominamy rok 1960.
1: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
5: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
10: Została ostatnia reklama.
11: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Reklama.

0: Pogodne lata w Radiu Pogoda. Rok
1: 1960. W Polsce ogłoszono go rokiem Fryderyka Chopina w 150. rocznicę urodzin kompozytora. W lutym odbył się 6. konkurs chopinowski, w którym zwyciężył Włoch Maurizio Pollini. Na początku kwietnia do kin trafiła komedia Andrzeja Munka Zezowate szczęście z Bogumiłem Kobielą w roli Jana Piszczyka.
2: Niestety, panie Piszczyk, nie mogę pana dłużej trzymać.
3: Panie naczelniku, błagam pana, niechżeż mnie pan nie wyrzuca. Ja dopiero tutaj u pana się poczułem tak jak zwykły człowiek. Dopiero tu mnie nie prześladuje to moje zezowate szczęście.
1: 1 maja oficjalnie zaprezentowano prototyp pierwszego polskiego samochodu sportowego Syrena Sport i niestety na prototypie się skończyło. W czerwcu z inicjatywy Franciszka Walickiego przy gdańskim jazz klubie powstał zespół Czerwono-Czarni, który, jak się wkrótce miało okazać, całkowicie zmienił polską muzykę rozrywkową.

Latem odbyły się uroczystości z okazji 550. rocznicy zwycięstwa pod Grunwaldem. Swoją premierę miał też film Krzyżacy, a kiedy lato dawno minęło, w listopadzie w kinach pojawił się film Szatan z siódmej klasy. Brawo!

0: To były słodkie fijołki Sławy Przybylskiej, a za chwilkę najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda zabrzmią w piosenkach Wojciecha Młynarskiego, Nie ma jak u mamy i Engelberta Humperdinka, Quando, Quando, Quando.
1: Radio Pogoda. Reklama. Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Słyszysz? To KOS. Niewielki mieszkaniec miejskich parków. Od lat wybiera Park Wilsona. Wie, gdzie dobrze się mieszka. A ty? Nie musisz budować własnego gniazda. W perfumiarni przy Parku Wilsona czekają gotowe mieszkania, wykończone pod klucz lub przygotowane do własnej aranżacji. Tak, żeby dobrze mieszkać. Blisko natury. Blisko miasta. Wejdź na stronę Perfumiarnia w Parku Wilsona i uwij tu swoje gniazdo.
3: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
6: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla Ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
5: Super promocja!
7: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które Cię stać. Aflofarm.
10: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
11: Co sprawdzasz, tato?
12: A przelew z pensją.
11: Tak, co miesiąc?
12: Co miesiąc.
11: To ciężko. Mój bilet dla ucznia szkoły podstawowej kupujesz raz na cały rok i masz spokój.
12: Zgadza się. I to jest wygodne rozwiązanie. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przypomina. Uczniowie szkół podstawowych w Poznaniu i gmin objętych porozumieniem transportowym mogą korzystać z biletu specjalnego w cenie 60 zł na cały rok. Szczegóły na www.ztmpoznan.pl.
13: Została ostatnia reklama.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego grzech.

człeka trawił. Spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zawolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego

0: Słuchasz Radia Pogoda.
1: Reklama.
2: Przegląd mam. Spokój mam. Ty też zrób określony przegląd w serwisie Dacia i zyskaj nawet rok gwarancji Dacia Zen. Bez względu na to, kiedy ostatnio serwisowałeś u nas auto. Zaufaj ekspertom w serwisie Dacia. Gwarancja Dacia Zen aktywowana jest dla pojazdów marki Dacia na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na dacia.pl.
3: Autokompol. Serwis Dacia. Poznaj Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza od poniedziałku do piątku od 7 do 20.
4: Co sprawdzasz, tato?
5: A przelew z pensją.
4: Tak, co miesiąc?
5: Co miesiąc.
4: To ciężko. Mój bilet dla ucznia szkoły podstawowej kupujesz raz na cały rok i masz spokój.
5: Zgadza się. I to jest wygodne rozwiązanie.
6: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przypomina. Uczniowie szkół podstawowych w Poznaniu i gmin objętych porozumieniem transportowym mogą korzystać z biletu specjalnego w cenie 60 zł na cały rok. Szczegóły na www.ztmpoznan.pl.
7: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majtan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Została ostatnia reklama.
9: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Za chwilę usłyszymy, jak Zbigniew Kurtycz wyśpiewał znaną prawdę, że cicha woda brzegi rwie. Usłyszymy to już po południu, które właśnie mija, dlatego teraz proponuję posłuchać wiadomości.
3: Wiadomości z Poznania.
4: Beata Korzeniowska, zapraszam. Kolejna globalna firma poinformowała o zwolnieniach w Poznaniu. Jak pisze ePoznań, pracę straci 100 osób. Zwalniać ma Centrum Rozliczeniowe koncernu Mars. W przyszłym roku mają zakończyć zwolnienia, a w 2028 roku Centrum ma zamknąć biuro. Aby ratować ptaki, Poznań oklei szklane balustrady na najdroższych kładkach pieszo-rowerowych w kraju. Szklane balustrady tzw. mostów berdychowskich nad Wartą zostaną zabezpieczone przed kolizjami z ptakami, mówi Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
5: Na razie testowo chcielibyśmy w kilku miejscach takie naklejki przykleić.
4: Balustrady mają być oklejone w połowie października. Teraz MOPS w Gnieźnie i pracownicy socjalni, którzy zamiast innym pomagali sobie. Kontrola w ośrodku wykazała, że pracownicy przelewali na swoje konta nie swoje pieniądze. W sumie kilkadziesiąt tysięcy złotych, bo proceder miał trwać od 3 lat. Jak informuje portal Gniezno24.com, w związku ze sprawą dyscyplinarnie zwolniono 2 pracowników, a o sytuacji powiadomiono prokuraturę i Urząd Wojewódzki.
3: Radio Pogoda 103,4 FM. Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie. Pogoda w Poznaniu.
4: Słoneczne i ciepłe będzie popołudnie w Poznaniu, 23 stopnie, tyle dzisiaj pokażą termometry, maksymalnie około 15 w cieniu. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie wysokie i jeszcze delikatnie się podnosi. Jutro 20 stopni, wciąż będzie pogodnie, chociaż jutro już trochę chmur, kolejne dni będą podobne, a w przyszłym tygodniu od 18 do 20 stopni, trochę słońca i trochę deszczu.
3: Radio Pogoda, 103,4 FM. Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Królowej Jadwigi 51.
2: Piotr Sforakowski, dzień dobry. 12 minęła przed 2 minutami, więc pogodne popołudnie trwa już chwilkę, ale dopiero teraz zacznie się wypełniać najpiękniejszymi melodiami. Na dobry początek mam dla Państwa piosenki Zbigniewa Kurtycza, Łucji Prus i Zdzisławy Sośnickiej, a potem będziemy świętować Dzień Kawy. Dawno o niej nie rozmawialiśmy, a przecież kawa jest najbardziej chyba towarzyskim z napojów.
6: Płynął strumyk przez zielony las, a przy brzegu leżał 100-kilowy gwaz. Płynął strumyk, minął jakiś czas.

brzegi rwie. Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas. Dzisiaj tylko czasem, proszę was, jeśli żonka

0: Zdzisława Sośnicka śpiewała o Alei Gwiazd. W Radiu Pogoda mogą Państwo słuchać Alei Sław. Do tego programu Tamara Pawlik-Lipska zaprasza najogólniej mówiąc ludzi kultury. Wczoraj gościem Radia Pogoda był Szymon Majewski, satyryk, ale też człowiek radia. Zapis tej audycji znajdą Państwo w naszym archiwum na stronie radiopogoda.pl. Natomiast dzisiejszym gościem Tamary będzie Jacek Borkowski. Aktor znany Państwu z anteny Radia Pogoda, owszem, a dokładniej z tej piosenki Mariana Hemara i Pawła Asłanowicza.
1: Taka noc październikowa niewierna i w te okna tylko deszcz i ciągły plusk.
2: I taka Sandra się kładzie, cholerna, na głowę, na serce i na mózg.
0: Dziś o 18:00 będzie można poznać Jacka Borkowskiego dużo lepiej z rozmowy w Radiu Pogoda. No ale miało być o kawie, której dzień wypada właśnie dziś. W jakich okolicznościach smakuje najbardziej?
3: Myślę, że kawa po prostu smakuje w dobrym towarzystwie. Może być to jedna osoba, kilkoro, ale dobre towarzystwo. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
0: I wzajemnie, miłego dnia. Wcale mnie to nie dziwi, że do kawy najlepszym towarzystwem jest Radio Pogoda. Też lubię tak zaczynać dzień, bo wtedy wszystko jakoś tak lepiej pasuje do siebie i wydaje się znacznie łatwiejsze. A kiedy Państwu kawa najbardziej smakuje?
4: Jeszcze tylko parę wiosen, jeszcze parę przygód z losem.

Gdzie stąpnie zakwita mudruśka i świat doń się śmieje. To, że będzie się dotkniętym przez dla płci i

Trzęsiesz się z niecierpliwości, żeby dożyć tych radości. Guzik rwiesz i wdzianką mniesz, tak już być staruszkiem chcesz. Ach, ach, wesołe jest życie staruszka, wesołe jak wiosnka jest ma. Gdzie stąpnie zakwita mudruszka i świat doń się śmieje. Ha, ha.

0: Podejrzewam, że gdyby urządzić jakiś plebiscyt na ulubione piosenki Andrzeja Rosiewicza, to o palmę pierwszeństwa ta piosenka walczyłaby z chłopcami radarowcami. Choć Andrzej Rosiewicz wcześniej, za czasów współpracy z zespołem Asocjacja Hagaw, świetnie też śpiewał jazz tradycyjny. No ale z takimi przebojami niewiele jest w stanie wygrać. Za chwilkę w Radiu Pogoda posłuchamy Filipinek, a po Dajanie Pola Anki wrócimy do pięknej pory roku, którą jest jesień.
1: Autopromocja.
2: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy serc Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
8: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
7: Super promocja!
9: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
10: Koncert Szlagierowa Gala z Humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
11: Zobacz, Stasiu, sokół.
12: Gdzie? Nie widzę.
11: No tam, patrz.
12: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
11: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
13: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
12: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
13: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
14: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
15: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
16: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
15: Twoja definicja dobrego snu.
17: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C plus E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607-652-280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
18: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
19: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
18: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
20: Została ostatnia reklama.
21: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4

0: 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
1: Reklama.

0: Ten przebój Polanki i Diana z roku 1957 zaraz zamienimy na piosenkę 30 lat młodszą w wykonaniu Hanny Banaszak, ale najpierw kilka słów o aktualnej porze roku od słuchacza Radia Pogoda.
1: Szanowna redakcja, taka jesień, jaką dzisiaj widzę za oknem, słoneczna, pogodna, nastrajająca, no, że tak powiem, jakiś tam spacerów i wyjść. Jedyne rozwiązanie, pójść za sobą ukochaną na spacer do parku, przysiąść, jak będzie taka potrzeba, na ławeczce, nawet jak lecą z góry liście, czy spadają na głowę kasztany, to zależnie od towarzystwa. Jeżeli się jest w miłym, bliskim swojego sercu towarzystwie, to też powoduje radość i uśmiech. W związku z tym zachęcam do korzystania właśnie z takiej formy wypoczynku. Pozdrawiam szanowną redakcję wszystkich radiosłuchaczy Radia Pogody.
0: Odwzajemniam pozdrowienia i muszę przyznać, że piękniej bym tego nie ujął. Także, drodzy Państwo, kto tylko może, niech rusza na spacer do parku, póki pogoda sprzyja. A Radio Pogoda można wziąć ze sobą przecież w aplikacji na telefon.

0: Najpiękniejsze melodie gra Państwu Radio Pogoda, a wieczorami od 22 oprócz nich Wojciech Masiak czyta fragmenty powieści. Jeszcze dziś i jutro to jest powieść Heleny Mniszkówny Magnesy Serc, a od czwartku na antenie Państwa ulubionego radia nowa powieść w tej samej interpretacji Wojciecha Masiaka. Na razie nie ujawnię, jaki nosi tytuł, ale myślę, że będą Państwo zadowoleni z wyboru.
1: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
2: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Naprawdę?
10: Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak?
11: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
13: Po Desnoranie znika chrapanie.
14: Aflofarm.
15: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
17: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
16: Czyli frosty kupiłeś?
17: Prościej się nie da.
18: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
19: Została ostatnia reklama.
20: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
21: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
22: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
23: Raz, dwa, trzy.
22: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
24: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

0: emocje, które nam towarzyszą. Duma, ekscytacja i ogromne szczęście.
1: Oglądaliśmy kilka innych inwestycji, a to jednak tutaj mocniej zabiło nam serce.
0: Mamy swoją sypialnię i pokój dla Wiktora. Dwie łazienki i piękny taras. Możemy usiąść na tarasie, wypić kawkę, iść na spacer do parku i będzie to taki moment odpoczynku po całym dniu.
2: Kasia i Adam wybrali Kawalię. Wybierz i ty swoje nowe mieszkanie przy Ułańskiej w Poznaniu. Kawalia.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Została ostatnia reklama.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze, i ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie, a co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Trawisto.
11: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
12: Reklama.
13: Warszawa jest smutna bez ciebie. Ten przebój Jacka Lecha pojawi się w Radiu Pogoda za kilka minut. Po nim usłyszymy piosenkę Jerzego Połomskiego, Jak to dziewczyna. A teraz, skoro właśnie mija 13, czas posłuchać najważniejszych wiadomości.
14: Atak ucznia w szkole na Słowacji, nie żyje nauczycielka. Na Mazowszu z kolei groźnie wyglądający wypadek autobusu ze szkolną wycieczką. Powiemy też o proteście mieszkańców w okolicy Grudziądza.
15: Kupę lat mieszkają, zasiedleni. Są w starszym wieku przeważnie, nie?
14: A chodzi o kolej dużych prędkości.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
14: Marcin Krzemiński. Na początek Słowacja i atak w szkole podstawowej. Uczeń 8 klasy zaatakował ostrym narzędziem uczniów i nauczycieli. Według słowackich mediów 61-letnia nauczycielka zginęła, a 44-letnia została poważnie ranna. Jedno z dzieci jest krytycznie ranne. Na razie nie znamy zbyt wielu szczegółów tej sprawy. Będziemy dziś na pewno do niej wracać. Groźnie wyglądający wypadek w Osowcu na Mazowszu. Kierowca ciężarówki zjechał na przeciwległy pas i uderzył w autokar wiozący dzieci na wycieczkę. Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala. To kierowca autokaru i opiekunka dzieci, mówi aspirant Katarzyna Zych z policji w Grodzisku Mazowieckim.
16: Kierowca autobusu jest przewieziony do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Razem z nim pojechała opiekunka dzieci, która była również z przodu tego autobusu. Natomiast jeśli chodzi o dzieci, żadno z nich nie wymaga hospitalizacji. Będą przewiezione dzieci do szkoły, skąd odbiorą ich rodziny.
14: Kierowca ciężarówki był trzeźwy, miał uprawnienia do kierowania pojazdem. Policja ustala dokładne przyczyny wypadku. Z tego powodu ulica Mazowiecka w Osowcu może być wciąż zablokowana. 6 osób zatrzymanych przez CBA, 5 przez Straż Graniczną. To kolejna odsłona śledztwa dotyczącego Kolegium Humanum. 11 w sumie zatrzymanych osób trafi jeszcze dziś do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach, gdzie zostaną przesłuchani. Potem raczej usłyszą zarzuty i wtedy dopiero śledczy mają podać szczegóły. Tymczasem wiemy już, że Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymań dokonało w Wielkopolsce i na Mazowszu. Jak przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, zatrzymani to osoby, które pełnią obecnie lub pełniły wysokie funkcje na dwóch prywatnych uczelniach. Mieszkańcy powiatu gruziąckiego protestują przeciwko planom budowy kolei dużych prędkości. W starostwie powiatowym w Gruziądzu trwa spotkanie w tej sprawie. Przed budynkiem wkrótce ma się rozpocząć protest rolników z okolicznych gmin.
15: Są ludzie, którzy kupę lat mieszkają, zasiedleni. Są w starszym wieku przeważnie, nie? Teraz takie podziały od razu.
12: Ilu może to gospodarstwo dotyczyć?
15: Nie wiem, no to mówię, około 14 chyba tam jakoś żeśmy liczyli. Domost akurat u nas, tak? A reszta to więcej, nie?
14: Projektowane są 4 warianty przebiegu kolei dużych prędkości, mówi Michał Jasiak, wicedyrektor podprogramu kolejowego Port Polska.
17: Bardzo mocno wsłuchujemy się w głosy lokalnych społeczności na temat uwarunkowań, które są dla nich istotne.
14: Wybór ostatecznego wariantu ma nastąpić do końca roku. Wstyd i hańba. To rumuńskie media o wczorajszej porażce piłkarskiej kadry tego kraju z Bośnią i Hercegowiną 2-4 w Lidze Narodów. Rumuni po 2 porażkach w grupie B4 zajmują ostatnie miejsce za Polską, z którą zmierzą się notabene w piątek w Warszawie. Polska z kolei po wczorajszej porażce ze Szwecją i z 1 punktem na koncie zajmuje w grupie miejsce przedostatnie. Oczywiście trzymamy kciuki za biało-czerwonych.
8: Pogoda.
14: 17 stopni maksymalnie na północnym wschodzie, 20 w centrum, 24 na zachodzie, czyli słowem mamy babie lato. Delikatne zachmurzenie możliwe na wschodzie i północy, poza tym bardzo dużo słońca.
8: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
13: Dzień dobry. Najpiękniejsze melodie wracają do Radia Pogoda. Po najważniejszych wiadomościach wraca też piękna jesień w Państwa telefonach i kawa, która najbardziej smakuje kiedy?
18: Myślę, że kawa smakuje w dobrym towarzystwie. Może być to jedna osoba, kilkoro, ale dobre towarzystwo.
13: Rozwinięcie tego poglądu zaraz po piosenkach Jacka Lecha i Jerzego Połomskiego.

jak to dziewczyna. Niestety krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka. A kto się na miłości zna, wie, że to jeszcze krócej trwa. Ta miłość też nie była inna, rzuciła chłopca zła dziewczyna. Tak czasem szczęścia

0: zawróci mu.
1: Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna.
2: Często Państwu przypominamy o wystawie pamiątek po Jerzym Połomskim, którą przygotowuje Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Otwarcie wystawy nastąpi 19 listopada i mogą Państwo być pewni, że warto będzie się wybrać na wycieczkę do Opola i do Muzeum Polskiej Piosenki, żeby zobaczyć i usłyszeć, czasami też poczytać to, co na tę wystawę przygotowano. Już sama przestrzeń, w której zostaną wystawione pamiątki po Jerzym Połomskim, będzie wyjątkowa, o co zadba znany architekt i projektant wnętrz Krzysztof Miruć. Kawy w Opolskim Muzeum Piosenki na pewno też będzie się można napić, że tak znienacka przejdę do popularnego napoju. Gdzie kawa smakuje najlepiej?
3: Dzień dobry, panie Piotrze.
2: Dzień dobry.
3: Ja w sprawie kawy, którą najlepiej się pije w miłym towarzystwie, na łonie przyrody, znaczy w jakimś ogródku czy coś, i oczywiście słuchając Radia Pogoda, tych przepięknych utworów, które dają powera do życia, chęci, uśmiechu, więc wszystko do gromadki, to wtedy jest najlepsza kawa i najlepsze towarzystwo. Pozdrawiam wszystkich. Krystyna z Warszawy.
2: Pozdrowienia odwzajemniam, a w ramach najpiękniejszych melodii do kawy może bądź moim natchnieniem w wykonaniu Andrzeja Zauchy.

0: Dziś co prawda dopiero wtorek, więc do potańcówki Radia Pogoda jeszcze mamy kilka dni, które można przeznaczyć na ćwiczenia tanecznych kroków, na przykład przy tym przeboju zespołu Saragossa Band. W piątek już będziemy wiedzieć, jak się ruszać na parkiecie, gdyby trafiła się taka okazja. A nawet jeżeli się nie trafi, to przecież do tańca wcale nie potrzeba specjalnych powierzchni. Wystarczy kawałek miejsca i potańcówka w Radiu Pogoda w piątek od 18.
1: Autopromocja.
2: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
3: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
2: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
9: Nie, jakie to składniki?
8: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
9: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
8: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w

0: nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
3: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla Ciebie w super promocji kurs w Szkole Pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
2: Super promocja!
4: Super promocja w Szkole Pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
5: Została ostatnia reklama.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Reklama.

0: Niczego nam już nie potrzeba, gdy mamy siebie, to mamy już cały świat, śpiewał Mieczysław Wojnicki w piosence z Przedmieścia i to dobrze pasuje do jesieni, o której mówi jeden ze słuchaczy Radia Pogoda.
1: Dzień dobry, panie Piotrze.
0: Dzień dobry.
1: Wydaje mi się, że jesień jest zawsze piękna, wtedy, kiedy blisko jest osoba, którą się kocha i idzie się pośród liści przez park, to wtedy myślę, że zawsze jesień jest piękna. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam również i pięknie dziękuję za te słowa. A pani lubi jesień? Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Uwielbiam jesień. I dlaczego uwielbiam? Oprócz kolorowych barw, pięknych, jeszcze tak jak dzisiaj w pięknym słońcu, mnie się zawsze jesień, jak się kończyło lato, zaczynała kojarzyć z takim odpoczynkiem. Przestałam z dziećmi po pracy biegać na te spacery, na pływalnie, nad jeziora, na placy zabaw. I wtedy, mnie to się tak kojarzy właśnie wtedy, o Jezus, tak ze mnie wszystko zeszło, mam teraz odpocznę. Chociaż nie powiem, że nie lubiłam z dziećmi chodzić, tylko jak człowiek chodzi do pracy, no to jednak jest to takie trochę męczące nieraz. Miłego dnia życzę wszystkim Państwu.
0: I wzajemnie, miłego dnia i słonecznego odpoczynku. Ja mógłbym o jesieni i jej pięknych stronach jeszcze długo i pewnie Państwo by mnie wspomogli, ale wtedy nie wystarczyłoby miejsca na to, co najważniejsze i najprzyjemniejsze, czyli na najpiękniejsze melodie.

0: Co prawda, Mamas and Papas nagrali tę piosenkę śpiewając o zimie w Nowym Jorku, ale nie czepiajmy się szczegółów. Ta najpiękniejsza melodia pięknie pasuje do marzeń o każdej porze roku. My, Radio Pogoda, zaraz przenosimy się do takiej trochę Kalifornii, bo Monika Tarka przywita się z Państwem o 14:00 już z zupełnie nowego, świeżutkiego studia Radia Pogoda i pewnie pokaże, jak ono fantastycznie wygląda, goszcząc w nim grupę Vox. Ale resztę to niech ona sama już powie. Ja zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10:00, także już z nowego studia.
1: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Z cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
4: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
3: Już od 400 zł studiuj.
4: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
3: Ekonomię i logistykę.
4: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
3: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
4: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
3: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
5: Janie, skarpeta na pieniądze.
6: Się rozpadła.
5: Noż do 100.
6: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
7: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
8: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
12: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w Szkole Pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
11: Super promocja!
13: Super promocja w Szkole Pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
14: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV, twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
15: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie jest już w Poznaniu. Odkryj fascynującą wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Zobacz, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds. Poznań MTP, hala numer 1. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
16: Została ostatnia reklama.
17: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
18: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
17: TravistoFast i TravistoFast.
18: Aflofarm.
19: Reklama.

0: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. Podwajamy wasze naklejki. Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Została ostatnia reklama.
7: Jeśli chcesz, to...

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: To jest Radio Pogoda. Za kilka minut padnie pierwszy dzień dobry z naszego nowiutkiego studia. Ale na razie wiadomości. Jest 14.
3: Atak młodego nożownika na Słowacji, nie żyje nauczycielka. Potem zamknięte plaże w Ustce i okolicach, powiemy czemu. Za chwilę też kinowa lalka. Porozmawiamy z odtwórcą roli Wokulskiego.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
3: Marcin Krzemiński. Jedna osoba nie żyje, dwie kolejne trafiły do szpitala. To tragiczny bilans ataku nożownika w jednej ze słowackich podstawówek. Napastnik był uczniem szkoły, śmiertelną ofiarą nauczycielka. Jakub Medek.
5: Do zdarzenia doszło tuż po rozpoczęciu zajęć w szkole podstawowej w Staszkowie na północy Słowacji, niedaleko polskich granic. 61-letnia nauczycielka zginęła na miejscu. Do szpitala w stanie krytycznym trafiła kolejna nauczycielka i jedna z uczennic szkoły. Sprawca, uczeń ósmej przedostatniej klasy, został obezwładniony i zatrzymany przez policję. Słowackie media zwracają uwagę na to, że do ataku doszło w czasie trwania procesu w sprawie podobnego zdarzenia z ubiegłego roku.
3: Za zamkniętymi drzwiami rozpoczął się przed sądem w Olsztynie proces w sprawie utonięcia nastoletniego harcerza w jeziorze Ośno. Chłopiec zginął na obozie podczas nocnej próby, zdawał na stopień ćwika. Na ławie oskarżonych zasiedli 21-letni wychowawca drużynowy Marek G. oraz 19-letni ratownik WOPR Igor K. Według śledczych do tragedii doprowadziło zachowanie oskarżonych, grozi im do 5 lat więzienia. Teraz Ustka, sąsiadujące z nią miejscowości, piękna pogoda i zamknięte plaże. Wszystko po tym, jak na sporym odcinku wybrzeża Bałtyku turyści zaczęli natrafiać na skupiska czarnej substancji. To prawdopodobnie mazut, który został zrzucony z któregoś ze statków. Uznaliśmy, że na czas sprzątania na kilka dni zamkniemy plażę, mówi Anna Piotrowska z Urzędu Morskiego w Słupsku.
6: Dostaliśmy zgłoszenia, że zgłaszają się osoby do ośrodków kuracjusza, że jest ubrudzone obuwie. Są też osoby ze zwierzętami. To też wymaga ochrony.
3: Próbki substancji zostały wysłane do specjalistycznego laboratorium. Trwa też poszukiwanie sprawcy zamieszania. Rada Ministrów będzie szukać nowych rozwiązań, jeśli prezydent nie podpisze ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Dochody z podatku posłużyłyby na sfinansowanie kolejnej rządowej obniżki cen paliw.
7: Będziemy szukać rozwiązań pewnie podobnego rodzaju, z podobną ustawą, no ale rozwiązanie plan A leży na biurku prezydenta. Lepszego planu nie będzie.
3: Ustawa trafiła do prezydenta kilka dni temu. Poprzednią Karol Nawrocki wysłał do Trybunału Konstytucyjnego, twierdząc, że opodatkowanie koncernów na kilka miesięcy wstecz jest niekonstytucyjne. Wczoraj uroczysta premiera w Teatrze Wielkim w Warszawie, a jutro lalka wchodzi do kin. Stanisława Wokulskiego zagrał Marcin Dorociński. Co było dla niego najtrudniejsze?
8: Najtrudniejsze? Myślę, że w ogóle podjąć tego wyzwania, bo jak usłyszałem od Radka Drabika, producenta, i Maćka Kawalskiego, że proponują mi te role, to się bardzo wystraszyłem, że może nie dam rady, że to może być za trudne. I żeby zapomnieć o tym, że to jest wielkie wyzwanie, tylko się mu poddać i żeby włożyć 100% Dorocińskiego, Wokulskiego i nim być.
3: W rolę Izabeli Łęckiej wcieliła się Kamila Urzędowska. W filmie zobaczymy też m.in. Marka Kondrata, Krystynę Jandę i Borysa Szyca.
4: Pogoda.
3: Maksymalnie 18 stopni na Podhalu, 20 na Podlasiu, na Lubelszczyźnie i na Mazowszu, 22 w Małopolsce i na Kujawach, 23 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, 24 w Lubuskiem. Takie maksymalne temperatury. Dużo słońca, delikatne zachmurzenie możliwe na wschodzie i północy.

0: Proszę Państwa, w tej chwili mogę powiedzieć, że nadeszła wielko pompomna chwila, bo w tym momencie otwieramy studio Radia Pogoda. Zupełnie nowe studio Radia Pogoda. Także wielkie brawa!
1: Jesteśmy.
0: Wiedzą Państwo, że były godziny, dni, tygodnie remontów. Doskonale to wszyscy słuchacze słyszeli, słuchacze Radia Pogoda. A w tej chwili nadszedł ten moment, że zaczynamy, proszę Państwa, że jesteśmy w tym nowym studiu. Troszeczkę, jak słyszycie, głos mi się łamie, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo ważny moment. Zgromadzeni tutaj goście, więc wielkie brawa. Dziękuję, że jesteście z nami w tym wspaniałym momencie. Ta chwila zasługuje na wyjątkową oprawę, także muzyczną, więc jest z nami zespół Vox.
1: Na żywo!
0: Zapraszamy serdecznie, na żywo oczywiście, zespół Vox, witamy!
1: Jak

0: takim razie raz jeszcze, proszę Państwa, od tego momentu Radio Pogoda nadaje zupełnie nowego studia. Bardzo się cieszymy.
1: Brawo, gratulujemy!
2: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: to wszystko już, proszę Państwa, z Nowiuśkiego studia Radia Pogoda, a zespół Vox oczywiście cały czas ze mną. W ogóle bardzo dziękuję, słuchajcie, że zgodziliście się tutaj przyjść, nam towarzyszyć w tym bardzo ważnym dla nas momencie, także
1: cóż
0: dzięki
1: możemy
0: serdecznie
1: powiedzieć, ja powiem pierwszy, zanim nas przedstawić faktycznie zespół Vox, to jest dla nas wielki zaszczyt, że tak się złożyło, że możemy być w tym nowo otwartym studiu i że możemy to robić. To jest dla nas wielkie wyróżnienie. Dziękujemy za zaufanie. Będziemy się dalej starali do Was przyjeżdżać, a może i 3 razy dziennie. Zobaczymy.
2: Ale pod warunkiem, że Radio Pogoda będzie nas lansować.
0: Ale my Was cały czas gramy. Poczekajcie, bo najpierw jeszcze przypomnimy. Darek Tokarzewski, Jerzy Słota, oczywiście Mariusz Matera. Witamy serdecznie.
2: Witamy. Ja jeszcze powiem tylko króciutko o tym Rusosie, który teraz przed nami śpiewał. No. Bo on śpiewał na tej samej scenie, na której my potem wygraliśmy festiwal Interwizji w Sopocie.
1: A to później cię Monika zapytał. Ja myślałem, że tak powiesz, że go znałeś, że się z nim witałeś i chciałeś mu wymienić pieniądze. Drachmy na złotówki,
2: on
1: wiesz.
2: Tylko 2 miesiące ode mnie był starszy.
1: No drachmy, dobrze powiedziałem.
0: No ale macie, Darek też ma wspomnienia, prawda? Z piosenkami Demisa Rusosa.
1: Mam wielkie wspomnienia, ponieważ tu wcześniej poza anteną rozmawialiśmy, ja grałem dancingi i niestety muszę Państwu powiedzieć, ale bardzo pogodnie powiem, że śpiewałem zwrotki po norwesku, czyli zmyślałem. Znałem tylko goodbye, my love, goodbye.
0: Ale jesteście tutaj, słuchajcie, bo przed chwilą dostaliśmy od Was, bardzo dziękuję, taki piękny prezent, czyli Wasz nowy album z Waszymi autografami, Vox na 45, dwupłytowe wydawnictwo, tak. Chociaż tak naprawdę jesteście między 45 a 50-leciem, prawda? Które już za 2 lata.
2: Dlatego planujemy za 2 lata, możemy już to zacząć robić, bo ja tak wymyśliłem sobie Vox na 50.
3: Prawda jest taka, że płyta powstawała 2 lata. Rozpoczęliśmy nagrywanie płyty na 45-lecie, ale tak się złożyło, że zakończyliśmy na 47-lecie, ale cały czas obchodzimy 45-lecie.
1: Czy mogę zaryzykować, panowie? Nie pytam Moniki. Tu nie ma żadnych brzydkich słów, bo założyliśmy sobie, i to Jurka za X, że te 45 lat zespołu Vox będziemy obchodzili przez 100 lat. Jesteśmy na to przygotowani znakomicie rekwizytowo, czyli kule, balkoniki, pampersy, nocniki. Także spoko.
2: Przede wszystkim maść żółta.
1: Maść żółta przez bóla.
0: Słuchajcie, przed nami Wasza nowa piosenka, Jak nie ufać sercu, to będzie premiera, absolutna premiera, tak, na antenie Radia Pogoda. Co możecie powiedzieć króciutko o tej piosence?
2: Darek się nie może chwalić.
1: Ja najmniej mogę powiedzieć.
2: Darek jest znakomitym kompozytorem i na tej płycie rodzinnej, Vox na 45, również są piękne piosenki Mariusza Matery, Darka Tokarzewskiego, również skromnie powiem, że parę.
1: A ja powiem nieskromnie, Jurek jest najbardziej płodnym kompozytorem. Przez 45 lat w zespole Vox napisał najwięcej piosenek, oprócz oczywiście Rysia Rękowskiego. Więc ja pamiętam, kiedy może nie marzyłem, bo to było nawet, nie mieściło się w granicach moich, że będę kiedyś pracował z zespołem Vox, ale byłem absolutnym fanem, pogodnym fanem zespołu Vox, ponieważ byli

0: Waldów w Radiu Pogoda, za chwilę Dalida zaśpiewa La Vie en Rose, będzie też Janusz Gniatkowski, no a potem, jak się Państwo domyślają, spotkanie z Krystyną Giżowską, która opowiada na naszej antenie o swoich najpiękniejszych melodiach.
1: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Unii Lubelskiej Wita na Poznańskiej Starołęce.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: 18,47,12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24,39.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
10: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
11: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
14: Nie, jakie to składniki?
13: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
14: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
13: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
16: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
17: Została ostatnia reklama.
18: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.
1: W Radiu Pogoda jest już tak, proszę Państwa, nigdy się nie spóźnia. Z tego co wiem, zawsze woli być wcześniej, prawda?
2: Krysiu. Tak, tego mnie nauczono. To dała mi flotylla i pani Baduszkowa. Wpoiła mi taki rygor, że spóźniać się nie wolno, bo się nie szanuje widza ani słuchacza wtedy. No i trzeba być punktualnym.
1: Także bardzo się cieszę. Dzisiaj chciałam, Krysiu, wrócić do tej piosenki, o której mówiłaś w zeszłym tygodniu. Mówiłaś, że masz taką piosenkę, która jest dla ciebie bardzo, bardzo osobista. Może taka właśnie nawet najbardziej w twoim repertuarze. Mm-hmm, co to tak za utwór?
2: Jest to piosenka, która też powstała w naszym studiu i też Janusz Piątkowski ją napisał. Zobacz, wszystko odeszło. Zawsze w życiu, jak mówiłam, jest raz lepiej, raz gorzej. Czasem ta miłość jest wielka, potem jest czasami jest pod górkę. No, czasami odchodzi też. Czasami mamy jakieś takie... Nachodzi nas chandra i zaczynamy myśleć, ojej, a może szkoda, że to się skończyło, a może coś tam. I takie mamy momenty, które nas trochę dołują. Mm-hmm. I ta piosenka trochę chyba taka jest. I powiem szczerze, że taka trochę, jak mówiłam, osobista. I kiedy umarł mój Wojtuś, to na początku nie umiałam jej śpiewać, bo się normalnie na scenie rozklejałam. A ja jak się rozklejam, mam ścisk w gardle i nie potrafię śpiewać. No więc teraz trochę to minęło, ale zawsze wywołuje we mnie wspomnienia. I właściwie zawsze dedykuję mu tą piosenkę. Ale ona mimo wszystko kończy się optymistycznie, bo że niby wszystko odeszło, ale jednak ta pamięć trwa, jest w nas.
1: Tak, także... I to jest właśnie najważniejsze, prawda? Że masz co wspominać.
2: Tak, ona się kończy tak w sposób optymistyczny troszkę.
1: No to posłuchajmy. Mimo wszystko, chociaż ze łzami w oczach, to z uśmiechem na ustach tego pięknego utworu. Krystyna Giżowska w Radiu Pogoda. Dziękuję, Krysiu, za dziś.

0: Congratulations i Cliff Richard w Radiu Pogoda. No, prawdę mówiąc, jest czego gratulować, bo przypomnę, że od godziny 14, no powiedzmy 04, Radio Pogoda nadaje z zupełnie nowego studia nagraniowego. Jest dużo większe, mamy, proszę Państwa, okna z widokiem na świat. Jest w pięknym kolorze, co zresztą będą Państwo mogli oczywiście zobaczyć na naszych mediach społecznościowych. Ale a propos gratulacji, no właśnie.
1: Dzień dobry, Pani Moniczko.
0: Dzień dobry.
1: Ujęło mnie Pani wzruszenie, gdy oznajmiła Pani, gdy oznajmiała Pani, że oto siedzi Pani w nowym studiu Radia Pogoda i prowadzi popołudniową audycję. Jednocześnie gratuluję, że to Pani przypadła w udziale przyjemność zainaugurowania tego nowego studia.
2: Tutaj stała słuchaczka Ewa z Warszawy. Cieszę się również, że już nowe studio zagospodarowane, że cała ekipa bardzo się cieszy.
0: To prawda.
3: Dzień dobry, witam całą załogę Radia Pogoda, mojego ulubionego radia. Wszystkiego najlepszego. Niech się dobrze pracuje w nowym studiu.
0: Bardzo dziękuję za wszystkie Państwa telefony, a za chwilę oczywiście wracamy do najpiękniejszych melodii.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przegląd mam. Spokój mam. Ty też zrób określony przegląd w serwisie Dacia i zyskaj nawet rok gwarancji Dacia Zen. Bez względu na to, kiedy ostatnio serwisowałeś u nas auto, zaufaj ekspertom w serwisie Dacia. Gwarancja Dacia Zen aktywowana jest dla pojazdów marki Dacia na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na dacia.pl.
2: Autokompol. Serwis Dacia. Poznaj Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza od poniedziałku do piątku od 7 do 20.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Zobacz, Stasiu, sokół.
5: Gdzie? Nie widzę.
4: No tam, patrz.
5: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
4: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
6: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
5: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
6: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
7: Słyszysz? To KOS. Niewielki mieszkaniec miejskich parków. Od lat wybiera Park Wilsona. Wie, gdzie dobrze się mieszka. A ty? Nie musisz budować własnego gniazda. W perfumiarni przy Parku Wilsona czekają gotowe mieszkania, wykończone pod klucz lub przygotowane do własnej aranżacji. Tak, żeby dobrze mieszkać. Blisko natury. Blisko miasta. Wejdź na stronę Perfumiarnia w Parku Wilsona i uwij tu swoje gniazdo.
8: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Została ostatnia reklama.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: promocja.
1: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama. Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
1: Została ostatnia reklama.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Reklama.
9: To jest Radio Pogoda we wtorkowe. Pogodne popołudnie. Za chwilę kolejne najpiękniejsze melodie, ale na razie wiadomości o godzinie 16.
10: Stałej amerykańskiej bazy jeszcze nie ma, ale są prace nad specustawą. Estoński minister spraw zagranicznych oskarżył Rosję o sabotaż. Hubert Hurkacz przegrał w finale turnieju w Chengdu.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
10: Marcin Krzemiński. Trwają już prace nad specustawą w sprawie utworzenia w Polsce stałej amerykańskiej bazy wojskowej, informuje wiceministra obrony. Jak wyjaśnia Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, rząd nie czeka na ostateczną decyzję Amerykanów i szykuje pod nią grunt, gdyż w tym przypadku liczy się czas. Maciej Kluczka.
11: Finalna decyzja w sprawie utworzenia stałej bazy wojskowej w Polsce zapadnie najprawdopodobniej w grudniu, mówi wiceministra Sobkowiak-Czarnecka.
12: Tutaj się liczy czas, w związku z tym wszystko to, co możemy przygotować przed finalną decyzją, to chcemy zrobić. Zresztą jesteśmy w dialogu ze stroną amerykańską. To wszystko będzie musiało znaleźć odzwierciedlenie w specustawie.
11: Specustawa będzie wymagała dobrej współpracy wielu ministerstw oraz prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, dodaje wiceszefowa MON.
12: Taka ustawa musi określać źródło finansowania. To jest kwestia postawienia nowego miasteczka na około 20 tysięcy osób. To jest kwestia dróg, dojazdów, cyberbezpieczeństwo.
11: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka poinformowała też, że na połowę listopada planowany jest nowy termin spotkania ministra obrony Kosiniaka-Kamysza i sekretarza wojny USA Hekseta.
10: Estoński minister spraw zagranicznych oskarżył Rosję o sabotaż. Chodzi o sierpniowy pożar na terenie firmy zbrojeniowej. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte podkreśla, że rosyjski sabotaż w Europie nie osłabi poparcia dla Ukrainy.
13: Rosja kontynuuje swoją lekkomyślną kampanię wrogich działań przeciwko sojusznikom NATO. Próbuje osłabić naszą determinację i powstrzymać nasze wsparcie dla Ukrainy. Jednak ponosi porażkę.
10: Kreml odrzuca oskarżenia Estonii o sabotaż. Tragiczny wypadek na warszawskiej Pradze. Pod kołami tramwaju zginął 77-letni mężczyzna. Do wypadku doszło na przejściu dla pieszych na ulicy Targowej. Aktualnie możliwe są tam utrudnienia w ruchu tramwajów i samochodów. Okoliczności wypadku bada policja. W Grzęsce na Podkarpaciu pożegnano dziś księdza Stanisława Zbojnowicza, który zginął w ataku w jarosławskim opactwie. W pogrzebie uczestniczyli bliscy duchownego, mieszkańcy rodzinnej miejscowości i około 100 księży. Podczas uroczystości odczytano list prezydenta Karola Nawrockiego. Ponownie ruszy proces w głośnej sprawie znęcania się ze skutkiem śmiertelnym nad strusiem Zankiem z gospodarstwa agroturystycznego pod Poznaniem. Dziś sąd apelacyjny w stolicy Wielkopolski uchylił wyrok skazujący Łukasza Esz. Stwierdził bowiem, że skład sędziowski w sądzie okręgowym był wadliwy. W marcu Łukasz Esz usłyszał wyrok 7 lat więzienia, w tym 4 bezwzględnego pozbawienia wolności za znęcanie się nad strusiem. Był bowiem oskarżony też w 10 innych sprawach. Nie najlepsze wieści z Chin. Hubert Hurkacz przegrał z Hiszpanem Alejandro Davidowiciem Fokiną 4-6, 6-7, 7-9 w finale tenisowego turnieju w Chengdu. W rozprawianin po raz 13 wystąpił w finale imprezy ATP, poprzednio w maju zeszłego roku w Genewie. Ostatni 8 tytuł wywalczył w kwietniu 2024 roku w portugalskim Estoril.
14: Co jest grane w Poznaniu?
15: Beata Korzeniowska, zapraszam. Skrzypkowie z całego świata zmierzą się w prestiżowym poznańskim konkursie. 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego rozpocznie się 8 października. W pierwszym etapie wszyscy uczestnicy, a jest ich 50, zaprezentują co najmniej 2 utwory Wieniawskiego. Jeśli zmieszczą się w wyznaczonym czasie, mogą zagrać jeszcze jeden utwór dowolnie przez siebie wybrany. W następnych etapach do wyboru będą sonaty, rapsodie i koncerty różnych kompozytorów, a Henryk Wieniawski powróci w wielkim finale. Konkurs zakończy się 25 października. Z kolei od 6 do 11 listopada 5. Paderewski Festiwal. Rozpocznie go wieczór pieśni. W programie jest też recital skrzypcowy wokół Wieniawskiego, koncert z utworami Paderewskiego oraz kompozytorów hiszpańskich, a także wieczór z Chopinem.
14: Radio Pogoda 103,4 FM. Pogoda.
10: Dużo słońca, delikatne zachmurzenie tylko na wschodzie i północy. Najcieplej w Lubuskiem, tam 24 stopnie, 22 w Małopolsce i na Podkarpaciu, 20 na Podlasiu i na Mazowszu, 18 na Podhalu.
9: Radio Pogoda, proszę Państwa, zaczynamy kolejną godzinę nadawania z zupełnie nowiutkiego studia, a zdjęcia już mogą Państwo zobaczyć na naszym Facebooku i Instagramie, także kto ciekawy, to proszę tam zajrzeć. Zobaczą Państwo, jak to nasze nowe studio wygląda i oczywiście czekamy na Państwa komentarze, czy Wam podoba się równie mocno, jak i nam. Za chwilę w Radio Pogoda między innymi Tom Jones, będzie zespół Pod Budą, będzie też zespół 2+1, bo dzisiaj składamy życzenia Elżbiecie Dmoch. No i oczywiście zaproszę Państwa do konkursu, daję słowo. Nagroda gwarantowana to książka, a dodatkowo można będzie wygrać termos.
14: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

Tom Jones i jego Delilah przed momentem w Radiu Pogoda, a za chwilę grupa 2 plus 1 i ich czerwone słoneczko. Dzisiaj, proszę Państwa, urodziny Elżbiety Dmoch, liderka, wokalistka, jedna z najpiękniejszych wokalistek PRL-u. Urodziła się 29 września 1951 roku. Ostatnio powiedział o tym, co u niej słychać, Tomasz Kopeć, to jest prezes Polskiej Fundacji Muzycznej, która od wielu lat pani Eli pomaga. Powiedział tak: stan jej zdrowia nie pogarsza się, chociaż o jakimś spektakularnym polepszeniu też nie możemy mówić. Dmoch mieszka w swoim lokalu na warszawskiej Saskiej Kępie. Nie wróciła do działalności artystycznej, nie udziela wywiadów. Osoby wspierające gwiazdy pomagają jej między innymi w robieniu zakupów i sprzątaniu. Według informacji przekazanych przez prezesa fundacji, w pomoc zaangażowanych jest około 7-8 osób i ktoś z tego grona odwiedza wokalistkę każdego tygodnia. Ale my doskonale pamiętamy wszystkie przeboje zespołu 2 plus 1, a ten utwór myślę, że uwielbia wielu słuchaczy Radia Pogoda. 2 plus 1 i czerwone słoneczko z życzeniami przede wszystkim zdrowia dla pani Elżbiety.

To były czerwone gitary w Radiu Pogoda. Kto z Państwa lubi kryminały? Ręka w górę. Jeżeli lubią Państwo, żeby Was jakaś historia kryminalna rozgrzała w chłodny jesienny wieczór albo w ogóle w mroźny, zimowy wieczór, to już teraz zapraszam do konkursu Daję Słowo, bo właśnie kryminał, książka Święto Karkonoszy Sławka Gortycha, to jest nagroda gwarantowana, a dodatkowo można wygrać termos Radia Pogoda. Już nie muszę przekonywać, że na takie chłodniejsze wieczory też przyda się, jak znalazł. Albo na przykład na jakieś wycieczki, chociażby na grzyby. 22 444 404 to jest nasz numer telefonu. Czekam na Państwa zgłoszenia. Za kilka minut zagramy.

0: reklama.
1: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
14: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
15: Skoda.
16: Została ostatnia reklama.
17: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
18: Natrętne myśli wciąż wracają.

0: Eliminuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
1: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
0: Twoja definicja dobrego snu.

0: Nowa energia, Aretha Franklin i Respect na antenie Radia Pogoda. W 17:30 zagrajmy.
1: Daję słowo
2: w Radiu Pogoda.
0: A dzisiaj do gry zapraszam pana Janusza, którego witam serdecznie. Dzień dobry, panie Januszu.
3: Dzień dobry, ślicznie.
0: Jak tam humory we wtorek?
3: Dobrze.
0: Dobrze?
3: Trochę zdenerwowany. Aha. Ale wczoraj byliśmy z żoną na grzybach i się trochę wyciszyliśmy. To może jeszcze na dzisiaj starczy.
0: I są grzyby? Udany zbiór, panie Januszu?
3: Powiem tak średnio, ale my jesteśmy systematyczni i mamy już ususzony jeden taki słoik, dwa i no, pół litra.
0: No to zazdroszczę, to zazdroszczę. To jeszcze przede mną, panie Januszu. No ale my to o grzybach, a tymczasem trzeba wrócić do meritum naszego konkursu. Ma już pan książkę Święto Karkonoszy Sławka Gortycha, także już życzę przyjemnej lektury. A teraz walczymy o termos Radia Pogoda. Myślę, że właśnie na taką wędrówkę gdzieś tam po lesie się przyda coś ciepłego w termosie. Więc trzymam kciuki, żeby udało się wygrać. Przypomnę, za chwilę dam panu słowo, na jaką literę ono będzie, to pan sobie wybierze. Potem włączam od razu stoper i będzie pan miał 15 sekund na podanie słów, które się z tym moim kojarzą. To jest jasne, mam nadzieję?
3: No, oczywiście.
0: No dobrze. To na jaką literę ma być słowo dla pana?
3: A niech będzie las, L.
0: Niech będzie L jak las. No, nie dam tego lasu, jak się pan domyśla.
3: Szkoda.
0: Ale uwaga, daję słowo lizak.
3: Lizak? Lizanie, dzieci, słodycz, patyk, okrągłość, serduszko.
0: No dobrze. Jakoś pan wybrnął, zmieścił się w czasie, więc oczywiście gratuluję serdecznie, bo termos też należy do państwa. Wszystkiego
3: bardzo
0: najlepszego
3: dziękuję.
0: I smacznego.
1: Daję słowo
2: w Radiu Pogoda.

0: Showboy Night, Andrzej Dąbrowski Show. Proszę Państwa, to tutaj był po godzinie 14, kiedy zaczynaliśmy nadawanie z nowego studia Radia Pogoda. Był zespół Vox, były śpiewy na żywo, potem była rozmowa z zespołem Vox. Byli goście, którzy tutaj byli świadkami tego, że właśnie w tym momencie zaczynamy nadawanie z zupełnie nowego studia Radia Pogoda. Państwo dzwonią i pytają się, jak to wygląda. To wszystko można zobaczyć na naszych mediach społecznościowych. Niedługo też Państwo zobaczą tam film z tego naszego dzisiejszego otwarcia. Powiem tylko Państwu, że studio ma kolor, jakby go nazwać, taki ciepły, musztardowy, lekko słoneczny. Oczywiście są duże ekrany telewizyjne z naszym logo, z Radiem Pogoda. Studio jest dużo większe od tego naszego poprzedniego. Co najważniejsze, tuż za ścianą, właściwie za oknem, przed którym teraz siedzę i przez które patrzę, widzimy całą naszą redakcję, bo do tej pory redakcja była w zupełnie innym miejscu i nasi koledzy i koleżanki, a my siedzieliśmy troszeczkę wyżej w tym budynku i studio było tak jakby od redakcji trochę oddzielone, więc rzadko się widywaliśmy, a teraz możemy do siebie, proszę Państwa, pomachać i częściej ze sobą rozmawiać, co jest dużym plusem. No to tyle o tym nowym studiu. No pewnie się Państwo nie dziwią, że my to trochę dzisiaj przeżywamy, bo to taki ważny dla nas moment. Za chwilę Joanna Rawik w Radiu Pogoda. Posłuchamy też Krzysztofa Krawczyka i jednego z Państwa ulubionych utworów tego wykonawcy, czyli Parostatku.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
3: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie 2. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
8: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Getzen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Getzen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C+E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607-652-280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
10: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Została ostatnia reklama.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Reklama.
7: Drogowskaz, Radia Pogoda.
8: Słonecznie i niemal bezchmurnie dziś praktycznie w całym kraju i dość ciepło, bo maksymalnie termometry pokazały 19 stopni na północnym wschodzie, w centrum do 22, a lokalnie na wschodzie nawet 25. Jutro podobnie, bo maksymalnie do 24, ale noc będzie chłodna. Na Lubelszczyźnie, na Krajowej 17, ostrożnie na odcinku Piaski Krasny Staw. Tutaj zderzenie dwóch osobówek i ciężarówki i ruch wahadłowy.
9: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie.
10: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Po co?
1: Radio Pogoda nastraja o każdej porze roku.

0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Królowej Jadwigi 51. Reklama.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki. Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle. Reklama.
5: To jest Radio Pogoda, a my gramy najpiękniejsze melodie. Zaraz do nich wracamy, a na razie wiadomości o 17.
6: Oszuści wykorzystują wysokie ceny paliw, powiemy jak. Potem decyzja sądu w sprawie nastolatka, który planował atak w szkole. I nowa filmowa lalka już jutro w kinach.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
6: Marcin Krzemiński. Wysokie ceny paliw wykorzystują już oszuści. Chodzi o internetowe oferty rabatów w zamian za dane karty płatniczej. W ostatnich kilku dniach działający m.in. na rzecz bezpieczeństwa Państwowy Instytut NASK odebrał w tej sprawie setki zgłoszeń. Bartosz Kądziołka.
7: Przestępcy grasują m.in. w serwisach społecznościowych, mówi Karol Bojke z NASK.
8: Podszywając się pod różnych dystrybutorów paliw, głównie grupę Orlen, namawiają do tego, żeby podać dane swojej karty płatniczej pod pretekstem zwrotu za paliwo bądź dodatkowego rabatu na stacji.
7: Stracić można tyle, ile wynosi limit naszych płatności kartą. Jak tego uniknąć?
8: Nawet jeżeli klikniemy w reklamę, nie zwróciliśmy uwagi, dokąd ta reklama bezpośrednio kieruje, to w momencie, kiedy już znaleźliśmy się na stronie, spójrzmy na górę ekranu, rzućmy okiem na ten pasek adresu.
7: I jeśli budzi nasze wątpliwości, skontaktujmy się z daną firmą paliwową. Jednocześnie NASK prosi, żeby zgłaszać do nich podejrzane sytuacje.
6: Awaria urządzeń sterowania ruchem w podwarszawskiej Zielonce jest przyczyną opóźnień pociągów. Ponad 20 składów zostało odwołanych. Kabel od urządzeń uszkodziła firma wykonująca remont, co spowodowało utrudnienia na szlaku Warszawa-Wileńska-Zielonka. Jest decyzja w sprawie 13-latka, który planował atak w szkole w gminie Książki w województwie kujawsko-pomorskim. Sąd w Wąbrzeźnie zastosował właśnie wobec niego środek tymczasowy w postaci umieszczenia go w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Wnioskowała o to policja, która wczoraj udaremniła zamach. Podczas przesłuchania w obecności rodzica nastolatek przyznał się, mówił, że chciał zrobić krzywdę przypadkowo napotkanym osobom. Młodzież ewakuowana rano z budynku ośrodka opiekuńczo-wychowawczego przy ulicy Mazurskiej w Elblągu nie wróci na noc do placówki. Około 40 młodych ludzi przenocuje w innej miejskiej placówce. Rano w jednym z pokoi, w którym mieszka 15-latek, doszło do pożaru, m.in. pochodnych amfetaminy. Prawdopodobnie obok stał tam dezodorant, który z powodu nagrzanej lampki zapalił się, mówią policjanci, dodając, że lokator pokoju nie był jak na razie zbyt rozmowny. W związku z zanieczyszczeniem brzegu na plażach w Ustce Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o niezbliżanie się do zanieczyszczonego obszaru. Wczoraj na blisko 50-kilometrowym odcinku plaż wykryto substancję ropopochodną. Alert RCB wysłano dziś do odbiorców w powiecie słupskim. Wczoraj odbyła się uroczysta premiera i już jutro w kinach będzie można zobaczyć drugą ekranizację lalki Bolesława Prusa. Pierwszą od niedawna można oglądać na Netflixie. To dobrze, że lalka wywołuje takie emocje, mówi grający Wokulskiego Marcin Drociński.
9: Super, że mogły powstać dwie inspiracje lalką i że możemy o tym podyskutować. I jeśli film nasz i serial zainspirują młodych ludzi do czytania tej książki, no to jest wielki sukces.
6: Z najnowszych badań wynika, że lalkę ponownie chce przeczytać 46% ankietowanych.
3: Pogoda.
6: Nocą chmurzyć będzie się tylko na północnym wschodzie, tam, a także w kotlinach górskich. Nad ranem lokalnie możliwe dość gęste mgły. Termometry pokażą 4 stopnie na wschodzie, 8 w centrum, 11 na zachodzie, a na wybrzeżu miejscami nawet 12.
5: Minuty po godzinie 17, a więc zaczynamy kolejną, czwartą już godzinę nadawania z tego naszego nowego studia Radia Pogoda i muszę Państwu powiedzieć, że czuję się coraz bardziej tutaj pewnie i jak u siebie w domu, można powiedzieć. Za chwilę Irena Jarocka, 100 lat czekam na Twój list, posłuchamy Roberta Kasprzyckiego i Ireny Santor, no a potem otworzę dla kogoś z Państwa Klub Pogodnych Ludzi. Przypomnę, mam dla Was legitymacje członkowskie, no i radiopogodowe przypinki.
3: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Robert Kasprzycki w Radiu Pogoda. A kto dzisiaj po 18 pojawi się na naszej antenie? To już Tamara Pawlik-Lipska i jej gość.
1: Państwa gościem będzie Jacek Borkowski.
2: Oho. Czy coś pana w naszej rozmowie dzisiejszej zaskoczyło?
1: Ja jestem generalnie zawsze zaskoczony, bo z zaskoczenia bierze się chęć życia. Coś nowego, coś ciekawego. Jak człowiek jest przygotowany na to wszystko, co tam ma być i wie, no to po co?
2: No to dlatego państwo jeszcze nie wiedzą, co was czeka po 18:00. Zapraszamy.
1: Oj, czeka.
2: Zapraszamy bardzo serdecznie.
1: Do zobaczenia.
0: Ta rozmowa, jak państwo słyszą, już jest zarejestrowana. Jacek Borkowski będzie gościem Radia Pogoda Jelejsław po godzinie 18:00.

0: Na Krzywym Kole Irena Santor. To jest oczywiście piosenka o jednej z najstarszych warszawskich ulic, która powstała już około 1300 roku. Mało tego, to właśnie tam na tej ulicy na Krzywym Kole mieszkał legendarny Bazyliszek, ale nie o tym chciałam mówić, tylko o tej pięknej muzyce, którą napisał Jerzy Wasowski. Dzisiaj go wspominamy i dlatego między innymi właśnie ta piosenka pojawiła się na naszej antenie.
1: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które Cię stać. Aflofarm.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. No.

0: Energizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Widziałeś, Ryśku? Nasi sąsiedzi poszli w melanż. Weźmy z nich przykład.
2: Też chcesz imprezować?
1: Jakie imprezować? Nowaccy poszli w melanż. To taki kolor, jeden z wielu, kostki brukowej z hurtowni materiałów budowlanych Wesołek.
3: Bierz dobry przykład, a kostkę brukową i płyty tarasowe od Wesołka. Postaw na materiały odporne na warunki atmosferyczne, łatwe do układania i pielęgnacji. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
4: Dużo dobrego.
5: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
6: Została ostatnia reklama.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze, i ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie, a co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.

0: proszę Państwa, wręczyć komuś z Was legitymację członkowską Klubu Pogodnych Ludzi. Dzisiaj odzwaniam do Pani Eli.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.
2: Słucham.
0: Dzień dobry, Radio Pogoda z tej strony. Monika
2: Tarka. Dzień dobry, Elżbieta z tej strony.
0: Witam Pani Elu. Pani się zgłosiła do Klubu Pogodnych Ludzi całkiem niedawno, bo podczas naszego wspólnego spotkania na Warszawskiej Olimpiadzie Seniorów,
2: tak,
0: prawda?
2: Tak, zgadza się. Byłam na zakończeniu, na rozpoczęciu.
0: Czy Pani brała udział w którejś konkurencji tegorocznej Olimpiady?
2: Akurat nie brałam udziału, natomiast byłam z ramienia Rady Seniorów, ponieważ działam w Radzie Seniorów i po prostu wspomagałam naszych wszystkich seniorów.
0: Mhm. Czyli domyślam się, że jest Pani na emeryturze, tak? Czyli ma Pani cały czas wakacje już po prostu.
2: To znaczy cały czas wakacje, ale dużo biorę udział w różnych tam imprezach, w różnych spotkaniach, także ten dzień jest zajęty.
0: I tam właśnie ta aktywność i ten kontakt z ludźmi, to jest taki Pani sposób na zachowanie pogody ducha?
2: Tak. To jest właściwie podstawa, bo udzielanie się w różnych spotkaniach, branie udziału w różnych spotkaniach, no to kontakt z innymi ludźmi to jest najważniejsze.
0: A czy słuchanie Radia Pogoda też dodaje energii?
2: Oczywiście, że tak, słuchamy. Jak tylko jest możliwość, to słuchamy.
0: Słuchamy, czyli Pani
2: z mężem.
0: Z mężem. No dobra. Mąż jak ma na imię?
2: Ryszard.
0: No to Pani Elu, pozwoli Pani, że i ja, i też i Pana Ryszarda, i Panią powitam
2: oficjalnie. Bardzo dziękuję z góry.
0: Dobrze,
2: dziękuję bardzo.
1: Witaj w Klubie Pogodnych Ludzi.
0: O, proszę, i nawet tutaj lektor nam się pojawił z odpowiednim komunikatem, także witamy. Ja już przygotowuję dla Państwa nasze legitymacje członkowskie i bardzo się cieszę, że są Państwo wśród naszych słuchaczy.
2: Ja się bardzo cieszę, że Pani zadzwoniła i że jestem w tym wielkim gronie pogodnych ludzi.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.

0: właśnie ta.
1: To Toni Kaczar i Czerwono-Czarni na antenie Radia Pogoda. Bardzo dziękuję za dziś, dziękuję za wszystkie telefony z życzeniami, żeby nam się tutaj wiodło w nowym studiu Radia Pogoda, z którego nadajemy od godziny 14, no powiedzmy 04. O tej porze zaczęliśmy, o tej porze powiedziałam pierwszy dzień dobry właśnie z naszego nowiutkiego studia, które już Państwo mogą zobaczyć na naszym Facebooku i na Instagramie. Po godzinie 18, która już za 20 minut, Aleja Sław, gościem Tamary Pawlik-Lipskiej będzie Jacek Borkowski. A my słyszymy się jutro po 14. Monika Tarka. Do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu.
4: Garść inspiracji.
5: Szczypta ciekawostek.
4: I mnóstwo najpiękniejszych melodii.
3: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
7: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
6: No, tego z Media Expert.
7: No tak.
8: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
14: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie jest już w Poznaniu. Odkryj fascynującą wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Zobacz, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds. Poznań MTP, hala numer 1. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
15: Zobacz, Stasiu, soku.
16: Gdzie? Nie widzę.
15: No tam, patrz.
16: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
15: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
17: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
16: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
17: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
18: Koncert Szlagierowa Gala z Humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
19: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Została ostatnia reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Reklama.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
5: Noc miejscami może być mglista i chłodna, od 4-6 stopni na wschodzie, 7-8 w centrum, do nawet miejscami 12 nad morzem. Ale dziś do 25 w ciągu dnia, jutro będzie podobnie, bo od 17 do 24. Utrudnienia na jezdni w stronę Poznania. W Warszawie między węzłami Głębocka-Łabieszyńska to na trasie S8 po zderzeniu osobówki z ciężarówką.

0: reklama.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: Pasażerów przylatujących prosimy o przejście w kierunku strefy Kiss and Stay.
6: Kiss and Stay? Gdzie to jest?
5: W Kawali, przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. To już drugi etap osiedla. Nowe mieszkania obok strefy usług w zabytkowych stajniach. Miejsce, do którego dobrze wrócić i jeszcze lepiej zostać. Kiss and Stay, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Sprawdź na kawalia.pl i zobacz dostępne mieszkania. Kawalia.pl.
7: Słyszysz? To KOS. Niewielki mieszkaniec miejskich parków. Od lat wybiera Park Wilsona. Wie, gdzie dobrze się mieszka. A ty? Nie musisz budować własnego gniazda. W perfumiarni przy Parku Wilsona czekają gotowe mieszkania, wykończone pod klucz lub przygotowane do własnej aranżacji. Tak, żeby dobrze mieszkać. Blisko natury. Blisko miasta. Wejdź na stronę Perfumiarnia w Parku Wilsona i uwij tu swoje gniazdo.
8: Została ostatnia reklama.
9: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Na zegarach 18, a zatem czas na wiadomości i prognozę pogody.
3: Rząd przyjął projekt budżetu, a w nim podwyższenie progów podatkowych. Masowe protesty nastolatków we Francji. Sąd w Radomiu aresztował mężczyznę, który dewastował przydrożne kapliczki.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rząd przyjął projekt budżetu, teraz zajmie się nim Sejm. W planie jest zmiana progów podatkowych, pierwszy podniesiony ze 120 do 130 tysięcy złotych rocznie. Wprowadzony zostanie też pośredni próg między 130 a 150 tysięcy, to będzie 24% podatku. Dopiero od zarobków powyżej 150 tysięcy złotych podatek wyniesie 32%. Dla części średnio zarabiających Polaków to ma być zauważalna oszczędność, mówi ekonomista Marek Zuber.
4: W skali całej gospodarki szacujemy, że to może oznaczać około 10 miliardów złotych. I to jest chyba właśnie taki element, który z jednej strony odzwierciedla obecną sytuację budżetu bardzo trudną, nie ma co ukrywać, a z drugiej strony no jest jednak w jakiejś mierze przynajmniej realizacją obietnic dotyczących kwestii obniżenia obciążeń podatkowych.
3: Ustawa nie zmienia kwoty wolnej od podatku, która pozostanie na poziomie 30 tysięcy złotych. Na ulicach francuskich miast doszło dziś do starć nastolatków z policją. Uczniowie protestują przeciwko niedofinansowaniu szkół, w których brakuje nie tylko nauczycieli, ale też i wyposażenia. Kacper Sikorski.
5: Do jednej z takich konfrontacji doszło w mieście Nantes na zachodzie kraju. Młodzi ludzie niszczą przystanki autobusowe, billboardy reklamowe, a w stronę policji rzucają m.in. kostką brukową. Uczniowie ułożyli również stertę koszy na śmieci, by zablokować wejście do jednego z liceów. Uczniowie są niezadowoleni m.in. z planów lekcji, niedoboru nauczycieli, a także warunków w salach lekcyjnych, w których podczas ostatnich fal upałów było bardzo gorąco.
3: A w Grudziądzu protest przeciwko kolei dużych prędkości. Niektórzy mieszkańcy Grudziądza i okolicznych gmin obawiają się, że inwestycja zabierze im ziemię i domy. Dziś w tej sprawie przedstawiciele CPK, czyli Portu Polska, spotkali się z samorządowcami i rolnikami, którzy przyjechali na nie traktorami.
6: Zostawcie nam tę ziemię, niech ta ziemia rodzi, niech ta ziemia na rzecz rolnictwa, rolnik jak orze, to się modli.
7: Niewątpliwie jest to skok cywilizacyjny dla Grudziądza. Skrócenie dojazdu do Torunia, Trójmiasta, Warszawy, nowego portu lotniczego, ale to też jest impuls do rozwoju gospodarczego.
8: Chciałbym uspokoić tutaj wszystkich. Jest to proces, który musi zostać zrealizowany, ale chciałbym zaznaczyć, że mamy w tym doświadczenie. Oferujemy bardzo korzystne warunki związane z zakupem gruntów.
3: Mówili Marek Duszyński, przewodniczący Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona, a z drugiej strony prezydent Grudziądza Maciej Glamowski i Michał Jasiak z Portu Polska. Niszczył przydrożne kapliczki, grozi mu 8 lat więzienia. 34-letni mężczyzna odpowie za zniszczenie 10 kapliczek z wizerunkiem Matki Boskiej, a połowa z nich wpisana była do rejestru zabytków. Według policji obrzucił je kurzymi jajami wypełnionymi atramentem. Grozi mu więzienie, sąd skierował go do aresztu, trafi też na badania psychiatryczne. Polak znowu został wyróżniony przez NASA. Paweł Piechnik po raz drugi zdobył tytuł Zdjęcia Dnia NASA za fotografię kosmosu. Tym razem nagrodzono zdjęciem Gławicy Krewetka. Oddalona jest to około 2400 lat świetlnych od Ziemi. Centralna gwiazda tej mgławicy pędzi 125 km na sekundę i zostawia za sobą jasny ślad. Dlatego przypomina z wyglądu krewetkę.
0: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit. Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hubert Hurkacz przegrał z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną 4-6, 6-7 w finale tenisowego turnieju rangi ATP 250 w Chengdu. Hubi po raz 13 wystąpił w finale imprezy rangi ATP, poprzednio w maju zeszłego roku w Genewie. To, co nie udało się Hubertowi Hurkaczowi w singlu, udało się Janowi Zielińskiemu w deblu. Polak i Brytyjczyk Luke Johnson wywalczyli w Chengdu pierwszy wspólny tytuł w grze podwójnej. W finale pokonali Amerykanina Roberta Galloway'a i Szweda Andrego Ransona 7-6. 675.
0: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit. Pogoda.
3: Przed nami kolejny pogodny dzień, będzie dużo słońca, miejscami w ogóle bezchmurnie. Od 17 do 24 stopni. Najchłodniej na północnym wschodzie Polski, a najcieplej na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie bez zmian. Jesień, ale bardzo przyjemna.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim gościem będzie aktor, śpiewający przepięknie aktor Jacek Borkowski. Porozmawiamy oczywiście, że o Klanie, ale także i o projektach muzycznych Jacka Borkowskiego. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, tu program Aleja Sław. Przy jednym mikrofonie Tamara Pawlik-Lipska, przy drugim mikrofonie mój dzisiejszy gość...
2: Jacek Borkowski.
1: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry.
2: Ponieważ poszułem się jako Sława.
1: Bardzo dobrze.
2: W Alei, to chciałem serdecznie podziękować. I Państwu za zaproszenie i tym, którzy wytrzymają ze mną chociaż tę chwilę, którą tu będę przebywał.
1: Myślę, że tutaj wielu naszych słuchaczy wręcz czeka na tę chwilę, więc...
2: No mówmy sobie, tak, dobrze.
1: No dobra. Chyba zawsze tak lepiej zacząć miło rozmowę.
2: Nie, no jasne, że tak. Ja też liczę na to, że ktoś czeka.
1: Zaczęliśmy już i tak w bardzo dobrym humorze. Zdradzimy tu trochę kuchni radiowej. Trochę nam się pożartowało przed wejściem antenowym, ale już tutaj dobrze, zacznijmy poważnie. Czy tak?
2: Ja jestem do dyspozycji, słucham uprzejmie.
1: Czy raczej jest pan osobą, która woli żartować niż być bardzo poważnym człowiekiem?
2: Proszę pani, ze mną inaczej się nie da. Ja raczej jestem zawsze nastawiony i pozytywnie, i raczej mam taki stosunek właśnie troszeczkę ironizujący nawet w stosunku do siebie samego. Także nie wzruszają mnie negatywne opinie, nie wzruszają mnie pozytywne opinie. Ja to wszystko przyjmuję, bo taki jest ten zawód. No, jeżeli już jest się w tym zawodzie, to trzeba łykać i słodkie, i gorzkie.
1: No właśnie, bo tak pomyślałam sobie o tym, że od tylu lat jest pan jednak identyfikowany z postacią, którą gra pan w Klanie.
2: A pani ogląda?
1: Oglądałam kiedyś bardzo intensywnie.
2: No to mnie pani zmartwiła.
1: Dlaczego zmartwiła?
2: Że pani powiedziała kiedyś.
1: Bardzo intensywnie, kiedyś.
2: Dobra, to teraz nie do pani, tylko do słuchaczy. Kochani państwo, ja was bardzo proszę, oglądajcie. Wiecie co, bo jak przestaniecie oglądać, no to nas po prostu wytną.
1: Oho.
2: Tak, tak.
1: To taki apel od razu.
2: Tak, a po 29 latach to gdzie nie wejdę, nawet tutaj do studia, to i tak wchodzi Rafalski. No to co ja ze sobą zrobię?
1: No właśnie, ale teraz chyba ten Rafalski jednak budzi lepsze emocje, bo ja właśnie to dlatego zaczęłam, że kiedyś oglądałam bardzo intensywnie, bo muszę się przyznać bez bicia, oj, bardzo nie lubiłam pana postaci. Podły był
2: ale
1: wręcz.
2: To pani jako mała dziewczynka już nie lubiła mnie?
1: Tak właśnie przeżywałam losy tej biednej Beaty.
2: Bo to przecież pani, to było jeden chyba z pierwszych seriali, jaki pani oglądała.
1: Jest taka szansa.
2: Muszę państwu powiedzieć, że prowadzi ze mną rozmowę osoba bardzo, bardzo młoda, więc jestem zdziwiony, że pani w ogóle oglądała początki.
1: Nie przesadzajmy. W każdym razie byłam już w wieku kojarzącym, co się dzieje na ekranie. I nadal uważam, że jest to chyba właściwie jeden z najbardziej kultowych seriali.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
1: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
0: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
5: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
6: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
5: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
7: Została ostatnia reklama.
8: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
9: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
8: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.

gdy ktoś miłości wart, jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież

Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak.

0: rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl, niech porwie dziś i nas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl, niech porwie dziś i nas.
1: Jacek Borkowski gości dziś w Alejsław Radia Pogoda, a rozmawiamy o postaci, z którą związany jest zawodowo od lat, czyli o postaci Rafalskiego, którego aktor odgrywa w Klanie.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Jak to jest? Czy pan w ogóle lubił tę postać na początku?
3: Ja od początku, znaczy, wie państwo, to nie jest sprawa lubienia postaci, to jest sprawa świadomego wykonywania zawodu. Ja nigdy nie podchodziłem do tego lubię czy nie lubię. Ja realizuję zadania, które są mi powierzone. No bo albo jest się zawodowcem, no albo się jest półzawodowcem lub amatorem, czyli wtedy sobie robię jakąś tam wybiórczość tego, co mam zagrać. Nie, mnie interesuje to, co daje mi do zagrania reżyser czy produkcja i czy dam sobie z tym radę. Mhm. To jest dla aktora najciekawsze, bo ten proces transformacji do danej postaci, to najbardziej oczywiście jest to widoczne i bolące czasami w teatrze, no bo teatr jakby jest tym miejscem, gdzie ta transformacja jest taka pełna, gdzie musi trwać przez pełen czas trwania spektaklu. Natomiast pod kamerą, no nie, no to jest tyle, co trwa ujęcie. Jedno ujęcie trwa 30 sekund, drugie minutę, drugie tam dwie. Więc jakby to nie jest problem. Więc ja podchodzę do tego tylko i wyłącznie na zasadzie zawodowego wykonania swojego zadania, które zostało mi powierzone. A akurat ta postać była celowana w postać taką, no, czarną, tak bym to nazwał, czyli tak zwanego czarnego charakteru, który tam broił co chwila, czyli jakby też w pewnym sensie nakręcał akcję. Nakręcanie akcji polegało na przeszkadzaniu, czyli na tych elementach, które budują dramat cały tego wydarzenia. Czyli dramaturgię niewątpliwie podgrzewałem swoją postacią i mam tego świadomość. A ponieważ działo się to na początku, kiedy właściwie to taki pierwszy ten serial, bo jeszcze wcześniej no było w Labiryncie, prawda? Ale to nie miało aż takiego przełożenia. Natomiast Klan stał się rzeczywiście takim miejscem spotkań wszystkich i pokoleń, i ludzi, i młodych, i właśnie, i starszych, i no bardzo żeśmy, że tak powiem, zainteresowali, przynajmniej na samym początku, właściwie wszystkich, do tego stopnia, że ja pamiętam, kiedyś przyszedłem do teatru, to Maniuś Opania do mnie podchodzi, mówi: Jacek, no jak, powiedz mi, jak tam będzie z tą, i ty ją zostawisz, a z tym dzieckiem, jak, i tak dalej. Czyli widzi pani, że wszyscy się bawili tym.
1: I chcieli znać dalsze losy.
3: Tak. Więc poza tym Klan też miał i ma cały czas, wydaje mi się, chyba w założeniu swoim taką, powiedziałbym, rodzaj, to w tej chwili jest troszkę zdewaluowane słowo, taką misyjność.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
4: Paese mio, que estáis

0: Radio Pogoda.
1: Reklama. Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
11: Nie, jakie to składniki?
10: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
11: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
10: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
12: Już 4 października spotykamy się na trasie Lotto 25 Poznań Maratonu. Dołącz do tysięcy biegaczy, poczuj moc kibiców i poznaj uroki miasta. Trenuj i świętuj jubileusz razem z nami. 25 lat. Zapisz się w historii. Wejdź na marathon.poznan.pl.
13: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
14: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
15: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
16: Raz, dwa, trzy.
15: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
13: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
17: Zobacz, Stasiu, sokół.
18: Gdzie? Nie widzę.
17: No tam, patrz.
18: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
17: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
19: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny. Aż 24 mg. A także substancje wspierające prawidłowe widzenie. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
18: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
19: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
20: Została ostatnia reklama.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
21: Mamy niskie ceny.
22: Reklama.
23: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
24: Drogowskaz, Radia Pogoda.
25: Dziś w nocy miejscami trzeba uważać na mgły i zamglenie, które mogą rano utrudniać widoczność. W nocy od 4-6 stopni na wschodzie do 7-8 w zachodniej Polsce, tylko nad morzem około 11-12 stopni, a jutro w ciągu dnia od 17 do lokalnie 24. Na krajowej 57 na Mazowszu między Makowem Mazowieckim a Pułtuskiem mogą być jeszcze utrudnienia po zderzeniu dwóch osobówek na 183 kilometrze.
23: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

Ach, to największe dno rozpaczy, jak ciężko mnie doświadczył los. Sam nie rozumiem, co to znaczy, czyżbym pokręcił coś. A w domu kartka, co się stało, czyż

0: 103 i 4 FM.
1: Jacek Borkowski jest dzisiaj gościem Ale i Sław Radia Pogoda, a rozmawiamy o serialu Klan, który w tym roku rozpoczął 30. jubileuszowy sezon.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.
2: Ta misyjność polega na kilku rzeczach, czyli na prezentacji tego, co jest normalne, tego, co może dotyczyć każdego z nas, każdego z naszych sąsiadów, ze znajomych. To dotyczy miłości, zdrady, chorób wszelkiego rodzaju, no, problemów takich związanych czy na przykład z edukacją, czy coś. No. Dam przykład cudowny zresztą, jak mój syn, czyli ten, mówię o Jasiu Rafalskim. Mój syn się urodził. Tak, serialowy. Zresztą bardzo ładnie go do tej pory gra Paweł Grządziel. I, no i tam była taka sytuacja, że no, pewnie ci, co oglądali, to pamiętają, że on, no, problem z nerkami był. No i trzeba było tę nerkę jedną mu ofiarować. W rezultacie ja mu oddałem tę nerkę, także naprawdę to jestem bez jednej nerki. No w każdym razie, o czym innym mówię, że to było na tyle nośne, że tam była taka historia, pamiętam taką scenę, kiedy Rafalski razem z Beatą zauważyli, że dziecku puchną nóżki. Co jest symptomem, który powinien zaniepokoić rodziców i sprawdzić to u wizyty, pójść do nefrologa, no tak, pójść odbyć jakąś wizytę lekarską. I proszę sobie wyobrazić, dostaliśmy później taki list, bardzo piękny, od jednej z naszych widzek, która bardzo dziękowała, że obejrzała ten akurat właśnie odcinek, w którym ten symptom został pokazany i stał się tematem wiodącym w tym odcinku, bo ona zauważyła to u swojego dziecka. I też wybrała się później do nefrologa. Jak się okazało, były tego typu problemy. Nie znam dalszej historii, ale jej podziękowania świadczą o tym, że te elementy, z których ten klan jest zbudowany, one starają się jakby ukierunkować myśleniem do takich rzeczy, które są istotne, czasami ratujące wręcz jakieś tam sytuacje życiowe. I to w wielu przypadkach była cała historia związana z romansem Rafalskiego z młodszą, prawda, od siebie o 20 lat. No toż przecież dyskusja narodowa tutaj biegła tak przez eter, bo to łącznie z całymi programami, pamiętam, w radiu, w radiach, w różnych stacjach, to w ogóle było roztrząsane, jak to jest, że starszy, że tu młodszy i tak dalej, i czy powinien, czy nie powinien, i czy te wszystkie etyczne były podnoszone problemy.
1: Temat klanu wróci już po godzinie 19 w naszej rozmowie, ale będziemy też rozmawiać o śpiewaniu, bo to właśnie z pięknego śpiewu również znany jest Jacek Borkowski, który dziś gości w Alei Sław Radia Pogoda. Zostańcie Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
1: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
0: Już od 400 zł studiuj.
1: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
0: Ekonomię i logistykę.
1: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
0: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
1: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
0: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
1: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
0: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Została ostatnia reklama.
10: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
11: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
12: Reklama.
13: Jest 19 na zegarach, a to oznacza, że w Radiu Pogoda czas na wiadomości i prognozę pogody. A później wracamy do naszego spotkania w ramach Alei Sław.
14: Mamy pełne magazyny gazu, nie powinien zdrożeć, choć gwarancji brak. Alarmy w Lubelskiem są, wobec nich zastrzeżenia, szykowane są instrukcje. Tragedia w słowackiej podstawówce. Uczeń zaatakował nożem.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
14: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek pytamy o ceny gazu. Ryzyko podwyżek cen raczej nam nie grozi, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Magazyny gazu w Polsce są zapełnione w 99%. Udało się też obniżyć stawkę dzięki połączeniu z tak zwanym gazociągiem jamalskim. Minister, dopytywany, czy może zagwarantować, że tej zimy ceny energii i gazu nie wzrosną, powiedział, że jest jeszcze za wcześnie na takie deklaracje.
16: To, jak będzie wyglądała kontraktacja na rok przyszły, jeszcze trwa, więc dzisiaj takiej deklaracji nikt nie złoży. Natomiast spółki energetyczne w Polsce robią wszystko, żeby te ryzyka związane z podwyżkami zmitygować. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo dostaw, w Polsce są one niezagrożone.
14: Rząd wedle deklaracji ministra pracuje nad ułatwieniem importu pelletu do Polski, a to miałoby obniżyć jego cenę. Jest jeszcze sporo do zrobienia w kwestii ostrzegania ludności przed zagrożeniem atakiem z powietrza. Tak mówią mieszkańcy Lublina. Wczoraj, gdy był alert RCB, niektórzy go nie dostali. Niektórzy nie wiedzieli, co mają robić, a dodatkowo, gdy wyły syreny, to na części osiedli nie było ich słychać. Ludzie, którzy byli w galeriach handlowych, nic nie wiedzieli.
17: Mówią wszędzie, tak, że syreny wyły w Lublinie. Ja nie miałam jeszcze okazji ich usłyszeć.
14: Wojewoda Krzysztof Komorski informuje, że zaczynają się szkolenia.
18: I jesteśmy świadomi, że to nie jest proces, który się w pewnym momencie skończy i będzie można powiedzieć, że tak, już zrobiliśmy już wszystko. To jest bardzo żmudna i ciężka praca, która polega na powtarzalności.
14: Planowane są szkolenia dla szkół i szpitali. Nadal możliwe są utrudnienia na podwarszawskiej kolei. Odwołano 20 pociągów z powodu awarii urządzenia sterowania ruchem w Zielonce. Firma wykonująca remont uszkodziła kabel od urządzeń, stąd problemy na szlaku Warszawa-Wileńska-Zielonka. Jedna osoba nie żyje, dwie kolejne trafiły do szpitala. To tragiczny bilans ataku nożownika w jednej ze słowackich podstawówek. Napastnik był uczniem szkoły, śmiertelna ofiara nauczycielką. Jakub Medek.
12: Do zdarzenia doszło tuż po rozpoczęciu zajęć w szkole podstawowej w Staszkowie na północy Słowacji, niedaleko polskich granic. 61-letnia nauczycielka zginęła na miejscu. Do szpitala w stanie krytycznym trafiła kolejna nauczycielka i jedna z uczennic szkoły. Sprawca, uczeń ósmej przedostatniej klasy, został obezwładniony i zatrzymany przez policję. Służbom za szybką reakcję podziękował już prezydent Słowacji Peter Pellegrini. Złożył też kondolencje rodzinie ofiary. Słowackie media zwracają uwagę na to, że do ataku doszło w czasie trwania procesu w sprawie podobnego zdarzenia z ubiegłego roku. Wówczas to uczeń szkoły średniej ze Spiskiej Wsi, dla którego prokuratura chce obecnie dożywocia, zadźgał w trakcie przerwy jedną z koleżanek oraz wicedyrektorkę placówki.
14: Pierwszy pacjent w Polsce otrzymał serce od dawcy ze Słowacji. Właśnie to 44-letni mężczyzna. Operację przeprowadzono w Zabrzu. Rozwija się międzynarodowa współpraca polskich transplantologów. W ciągu ostatnich 3 lat polskie zespoły pozyskały za granicą już 170 narządów. W takich sytuacjach liczy się zgranie. Polski zespół jedzie po serce, pobranie serca od dawcy, transport i rozpoczęcie operacji musi się zmieścić w 4 godzinach. Tak się stało. Mężczyzna po zabiegu ze słowackim sercem dochodzi już do siebie.
19: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
15: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
20: Przemysław Pozowski, zapraszam. Dziś kolejne mecze w piłkarskiej Lidze Narodów, w tym jeden hit. Mistrzowie Świata i Europy, Hiszpanie, zagrają o 20.45 w Sewilli z Chorwacją. O tej samej porze w Pradze mecz Czechów z Anglią. I jeszcze Formuła 1. Fernando Alonso przedłużył umowę z teamem Aston Martin na kolejny sezon. Brytyjski zespół poinformował o tym tuż przed kolejnym wyścigiem F1, czyli Grand Prix Bahrainu. 45-letni Hiszpan to dwukrotny mistrz świata Formuły 1 w latach 2005-2006.
19: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
15: Pogoda.
14: Deszczu w prognozach nie widać. Dominować będzie małe i umiarkowane zachmurzenie. Na temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie, tu najchłodniej, do 24 na zachodzie Polski, tu najcieplej. Wiatr przeważnie słaby, a taka ładna i stabilna aura ma się jeszcze utrzymać kilka dni. Prawdopodobnie.
15: Aleja Sław, Radia Pogoda.
13: Mój dzisiejszy gość jest znany nie tylko z ekranu, nie tylko z pięknego śpiewania, ale także i z teatru. Będziemy trochę wspominać teatralne występy Jacka Borkowskiego, który właśnie dzisiaj odwiedził studio Alei Sław, Radia Pogoda. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na kolejną część naszej rozmowy. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
15: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: W programie gości dziś Jacek Chyborkowski, który od 30 sezonów w Klanie wciela się w postać Piotra Rafalskiego. Początkowo jego postać budziła sporo kontrowersji.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Ciekawostka, że to wtedy jeszcze nie budziło, tak jak dzisiaj, z tego, co się robi w tej chwili, no powiedzmy, że to, no, nośny temat dla mediów, prawda, bo tak ktoś starszy z młodszą, albo starsza z młodszym, prawda, no to jest wtedy zadyma tak zwana prasowa.
3: Mencyja.
2: Tak, mencyja. Natomiast wtedy to było coś tak, to było naturalne, nie było w tym nic takiego, tylko akurat tutaj chodziło o to, że to zostało wyniesione do problemu wiodącego, no, można powiedzieć, w Klanie. I stąd tego typu zachowania, stąd z tego typu dyskusje wręcz, powiedziałbym, i na tak, i na nie. I o to właściwie chodziło, tak, żeby nie bać się prowokować do takich dyskusji, z których publiczność może sobie wyciągnąć coś dla siebie. Jedni powiedzą, że źle, drudzy powiedzą, że dobrze. Pojawił się na przykład problem z osobą chorą na HIV, czyli z synem Moniki Ross, którą koleżanka Trojanowska przedstawia. I też przetoczyła się dyskusja na ten temat, pamiętam. Oswoiliśmy również, wydaje mi się, w dużym stopniu świadomość społeczną, wręcz powiedziałbym, może za duże słowa, ale tak mi się wydaje, że to tak powinno się powiedzieć, dotyczących osób, których natura i los uszkodził w pewnym sensie, mówię tutaj o zespole Downa. Pokazanie tej osoby, która jest chorą, na ten zespół i ci państwo, którzy oglądają, doskonale wiedzą, że jest to jednak jakiś tam, prawda, kłopot i dla rodziny, a jednak się okazuje, że to są ludzie, którzy normalnie funkcjonują, którzy normalnie doznają pewnych problemów życiowych takich samych jak my, włącznie z założeniem rodziny, bo przecież na przykład ten nasz młody, ten chory na ten zespół, założył rodzinę, więc to jest niezwykle optymistyczne. Wydaje mi się, że również dzięki tej postaci, dzięki temu tematowi, nasze społeczeństwo zostało oswojone z tą chorobą, z tym, że coś takiego się może wydarzyć, że to nie jest koniec świata, krótko mówiąc. I zwróciłem uwagę, że rzeczywiście jakoś ten problem zespołu Downa przestał być takim, powiedziałbym, takim tematem tabu. Już nie. Już jest, i to chyba, wydaje mi się, wielką zasługą Klanu jest między innymi to, że właśnie taki efekt uzyskaliśmy. Zresztą to dotyczyło nie tylko tego, ponieważ zachowali nasi scenarzyści i oczywiście i producenci, i producent główny jako i reżyser Paweł Karpiński, zachowali tę zależność czasu, miejsca akcji, prawie jak w tragedii greckiej, no. Że rzecz się dzieje tu i teraz. My bardzo pilnujemy tego, żeby akcja nie wyskoczyła poza ramy pewnej codzienności i pewnych dat. Jeżeli są święta, to w Klanie są święta. Jeżeli była matura, to była również matura w Klanie i tak dalej. Czyli wydaje mi się, że Klan stał się takim troszeczkę lusterkiem rzeczywistości, codzienności, o, tak bym powiedział, i dlatego może jest cały czas oglądany, bo my się lubimy przeglądać w lustrze, no, mamy taką naturę, sprawdzamy siebie, prawda, jak wyglądamy, jak jesteśmy uczesani, czy już te zmarszczki widać, czy nie widać i tak dalej, no już teraz to już nie wiadomo, co widać, w każdym razie lubimy się przeglądać, chcemy się przeglądać wręcz w lustrze i ten Klan jest takim lustrem, bo tam są właśnie nasze problemy codzienne, rzeczywiście takie, tak to jest budowane. Ja to sam też odczułem, bo w momencie, kiedy zmienili mi niejako charakter z tego czarnego charakteru na niezwykle, tak, niezwykle porządnego człowieka, to trochę się głupio poczułem generalnie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda.
1: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: Cappuccino. Caffè latte.
5: Co robisz?
7: Trenuję zamawianie kawy McCafé za piątkę.
8: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafé za 5 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.
9: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Przegląd mam. Spokój mam. Ty też zrób określony przegląd w serwisie Dacia i zyskaj nawet rok gwarancji Dacia Zen. Bez względu na to, kiedy ostatnio serwisowałeś u nas auto, zaufaj ekspertom w serwisie Dacia. Gwarancja Dacia Zen aktywowana jest dla pojazdów marki Dacia na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na dacia.pl.
13: Autokompol. Serwis Dacia. Poznaj Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza od poniedziałku do piątku od 7 do 20.
14: Nowy rok akademicki na wypasie?
15: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
16: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Getz & Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Getz & Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
18: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
19: Lidl, to się opłaca.
0: Została ostatnia reklama.
20: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
21: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
20: No dobrze, a taki fajny prezent...
21: Na mediaexpert.pl.
20: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
21: Na mediaexpert.pl.
22: Włączamy niskie ceny.
1: Reklama.

0: Jacek Borkowski, aktor przez lata odgrywający czarną postać w serialu Klan, który w tym roku obchodzi 30. jubileuszową edycję, jest dzisiaj moim i Państwa gościem w Alei Sław, Radia Pogoda.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Mój debiut w telewizji to był w Willi w Niemcach, a więc postać okrutna, czarna, obrzydliwa, SS-man. To nie wiem, czy dzięki temu, czy to Andrzej Łapiński reżyserował, ale ja w pewnym sensie jestem wdzięczny Andrzejowi, bo ja bardzo polubiłem grać czarne postaci. Aha. Ponieważ czarna postać ma w sobie więcej możliwości do pracy aktorskiej. Mhm. Bo ciężko jest zamalować czarne białym. Ciężko. Więc, a im bardziej się stara aktor, żeby usprawiedliwić coś bardzo złego, tym jest to trudniejsze do zagrania. No, a teraz jestem troszeczkę taki wyzerowany, powiedziałbym. Acz no, uczestniczę cały czas we wszystkich problemach, które proponują scenarzyści. Nawet ostatnio mnie tam dźgnęli nożem. Miałem taką scenę, kiedy tam dawny narzeczony mojej żony z rozpaczy, że jest ona z kimś innym, prawda, no to się na mnie rzucił i na mnie dźgnął i tak dalej. Więc no, takie historie się tam wydarzają, no.
0: Czy pan się w ogóle spodziewał, że ta postać będzie miała tak długie rozwinięcie i że jakby tyle czasu będzie pan w tej postaci?
2: Ja nie wiem w ogóle,
0: postaci?
2: Czy producenci się spodziewali tego, dlatego że na początku samym to byłem zaproszony chyba na 6 dni zdjęciowych, bo tam tak, coś tam było.
0: To tak bo trochę ubogo.
2: Ja miałem chyba grać w ogóle inną postać. Aha. Dopiero później, w ostatniej chwili nastąpiła jakaś roszada, której ja już to prawda nie w żaden sposób nie kontrolowałem i nagle się okazuje, że no i z tych 6 dni zrobiło się 30 lat w tej pracy. Można powiedzieć, że mogę podzielić swoje życie na dwie części. Przed Klanem i Klan.
0: Prawda? Ale naprawdę pan jakby widzi tę różnicę pomiędzy życiem przed Klanem, a życiem z Klanem?
2: Tak, dlatego że będąc bez Klanu, cały czas siedziałem w teatrze, to po pierwsze. Po drugie, robiłem różne rzeczy i w telewizji, i w kinie. Co chwila coś innego. Jeszcze przed Klanem, bo to pamiętam, był tam 94, 95 rok, to co jak grałem w Paryżu, to tam kręciłem, no w sumie ja chyba 5 czy 6 filmów nakręciłem we Francji, grałem w teatrze we Francji, więc różnorodność zajęć była oczywiście dużo większa niż teraz. Co nie znaczy, że jestem tylko i wyłącznie związany z Klanem, bo ja cały czas przez ten okres trwania zdjęć w Klanie gdzieś co chwila występowałem i występuję, bo no, można powiedzieć, że na przykład przez 2 lata grając jednocześnie w Klanie na przykład występowałem na Wspólnej, prawda? Czy tam na dobre i na złe. Także przeszedłem te...
0: No właśnie to chciałam powiedzieć, że ten Klan jednak to nie jest tak, że na przykład to się zamknęło, koniec, jest pan tylko w Klanie.

0: przynajmniej nie chciałbym tego. Acz zawsze mówię, że w tej chwili przynajmniej traktuję klan jako taką tak zwaną macierz. Mm-hmm. No bo aktor musi być do czegoś przypisany. Jak nie gra w czymś takim jak klan, no to jest przypisany do teatru, do zespołu teatralnego. I tam się realizuje w różnych wariantach, w zależności od repertuaru. Natomiast w sytuacji grania w takim tasiemcu, no to, to my wtedy tworzymy rodzaj takiego zespołu, prawda? Mówię o kolegach, aktorach. Czyli jest to taka namiastka też w pewnym sensie teatralna, no. Ja nie odczuwam w każdym razie jakiegoś takiego dyskomfortu, że jestem w tym klanie. Mnie on nie przeszkadza, wręcz przeciwnie, on mi bardzo pomógł, bardzo mi nadal pomaga przy mojej pracy poza kamerą i poza sceną teatralną.
1: Czy mówimy tu o śpiewaniu?
0: No na przykład, ponieważ jeżdżę po naszym cudownym, pięknym kraju ze swoimi koncertami i proszę mi wierzyć, tak jak powiedzmy sobie jeszcze te tam 20 kilka lat temu, no to rzeczywiście ten Rafalski był taki przypięty, prawda? Że postać jakby była dominującą w skojarzeniu. To już te czasy minęły, czyli ja przyjeżdżając gdzieś już nie słyszę, że jestem Rafalski, tylko mówią do mnie Per Borkowski. W związku z tym mnie to nie ciąży, no.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103 i 4 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Też się zastanawiam, no bo tak jak zresztą już i tu wspomnieliśmy, no ten Rafalski na początku był bardzo negatywną postacią, takim totalnie czarnym charakterem.
2: No ktoś musiał orać, no bo...
1: I powiedział pan, że na przykład właśnie w przypadku tej choroby nerek pojawiały się listy do twórców. Tak. Czy dostawał pan jednak niemiłe wiadomości, będąc wtedy tym czarnym charakterem?
2: To nie wiadomości, ja dostawałem, że tak powiem, baty nieomalże.
1: Ale na, aż tak face to face?
2: Face to face, tak. Miałem porysowany samochód, pamiętam raz. Tak, no widocznie tutaj emocje były bardzo wysokie.
1: Komuś trudno oddzielić postać od aktora.
2: Tym bardziej, że jeździłem swoim samochodem, że tak powiem, pod kamerą. Owszem, spotykałem się z, nie to, że jakimś ostracyzmem, nie, tylko bywały, szczególnie panie, patrzyły na mnie z takim, no powiedzmy sobie, wzrokiem wątpliwym. Ja nie zapomnę, jak żeśmy kiedyś, jeszcze jak grała postać Beaty Dorotka Naruszewicz, i byliśmy gdzieś na jakiejś... To była jakaś impreza, którą razem prowadziliśmy. No, krótko mówiąc, byliśmy na chałturze, jak to się ładnie mówi, w Lublinie. I po drodze wieczorem, już po tym byliśmy głodni, zatrzymaliśmy się, żeby coś zjeść. Usiedliśmy, zamówiliśmy, tam rozmawiamy. Pani nam przyniosła tę kolację, którą tam chcieliśmy zjeść. Coś, nie? Postawiła. No i później, jak już zjedliśmy, to już tak ja wstałem, a mówię, to my zapłacimy. Pani podeszła, przyniosła rachunek i tak patrzy się na mnie, patrzy się na Dorotę i tak odwróciła się do mnie plecami, mówi do niej, mówi: wie pani co, ja się naprawdę pani dziwię, wie pani, ja się pani dziwię, że pani jest w stanie jeść kolację z tym człowiekiem, naprawdę. Proszę mi wierzyć, ja naprawdę, nie, ja pani głęboko współczuję, proszę pani, naprawdę. Nie wiem, jak pani daje radę takie spotkania, ale no, czyli widzi pani, jak to działało. Czyli mówię tutaj też o sugestywności, którą ten klan z sobą niósł. Sugestywność przekazu i działania na publiczność, czyli to było na tyle prawdziwe.
1: Tak.
2: I nasza praca była na tyle rzetelna od strony aktorskiej, że przenosiła się w sposób jeden do jednego na osobę, a nie tylko temat jako taki. Czyli my żeśmy też po części, że tak powiem, musieli te odpryski z postaci gdzieś tam, no niestety, ale no, dotykały nas takie odłamki.
1: No tak, ale bo rzeczywiście jest to taki serial nadal zresztą, który pokazuje takie życie, które każdy z nas może gdzieś tam mieć, tak? Jak patrzy, to myśli sobie, o ja też, nie wiem, zmieniam samochód, mam jakieś inne problemy, właśnie te matury, czy święta, czy cokolwiek innego, tak?
2: To jest właśnie to, o co mówiłem i wydaje mi się, że rzeczywiście to, ten pomysł na prowadzenie scenariusza w ten sposób jest siłą tego serialu, bo tak jak mówiłem, my się lubimy sprawdzać, przeglądać w lustrze, sprawdzać, a jednocześnie szukać też rozwiązań. Proszę zwrócić uwagę, ile podpowiedzi jest zawartych w takim odcinku na różne tematy. Oczywiście, że widz może sobie to przyjąć lub nie, ale coś usłyszy i być może skorzysta, że można tę sytuację rozwiązać tak, a nie inaczej. No. A tutaj raczej się staramy pokazywać bardzo pozytywne takie emocje, jeśli chodzi o rozwiązywanie różnego rodzaju sytuacji trudnych. Więc tutaj, że tak powiem, można powiedzieć, to jest ta misyjność, po części oczywiście, że parę pytań, każdy z nas jakieś tam odpowiedzi na nie może sobie poszukać podczas oglądania.
1: A o serialu Klan i nie tylko, bo i o teatrze oraz śpiewaniu rozmawiam dzisiaj z aktorem Jackiem Borkowskim. Dalsza część naszego spotkania już za chwilę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy serc Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie. Jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
4: Emocje, które nam towarzyszą, duma, ekscytacja i ogromne szczęście.
5: Oglądaliśmy kilka innych inwestycji, a to jednak tutaj mocniej zabiło nam serce.
4: Mamy swoją sypialnię i pokój dla Wiktora, dwie łazienki i piękny taras. Możemy usiąść na tarasie, wypić kawkę, iść na spacer do parku i będzie to taki moment odpoczynku po całym dniu.
6: Kasia i Adam wybrali Kawalię. Wybierz i ty swoje nowe mieszkanie przy Ułańskiej w Poznaniu. Kawalia.pl.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę?
7: Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
11: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
12: Skoda.
13: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: Zobacz, Stasiu, sokół.
16: Gdzie? Nie widzę.
15: No tam, patrz.
16: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
15: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
17: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
16: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
17: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
18: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie jest już w Poznaniu. Odkryj fascynującą wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Zobacz, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds. Poznań MTP, hala numer 1. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
0: Została ostatnia reklama.
19: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
20: Ci panowie z Media Expert.
19: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
21: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
22: Bo w Media Expert.

0: Pogoda. 103 i 4 FM.
1: Przypominam, że słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Jacek Borkowski.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy zawsze Pan chciał grać? Czy może jednak był taki moment, że pomyślał Pan, że może lepiej śpiewać niż grać?
2: Proszę Pani, a skąd Pani wie o tym?
1: Tak jakoś słyszałam o jakichś kilku płytach, które wyszły.
2: Widzi Pani, bo to jest tak, że ja nie myślałem o tym, że będę aktorem i nigdy nie dążyłem do tego, że będę aktorem. Ja zacząłem swoją edukację w szkole muzycznej, na wydziale wokalnym. No różnego rodzaju sytuacje spowodowały, że musiałem się stamtąd ewakuować, ale o tym już nie będę mówił, bo to takie nieprzyjemności były. No to był rok 76. W związku z tym to była wtedy obowiązkowa służba wojskowa i tak dalej, więc ja wychodząc ze szkoły muzycznej, z Okulnika, czyli z akademii, tak. Wiedziałem, że rezygnując z tych studiów, no to za chwilę mnie tutaj, prawda,
1: zapnął.
2: No, baczność spocznij. No więc kamasze już mi wisiały tu nad głową. Ja zabrałem ze studiów tamtych wszystkie swoje papiery. I tak szedłem sobie, pamiętam, przy krakowskim przedmieściem, później skręciłem w Miodową. Trochę szedłem sobie tak, żeby ochłonąć, no. I tak przechodzę i patrzę, taki czerwona, taka tablica wisi, napisane jest Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna. A nawet ja kranę Boga, nikt ze mnie nie śmieje. Ja nie wiedziałem w ogóle, gdzie jest szkoła teatralna w Warszawie. Naprawdę
1: ale uśmiecham się, bo zaczyna się ta historia naprawdę bardzo dobrze.
2: Tak, i ja wszedłem, myślę sobie, co mi zależy, no. Ale to był już maj.
1: Trochę późno
2: i wchodzę i patrzę, tam stoi chyba jakaś sprzątaczka czy coś, i tak podchodzę do niej i mówię, gdzie tu jest dziekanat? A ta pani sprzątaczka mówi do mnie, a co ty, chłopczyku, chciałeś? No więc już mnie tutaj zagrało. Ja mówię, przede wszystkim nie chłopczyku. A po drugie, ja się pani zapytałem tylko, gdzie jest dziekanat? A co ty chcesz dziekanat? Indaguje mnie. No, a co ty chcesz dziekanat? Ja mówię, przyniosłem papiery na egzamin. A ona mówi, ale to już za późno. Już za późno, już lista zamknięta. Ja mówię, niech mi pani pokaże dziekanat, dobrze? No to ona pokazała, że to są te drzwi. Wszedłem i usłyszałem to samo, no. No nie, już za późno, już lista zamknięta, już koniec, już pan nie dostanie się na listę zdających. No i ja taki zrezygnowany, bo już chciałem wychodzić z tego dziekanatu, tam z tego pokoju. I w pewnym momencie widzę, drzwi się uchylają i ta pani, która mnie powitała, ta pani sprzątaczka, no. Widzę taką główka się tak wkrada między drzwi a framugę i słyszę tam: dziewczynki, przyjmijcie papiery od tego chłopczyka. Co się okazało? Otóż, kiedy przyszedłem na egzamin, a to było dosłownie tuż zaraz te egzaminy, bo jeszcze nawet żadnego tekstu nie umiałem, nic. Ja wchodzę na ten egzamin, a ta pani woźna siedzi, jest po prostu w komisji egzaminacyjnej.
1: Czyli jednak nie była panią woźnią.
2: No nie była, to była pani prorektor tejże uczelni, pani Irena Tomaszewska, świętej pamięci urocza, starsza pani, którą zresztą później odwiedziłem w Skolimowie, pamiętam jak dzisiaj śpiewałem tam dla seniorów. No w każdym razie ja mówię, Matko Boska, to jak ona tu jest, to już do
1: widzenia. To mnie już tu nie będzie.
2: To mnie tu już nie będzie. I wchodzę, a prowadził egzamin Andrzej właśnie Łapicki. łapa, prowadził egzamin, no i to, no, dzień dobry, ja mówię, nazywam się tak i tak. I Andrzej mówi, no proszę, to co pan nam powie, no. A ja mówię, ja nic nie powiem, bo nic nie umiem, ale mogę zaśpiewać.
1: Okazało się, że ta historia skończyła się bardzo dobrze dla przesłuchiwanego. Ale więcej o tym już po 20. Walejsław, Radia Pogoda. Dziś moim i państwa gościem jest Jacek Borkowski.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: dozorczyni, choć nie anioł, spod piątego panie trzy. Dawne kwiaty wspominają, jaśmin im się śni.
1: Reklama.
2: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Została ostatnia reklama.
10: Zobacz, Stasiu, sokół.
11: Gdzie? Nie widzę.
10: No tam, patrz.
11: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
10: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
12: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
11: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
12: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
8: Reklama.
13: Aleja Sław, Radia Pogoda.
14: Słuchają Państwo audycji Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim gościem jest aktor, wspaniale śpiewający aktor, Jacek Borkowski. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na kolejną godzinę spotkania z naszym gościem, Tamara Pawlik-Lipska. Dzień dobry wszystkim tym, którzy do nas dopiero dołączyli.
13: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Wolejsław, Radia Pogoda. Gości dziś Jacek Borkowski i wspomina o tym, jak przyszedł na egzamin do Akademii Teatralnej i zamiast grać, zapowiedział, że coś zaśpiewa.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Ta komisja tak spojrzała po sobie, tam przecież była Mrozowska, była Śląska, był Świderski, pamiętam ten Wojtek Siemion, no wszyscy moi późniejsi koledzy, z którymi grałem, pracowałem i tak dalej. Wtedy uczyli. Gucio Cholubek chyba był też, no nieważne. W każdym razie areopag, można powiedzieć, teatru polskiego z tamtego okresu. I Andrzej mówi, no dobra, zaśpiewaj. No to ja zaśpiewałem to, co miałem zaśpiewać na egzaminie końcowym w szkole, w Akademii Muzycznej, czyli zaśpiewałem taką kanconetkę Scarlattiego, Ocezate di Amore, i takim bohaterskim tenorkiem im to zasunąłem. Oni tak się dziwnie popatrzyli, pamiętam, tak nie za bardzo wiedzieli, co mają ze sobą zrobić i ze mną, więc to ja bym się ukłonił, mówię, dziękuję bardzo, do widzenia, i wyszedłem. No, myślę sobie, do widzenia. I tak idę, odszedłem, wyszedłem już na ulicę i tak nagle czuję, jak ktoś mnie tak puka z tyłu w plecy. Ja się odwracam, patrzę, stoi pan, a to wtedy dziekan był, Andrzej Łapicki stoi i mówi tak, patrzy się na mnie, mówi, ty, słuchaj, ty za dwa wiersze się naucz, dobra?
1: Druga szansa.
2: Tak. Ty naucz się za dwa wiersze. No i nauczyłem się dwa wiersze, tam coś tu Wima, pamiętam, wziąłem, coś Norwida. No i tak się stało, że zostałem przyjęty do szkoły teatralnej. No i...
1: Ale to wtedy jakby już naszła ta chęć pana być jednak aktorem?
2: Nie,
1: czy tak
2: ja w ogóle nie wiedziałem, z czym to... Nie, to po pierwsze, a po drugie, ja w ogóle nie wiedziałem, z czym to się je. Tym bardziej, że taki był zwyczaj wtedy, że pierwszy rok zawsze prowadził rektor, czyli Tadzioł Łomnicki, który przy wielkim szacunku moim do jego umiejętności zawodowych, bo to był naprawdę genialny wykonawca, genialny aktor, ale człowiekiem nie był dobrym. No, mówię to po prostu ze spokojem pełnym, bez emocji. Po prostu to nie był dobry człowiek. No, był, to była osoba nadmiernie, że tak powiem, siebie kochająca. A już nie daj Boże, żeby musiał patrzeć do kogoś do góry. To już też było niedobrze. Zresztą z Andrzejem Łapickim się bardzo nie lubili. Omijali się nieomalże. Więc ja miałem za sobą łapę, a z Łomnickim walczyłem. No, Łomnicki, jak wchodził na zajęcia, to najpierw witał się ze wszystkimi słowami: a, Borkowski, ty amanciku, ja i tak cię z tej szkoły. No, i to było na dzień dobry. W związku z tym ja miałem wtedy, prawda, się rozluźnić, uczyć, zastanawiać, co robię. No nie. Byłem tak spięty, on miał taki pomysł na otwarcie młodego człowieka. No na mnie to niestety nie działało, bo jak ktoś mnie nie chwali, to ja nie idę dalej. To ja mam tak, no tak. Każdy ma już swoją konstrukcję. Jeden działa odwrotnie, czyli jak nie jest chwalony, to wtedy stara się.
1: No tak, bo to dwie szkoły, na księżniczkę albo na karę.
2: A ja niestety jestem tym, że mnie trzeba chwalić, ja wtedy jadę do przodu jeszcze bardziej. W związku z tym niestety nie znalazłem nici porozumienia z panem rektorem i dopiero kiedy pod skrzydła wzięła mój rok pani profesor Aleksandra Śląska, to dopiero Ola mi otworzyła, że tak powiem, te przestrzenie, które są potrzebne, żeby reagować właściwie na słowo, na myśl, na to, że trzeba, będąc na scenie, myśleć, co robię, po co robię, a nie jak robię. To jest podstawowa podstawowy błąd nauczycieli tego zawodu, że nie daj Boże, jak mówią, jak to zrobić, nie? Mhm. Należy zawsze powiedzieć, co chcesz uzyskać. Bo to buduje postać, a nie jak. Jak to jest wtedy, kiedy już wiesz, po co. Mhm. Oczywiście, że nie mówię o komedii dell'arte, no, gdzie jest pewna forma, na przykład, gdzie trzeba być pantalone, czy tam jakimś innym. No to wiadomo, że to jest pewna forma. Mhm. Ale w normalnych zadaniach aktorskich, gdzie trzeba zagrać konkretną postać, no to trzeba wiedzieć, po co wchodzę na scenę, czyli mieć cel do zdobycia. Ja muszę wejść po coś, tak jak w życiu. Przecież wchodzę dzisiaj tutaj do Radia Pogoda po to, żeby z panią porozmawiać. Nie zastanawiam się, jak wyglądam i jak trzymam rękę. Po co przyszedłem? Porozmawiać. I to samo jest, dotyczy pracy później nad rolą i pracy polegającej na tej tak zwanej transformacji, czego ostatnio jakoś tak nie za bardzo widzę u młodych kolegów, z którymi mam przyjemność się spotykać na planie. Mam wrażenie, że nie do końca wiedzą po co. Albo już jestem po prostu z innej planety. Bo to tak człowiek jest, no tak to się dzieje.
1: Może oni mają inne po co.
2: Może mają inne po co. Ja nie mówię tego w tej chwili w sensie negatywnym. Ja po prostu tylko zauważam to, co mnie wyskakuje jakby z moich ram. Bo to każdy ma swoje. To jest już inne pokolenie. Oni inaczej się komunikują. To też mnie to... Ale no, taka drobnostka chociażby, no. Gdzie pani w 77 roku, jak przyszedłem do teatru, do Ateneum, no, przy tylu spektaklach, które grałem, bo tam, ja wiem, ile tych premier było, no z 50, no.
1: Chciałem powiedzieć, że lista jest całkiem imponująca.
2: Duża, więc ja nigdy nie grałem z żadnym mikroportem. Mhm. Nigdy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Ja nie wyobrażam sobie po prostu sytuacji, w której musiałbym grać z Mikroportem rolę dramatyczną. Mhm. A ja widzę teraz, no, koledzy grają no klasykę nieomalże, no bo na przykład, nie wiem, no, na przykład Dwoje na huśtawce, no. Ja tak wszedłem, pamiętam, patrzyłem na to, no i grają w tych, z tymi mikroportami, no i teraz ja, widząc mikroporty, przestaję wierzyć, że to się dzieje naprawdę, bo to jest pewnego rodzaju oszustwo. Mhm. Ja wiem, że teatr jest oszustwem jako taki, no ale ten teatr musi zachować pozory prawdy. A tutaj jest pełne zdemaskowanie tego, że no, jest po prostu udawactwo jakieś, no bo normalny człowiek nie chodzi z mikroportem, więc już jego emocje nie mogą być prawdziwe, mając mikroport przy ustach. No, ja daję pani tylko taki przykład. Być może to mnie tylko razi. Ja nie wiem, może współczesny widz już inaczej to też rozumie, inaczej. No ale ja mówię, nie wyobrażam sobie, włącznie na przykład z takim spektaklem, ze spektaklami śpiewanymi. Przecież graliśmy w naszym teatrze również i musicale. Mhm. Pamiętam chociażby taki musical The Fantastics, gdzie graliśmy dwie główne role z nieżyjącą już niestety Agnieszką Kotulanką, parę zakochanych. No i oboje śpiewaliśmy, zresztą i Maniek Kociniak też śpiewał, i Henio Machalica. No takie nazwiska, żeśmy wtedy grali taki spektakl i śpiewaliśmy na żywo z orkiestrą na żywo, znaczy taką, no, okrojoną oczywiście, tam był bodajże kwintet chyba, czy sekstet. I wszyscy słyszeli wszystko, no. Nie było problemu. Ja, nawet do głowy mi nie przyszło, żebym musiał poprosić o mikrofon, bo nie. No to po prostu... Wie pani, był taki bas rosyjski, on nazywał się Szaljapin. I on powiedział bardzo mądrą rzecz, a mianowicie taką. Powiedział, że śpiewam jak mówię i mówię jak śpiewam. Czyli to nie ma znaczenia tak naprawdę, czy się śpiewa, czy się mówi. Czyli ten diapazon wysokości i brzmienie i to, co mam do przekazania głosem, ono musi być takie samo wtedy, kiedy mówię i wtedy, kiedy śpiewam. To nie ma, nie może być rozróżnienia tutaj, bo widz tego nie rozumie. Poza tym słowa, które się śpiewa, są też tekstem,
2: no tak,
1: który musi dojść do widza, żeby zrozumiał sens działania się akcji, prawda? No to takie rzeczy. No. Były wtedy, może dlatego, że może to jest, dzisiaj to się nazywa dziaderstwo, wie pani. Tak, to ja wiem o tym, tak. Ale no, pewne zasady, które obowiązywały studenta, obowiązywały młodego aktora, później trochę starszego i tak dalej. No. Że był cały czas wtedy jednak obowiązujący podział na ucznia, na czeladnika, na mistrza i tak dalej. No. Ja jako uczeń przyszedłem do teatru i pan Jasio Kłos, tak się nazywał nasz garderobiany, bardzo starszy pan, uroczy, który jeszcze obsługiwał Jaracza w tym teatrze. Proszę sobie wyobrazić, jako młody człowiek. To on przynosił nam herbatkę zawsze, no. Już nie mówię o tym, jak przynosił, bo ja tam wchodziłem do tego i mówię: Jasiu, zrób herbatkę. Już, mistrzu, robię herbatkę. No to ja jako mistrz czekałem na herbatkę. Jasiu przychodził i tak miał kciuk w herbacie, bo tak trzymał tę herbatę.
2: Żeby się nie wylało.
1: Żeby się nie wylało, tak. I tak stawiał przede mną i mówił: ach, gorąca! Po czym oblizywał ten kciuk.
2: I smacznego.
1: Ale on to robił każdemu. My żeśmy byli do tego przyzwyczajeni. Było to, wręcz to się zrobiło takim, no, taką tradycją, że Jasio przynosi, a on robił herbatę zaprawioną syropem z róży, więc to miała taki dodatkowy aromat i tego. No, ale to mówię o tej garderobie pierwszej. Dlaczego o tym mówię? O tych dziaderskich skojarzeniach, że proszę sobie wyobrazić, zostałem usadzony pierwszy raz w garderobie, bo to były trzyosobowe garderoby, gdzie po lewej stronie siedział Jan Świderski. Nie wszystkim pewnie dzisiaj to nazwisko mówi, ale wtedy Jan Świderski, to ja wiem, to Mikołaj Kopernik, można powiedzieć, no coś takiego, no. Aktorstwa oczywiście. Profesor i rzeczywiście genialny aktor. On miał takie umiejętności niewiarygodne po prostu. A ja siedziałem w środku, a obok mnie siedział pan Czesław Wołejko. Więc wie pan, jeżeli człowiek siedzi w takiej garderobie, między takimi dwoma tuzami i koryfeuszami Teatru Polskiego, to nie ma mowy, żeby się temu nie podporządkować. Ja nosiłem herbatę jednemu i drugiemu, chodziłem po papierosy dla jednego i dla drugiego, ponieważ oni ze sobą nie rozmawiali. Świder nie rozmawiał z Czesiem, bo się nie lubili, ale siedzieli w jednej garderobie.
2: Zasady poprawnej współpracy.
1: Tak, a Czesio miał jeszcze taki zwyczaj, że jak już założył kostium, w którym grał, to on już nie usiadł. On czekał, aż prawda, poprosimy na scenę. Zapalał oczywiście papieroska, wtedy wszyscy paliliśmy przecież, bo to paliło się również, nawet na scenie się paliło w trakcie prób, proszę sobie wyobrazić. Były rozstawione tam tak zwane kubły asenizacyjne i normalnie się próbowało z papierosem, jakoś teatr nie spłonął, no ale oczywiście to głupota w tej chwili, jak patrzę na to z perspektywy dzisiejszych doświadczeń, ale tak było, no po prostu...

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
5: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.

0: Ale Jasław, Radia Pogoda trwa, a gościem w tym programie jest dzisiaj Jacek Borkowski.
1: Ale Jasław, Radia Pogoda.
2: Bardini mi powiedział kiedyś bardzo ważną rzecz, którą zapamiętałem. Mimo tego, że się z nim wielokrotnie kłóciłem, że to się tak pokłóciłem, że wyszedłem z zajęć, trzasnąłem drzwiami, a Bardini chciał mi wywalić ze szkoły. Ale on powiedział mi jedną rzecz i ja to pamiętam do dzisiejszego dnia i miał rację. Tylko w tym przypadku. Bo chociaż uczył piosenki, znaczy uczył to może za duże słowo, bo to był człowiek, który nie umiał śpiewać, no. On może intuicyjnie wiedział, jak to powinno się zrobić, czy tam, co, po co się to śpiewa i tak dalej, ale on nie umiał śpiewać, no. Trudno mi jest wyobrazić sobie nauczyciela, który nie umie robić tego, czego uczy, nie? To trochę takie dziwne się robi. Ale on nie umiał.
0: Nieprawdziwe.
2: On nie umiał. No nieprawdziwe. Zresztą starsi pamiętają te jego programy z młodzieżą, co robił w telewizji. Mi się strasznie to nie podobało, bo wie pani, bardzo łatwo jest ośmieszyć kogoś, wziąć z ulicy kogoś i ośmieszyć, że nie umie, mówić, że nie umie, śpiewać, że nie umie tańczyć. To żaden problem jest, a on to robił. No. Więc to, ale powiedział mi jedną rzecz, jak ja tam kiedyś coś zaśpiewałem, jeszcze byłem jakby studentem jego, bo mówi do mnie, mówi tak, aha, ja skończyłem śpiewać, a on mówi tak, mówi. I coś mówię mu, dlaczego, co bo co zrobiłem dlatego, że po to, że i tak zacząłem tłumaczyć moją interpretację tej piosenki. A on tak słucha, mówi, wiesz co mówi? Jak trzeba tłumaczyć, to już jest źle. I wie pani, ja sobie to zapisałem, cholera, to jest dobre. I to przez całe życie stosuję. Jak trzeba tłumaczyć, to już jest źle.
0: Intencji jednak nie było wtedy.
2: Nie, no tak, ale to mówię, to dotyczy właśnie to, o czym mówiłem, czyli tego stosunku, mimo tego, że żeśmy się nie lubili, to on mi tę prawdę sprzedał. Mhm. I podobnie było właśnie wtedy w tych 70-tych latach w teatrze, kiedy mimo tego, że to zawsze był zawód konkurencyjny, w związku z tym w sposób naturalny ludzie ze sobą konkurują, prawda? Kto lepszy, kto co zagra i tak dalej. Przecież pamiętam, jak Romek Wilhelmi rzucił, czy jak Świder rzucił egzemplarzem Ryszarda III, jak się dowiedział, że Romek ma zagrać Ryszarda III, to afera była. No i mówię, bo chciał zagrać Świder. Mm-hmm. No, ale to wszystko było otoczone czymś wyjątkowym, a mianowicie tym, że my jako zespół, bo to jednak grupa 30-25 osób, w zależności tam od sezonu, ale mniej więcej tak około tylu, to my żeśmy stanowili pewnego rodzaju rodzinę, może w cudzysłowie, ale jednak. Mhm. A polegało to między innymi na tym, że pamiętam, jak na początku próbowałem tam w jakiejś sztuce, już nie pamiętam, i czegoś kompletnie nie mogłem zagrać. No nie szło mi po prostu, nie szło mi. To pamiętam, jak Maniuś Kociniak po próbie podszedł do mnie i mówi, Jacuś, to mówi, to ja zostanę po próbie i spróbujemy to zrobić. Dobrze? Żeby ci pomóc. My żeśmy sobie nawzajem pomagali. Czego w tej chwili jakoś tak mi trochę brakuje. Bo koleżanki, aktorki potrafią się obrzucać nawzajem. W tej chwili słucham tego. No takie to jest, obowiązywała pewna lojalność zawodowa. Ja bym w życiu złego słowa nie powiedział na kolegę, mhm, aktora, z którym gram, czy tam coś gorzej, czy coś. Tego się nie mówiło. To jest takie, tak jak mówią, pierzemy swoje brudy w domu. Tak samo tutaj było. My żeśmy byli na tyle zintegrowani, ale nie tylko od strony towarzyskiej, ale pewnej świadomości, że wykonujemy ten zawód, a nie inny, i że za chwilę ta sama sytuacja może być udziałem kolegi, mhm, w której ja akurat teraz jestem. I to powodowało, że my żeśmy się jakby nawzajem chronili. My żeśmy nie wyrzucali poza teatr czegokolwiek. Wszystko, co było w teatrze, to było tu.
0: Zostawało w teatrze.
2: To zostawało. Czyli taka poczucie takiej przynależności do takiej do dobrych ludzi, którzy chcą budować coś wspólnie dobrego, bo naprawdę graliśmy, takie były dwie grupy właściwie, można powiedzieć, że tak dyrektor nas obsadzał. Nie wiem, czy to specjalnie robił, czy akurat mu tak się to układało, ale my żeśmy zawsze grali w takich konfiguracjach właśnie. Maniek Opania, Maniek Kociniak, Witek Zborowski, ja, Ewka Wiśniewska, no tam jeszcze co tam, o, Janek Kociniak świętej pamięci, czy Henio Talar, no i tak dalej. To były takie grupy, a tam druga grupa była na przykład Gucio Holubek, był Marek Konrad, prawda? I tak, czyli, ale to nas chroniło w pewnym sensie, bo my żeśmy się już na tyle znali, że później ta praca nad nową sztuką, nad nowym materiałem przebiegała sprawniej, bo wiedzieliśmy, co każdy z nas może zrobić. Ja wiedziałem, że Jurek Kamas może zagrać tutaj w ten sposób. Wiedziałem, po co on to robi, co ja mam zrobić w związku z tym i tak dalej. No cała masa takich zależności, które ciężko jest wytłumaczyć osobom, które nie są w tym zawodzie i które nie uczestniczą w tym naprawdę bardzo trudnym momencie, kiedy człowiek zaczyna wrzucać do swojej psychiki innego człowieka.
0: No
2: bo,
0: tak.
2: bo to jest coś takiego. Ja wielokrotnie przeżyłem takie sytuacje, w których po prostu nie mogłem wyjść z postaci. Na przykład miałem taki film francuski Passage i to bardzo bardzo trudna postać takiego zagubionego człowieka. Ja później z tego filmu nie mogłem wyjść przez ponad rok. Nie mogłem wyjść z tego faceta, którego grałem.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Ale czy to na przykład taka niemożność wyjścia z roli wpływa na kolejne role, które się odgrywa?
2: Tak, dlatego że jak się nie wyczyści się z tamtych postaci, które były, no to nakłada się to wszystko jedno na drugie. No. No, tak jest. Ja czasami też zauważałem nawet w gestach, w cytatach, które w sposób jakiś taki podświadomy stosowałem w normalnej mowie. Gdzie po prostu te cytaty mi się same układały. I ja później, jak to powiedziałem, to ja dokładnie wiedziałem, dlaczego ja to powiedziałem, bez której to postaci było. Mhm. Czyli podświadomość cały czas była tam gdzieś, to jeszcze tkwiło. To jest to, co powoduje u wielu osób, które nie mają skóry słonia w tym zawodzie, no niestety, ale zaburzenia również nerwisowe, potworne. Może stąd, widzowie pewnie też sobie zdają z tego sprawę, że taka praca, która wchodzi w psychikę, która człowieka nurtuje, która powoduje zmiany w myśleniu, no bo te zmiany są naturalne, trzeba zacząć myśleć innym człowiekiem. No to później się mówi, a tam aktor, że pije, że to, że już teraz to się mówi, że ćpa, prawda, i tak dalej. No, ten zawód po prostu tak cię niszczy od środka, że niektórzy nie dają sobie z tym rady i szukają takiej furtki, która jest otwierana czymś mocniejszym niż to, co człowiek, czym się dysponuje w środku, bo to za mało jest.
1: Jakiegoś reduktora.
2: Czyli musisz tak zresetować coś. Nie zawsze się udaje. Ale rozumiem, że w wielu przypadkach, ponieważ alkohol jest takim najprostszym, że tak powiem, elementem do zatraty świadomości i człowieczeństwa. Ale coś w tym jest. Może to stąd się bierze, że niektórzy koledzy po prostu uciekali w to. Uciekali.
1: Ale też rozmawiamy o, że tak ujmę, cieniach i blaskach aktorstwa, a cały czas nie odpowiedział mi pan na pytanie i nie wiem, czy nie robi pan tego z premedytacją. W którym momencie pan pomyślał, że jednak pan chce być aktorem? Czy nie było takiego momentu wcale?
2: Takiego jednoznacznego nie było.
1: Ale to co, to tak na zasadzie ojej, bo poszło, bo poszedłem do szkoły teatralnej i zostałem?
2: Też, ale mówię to osobom, która mi to uświadomiła, ale to też się nie działo, wie pani, jednego dnia, czy też w godzinę. To była moja pani profesor Aleksandra Śląska, która zauważyła, nie wiem gdzie zresztą, ale zauważyła jakiś tam potencjał, powiedzmy sobie, zawodowy u mnie i dała mi szansę na to, żebym mógł spróbować, bo ja będąc już na drugim roku szkoły teatralnej grałem normalnie w teatrze. Ja nawet nie robiłem dyplomu w szkole, bo dyplomy zostały zaliczone mi na podstawie teatrów, spektakli, które grałem w teatrze. Więc nie miałem takiego typowego dyplomu jako student, tylko już będąc w teatrze jako aktor, no po prostu. Więc to się stało bardzo szybko dzięki Oli. Ja właściwie nie miałem wyboru, ja nie miałem czasu na to, żeby się zastanawiać, czy tak, czy nie. Nie, po prostu że tak powiem, za fraki mnie wzięła i wrzuciła na scenę, graj.
1: Ale jednak też miłość do muzyki została. Chyba nadal lubi pan koncertować.
2: To jest oddzielna, to jest w ogóle oddzielna sprawa, bo ja, tak jak mówiłem, ja chciałem śpiewać zawsze, no. Śpiewam, cały czas śpiewam. To na szczęście, tak jak słucham siebie tam sprzed lat, nie wiem, 20 czy 30, to śpiewam cały czas tak samo. Bo ja się czasami boję, bo to widzę, że w pewnym wieku już jakby ten głos inaczej brzmi, inaczej działają struny głosowe, no to jest naturalne, bo...
1: To też zależy chyba u kogo.
2: Tak, ale no mówię, no jest inaczej, no jakby PESEL tym wszystkim
1: kieruje zmianami,
2: tak, no ale sprawdzam się cały czas, nagrywając i sprawdzając, jak ten głos brzmi i jakie są jeszcze, że tak powiem, możliwości, to, no to jakby różnicy specjalnej nie widzę żadnej właściwie, więc dlatego niezwykle sobie cenię możliwości takiego spotkania z publicznością, właśnie nie teatralnego, tylko parateatralnego, dlatego że moje spotkania piosenkowe są takie quasi teatralno-muzyczne. Ja dużo z ludźmi rozmawiam. Powoduje to, że ludzie się i śmieją, a też i płaczą, bo tak to sobie pomyślałem, że muszą doznać wielu, doświadczyć kilku wzruszeń, kilku różnych takich, no, te moje piosenki, które śpiewam, muszą powodować różne wrażenia, które ze sobą zabiorą już po koncercie. Na szczęście jakoś do tej pory mi się to cały czas udaje i no i mówię, i bardzo sobie to cenię, bo nawet podchodzą do mnie później widzowie i mówią, ojej, mówi, to ja nie wiedziałam, czy tam nie wiedziałem, że pan tak śpiewa. No, ale to proszę pamiętać, mówię tutaj i do pani, i do słuchaczy, że w 70-tych latach, jeżeli się szło do szkoły teatralnej, to się musiało śpiewać. Nie było mowy, żeby przyszedł ktoś do szkoły teatralnej, który nie wydobywa dźwięków, no bo to jest niemożliwe. Musiał śpiewać, bo to śpiewanie jest jednym z elementów tego zawodu. Po prostu. To jest, no to jest tak, jak no tak jakby pani zapytała chirurga, nie wiem, tam wysokiej klasy, że nie umie wyciąć wyrostka robaczkowego. No umie, no.
1: Lepiej, żeby umiał dla nas wszystkich.
2: Ale, no tak, ale mówię, że to jest coś takiego. Także to jest jeden z elementów zawodu, no. Przecież i uczyłem się i hippiki, i juda, i szermierki, i tak dalej. Bo to elementy zawodu są. Tak samo jest z piosenką.
1: Jacek Borkowski był moim i państwa gościem dziś w Alejsław Radia Pogoda. Dziękuję za to spotkanie.
2: Ja serdecznie dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Słuchajcie Pogodne Radio. I pogodni goście. Ha, ha, ha, ha, ha. To ja. Do zobaczenia.
1: Do usłyszenia.
0: Alejsław Radia Pogoda.

0: i ani ona była jedna, jedyna. Ani drugiej takiej mieć nie będę już.
1: Odeprzeć głowę rękami okiema, na siebie patrzeć chwilę tak jak obcy widz. O co chodzi?

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: W Amnesty International nie mam wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
2: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
6: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla Ciebie w super promocji kurs w Szkole Pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
5: Super promocja!
7: Super promocja w Szkole Pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
8: Reklama.
4: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
9: Bartosz Łukasiewicz, witajcie. W naszym magazynie Poznańskie Jeżyce, przypomnę, zakończył się remont domu tramwajarza.
10: Czy dobrze, że odnowiono? No myślę, że bardzo dobrze. Zawsze jest to jakiś tam element kulturalny, który w Poznaniu aż tak dużo nie mamy, nie? Porównując do innych miast. Każdy taki element jest super na mapie.
11: Bardzo ładnie, ze smakiem widać, że oddaje ducha autorów tego projektu. Bardzo ładnie się wpisuje.
12: Kiedyś mieszkałam na Jeżycach i dom tramwajarza, oczywiście jak byłam w szkole podstawowej, było to 100 lat temu, to tutaj były takie imprezy różne. Pamiętam, że nawet brałam udział w jakimś przedstawieniu, nie pamiętam o czym, jak o krasnoludkach, coś tam. I było tu fajnie. A potem to właściwie tak już się wyprowadziłam z tej dzielnicy. Te Jeżyce w ogóle to bardzo mnie tu przyciągały często, także mimo, że się przeprowadziłam, to często wtedy bywałam przez jakiś rok, a potem to już wiadomo. Bo ta dzielnica jest w ogóle, no to jest całe pół mojego życia, no pół nie, ale przynajmniej 20-25 lat.
9: Jaki był kiedyś dom tramwajarza w Poznaniu?
12: Bo on był taki zielonkawy. Zawsze kojarzę, że był taki zielony. I nawet tutaj właśnie dzisiaj byłam u lekarza i chciałam przejść, ale mówię, nie, pójdę tą stroną, bo tu jest gdzieś, tu się wiele dzieje. Tyle co czytam, to tu się dzieje bardzo dużo i dobrze. Najróżniejsze życie artystyczne tutaj zaczyna tak w ogóle te Jeżyce się bardzo, bardzo rozwinęły w każdym kierunku. No bo tu właściwie to było jedyne miejsce, gdzie się tutaj coś działo. Jeszcze pamiętam, że przy Szamotulskiej, gdzie są obecnie uniwersytet jest, to tam też się chodziło na różne imprezy, tam i tutaj.
13: To było celem, odzyskanie blasku tego ikonicznego miejsca dla Jeżyc.
9: Mówi Marcin Gołek, zastępca prezydenta Poznania.
13: To jest kwestia naszego dbania o dziedzictwo, też takie dziedzictwo społeczności lokalnej, bo to jest naprawdę, no, było i jest. I mam nadzieję, że teraz po remoncie będzie jeszcze bardziej takie centrum życia kulturalnego Jeżyc. No, myślę, że ta rewitalizacja, ta modernizacja, ten remont robi, ten efekt robi naprawdę fantastyczne wrażenie. Przestał straszyć, to się głównie zmieniło. Nie, a tak zupełnie poważnie, no mamy teraz naprawdę przed oczami bardzo nowoczesną salę i zostało też tutaj władowanych dużo pieniędzy w ogóle w dostępność tego miejsca i w taki jego nowoczesny charakter, bo bardzo nam też na tym zależy, żeby w tych wydarzeniach kulturalnych, małych koncertach, które no, głównie po to jest ta sala przeznaczona, żeby wszyscy mogli uczestniczyć, więc no, taka symboliczna winda, być może to jest mała inwestycja, ale dla kogoś na Jeżycach, dla starszej osoby, która ma jakieś ograniczenia ruchowe na przykład, to jest kwestia tego, czy może w swoim życiu uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, czy nie, więc to jest niezwykle istotne. No, przywróciliśmy ten balkon wewnętrzny, który teraz też może służyć i widowni i obsłudze sali. No i sama sala robi wrażenie. Mam wrażenie, że ona taka no, nawiązuje do najładniejszych miejsc teatralnych czy koncertowych w Polsce. Fajna scena, wszystko bardzo nowoczesne, z takim z takim blaskiem. Tak, tak, to miejsce po prostu odzyskało blask. Z tego co wiem, już od października jest kalendarium różnych wydarzeń, więc serdecznie też z tego miejsca zapraszam mieszkańców, żeby to śledzić i uczestniczyć w nich.
8: Justyna Kuberka, radna osiedla Jeżyce i radna miasta. Ja tutaj przychodziłam i widziałam ten postęp, ale jakbym weszła tutaj dzisiaj pierwszy raz, przez półtora roku by mnie nie było, to bym zrobiła takie wow. Naprawdę duża zmiana. Było tu szaro, buro, ponuro. W tej chwili jest jasno, słonecznie. Wiadomo, są otwarte, odsłonięte okna. I one też dają to swoje światło, ale nawet przy takich kotarach jest tutaj ten efekt taki wizualny bardzo dobry. Tutaj wcześniej, dużo wcześniej miała estrada też. To było dom kultury, takie miejsce kultury, gdzie się odbywały różne spektakle. I później po estradzie przyszła Fundacja Pana Gara, która ożywiła to miejsce jeszcze bardziej. Odbywały się tutaj zajęcia dla dzieci, zajęcia z jogi, spotkały się kluby seniora, zajęcia teatralne i mam nadzieję i wiem, że tak będzie, że to wszystko powróci, bo wszyscy czekaliśmy już w takich blokach startowych, żeby tu przyjść, móc się spotkać, móc podziwiać repertuar sztuk i koncertów. Sala Amarantowa to jest dokładnie taki główny, taki trzon tego domu tramwajarza, ale też jest tutaj przeciągi, są w pomieszczeniach piwnicznych, pomieszczenia, gdzie też jest mała sala teatralna, gdzie tam się odbywały kiedyś próby, miejsca dla dzieci, dla różne zajęcia, nawet na zajęcia sportowe, także to jest jeszcze to. Ale przy okazji remontu tramwajarza jest też wyremontowane klatki schodowe i wejście do pobliskiego budynku, gdzie mieszkają ludzie i oni też mają wyremontowane drzwi, klatki schodowe i termomodernizację zrobioną. Także my nie mamy innego domu kultury, my nie mamy innego miejsca takiego kulturalnego, przynajmniej na taką skalę. Są tylko jakieś takie małe miejsca. Takie miejsce było potrzebne, a wiemy, że ciężko jest walczyć o dom kultury, więc my mamy tą tramwajarza i bardzo jesteśmy wdzięczni za to, że już jest otwarty i że po remoncie.
9: Przypomnę, kompleksowa modernizacja obiektu rozpoczęła się w 2022 roku. Pierwszy etap zakończył się w 2023 roku i obejmował m.in. remont dachu oraz ocieplenie budynku. Drugi, znacznie szerszy zakres prac rozpoczął się w drugim kwartale 2025 roku. Tymczasem przenosimy się w inną część Poznania. Dwie popularne atrakcje Parku Wilsona na poznańskim Łazarzu odzyskają dawny blask. Ruszają prace związane z modernizacją fontanny oraz muszli koncertowej. Należy zachować ostrożność w rejonie prac i poruszać się poza ogrodzeniem. Spacerowicze mogą obejść plac budowy od strony fontanny, czyli od ulicy Matejki. Teraz nieco zmienimy temat. Mam ważną informację dla pasażerów kolei.
14: 25 października wchodzi w życie ostatnia korekta rozkładu jazdy w tym roku. Jest to korekta na krótki okres czasu, ponieważ trochę ponad miesiąc. Natomiast chcę uspokoić pasażerów, że dużych zmian nie będzie. Mają one charakter przede wszystkim kosmetyczny, a związane są z pracami remontowymi na sieci kolejowej, w wyniku których te zmiany są konieczne.
9: Ale warto dokładniej spojrzeć na rozkład tego 25 czy 24 dzień przed wyjazdem. Dokładniej na rozkład.
14: Zdecydowanie tak, zarówno na strony Nasze Koleje Wielkopolskich, media społecznościowe, czy do naszej aplikacji Kawułapka.
9: To korekta rozkładu jazdy, a później w grudniu duże zmiany.
14: Tak, w grudniu czeka nas zmiana rozkładu jazdy. Wśród tych zmian na pewno czekać nas będzie wiele nowości. Wśród takich najważniejszych informacji możemy powiedzieć o uruchomieniu połączeń na odcinku Wągrowiec-Rogoźno Wielkopolskie, czy też wydłużeniu pociągów Kolei Wielkopolskich do miejscowości Grabowno Wielkie. Czeka nas jeszcze więcej nowości, natomiast będziemy systematycznie o nich informować w naszych serwisach.
9: Mówił nam Dariusz Kaszyński z Kolei Wielkopolskich. Kolejny temat w naszym magazynie. Policjanci z Poznania zatrzymali podejrzanego o kradzież z łamaniem. 46-latek wpadł na Wildzie.
15: Mężczyzna poruszał się Mercedesem Vito. Kiedy policjanci przystąpili do zatrzymania, nie zamierzał jednak współpracować. Zabarykadował się w samochodzie i nie reagował na wydawane przez funkcjonariuszy polecenia. Sierżant Michał Wiśniowski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Policjanci zdecydowanie przystąpili do działania. Otworzyli pojazd, obezwładnili mężczyznę i zatrzymali go. Na tym etapie szybko potwierdziły się wcześniejsze ustalenia kryminalnych. Jak się okazało, prowadzony przez niego Mercedes skrywał cenny łup. Przestrzeń ładunkowa bowiem była wypełniona markowym towarem. W busie policjanci znaleźli 136 par butów, blisko 100 kurtek oraz akcesoria obuwnicze i odzieżowe znanej włoskiej marki. Wartość zabezpieczonego towaru oszacowano na około 1 000 000 złotych. Jak ustalili kryminalni, odzież i obuwie zostały skradzione zaledwie chwilę wcześniej. Sprawca włamał się do garażu znajdującego się na parkingu podziemnym na poznańskiej Wildzie, a następnie wykorzystał wykorzystał do transportu łupu samochód, którym przyjechał na miejsce. Mercedes również miał swoją kryminalną historię. Policjanci sprawdzili jego oznaczenia i ustalili, że pojazd został skradziony w kwietniu tego roku na terenie Obornik. Żeby utrudnić jego identyfikację, zamontowano na nim tablice rejestracyjne przypisane do innego samochodu tej samej marki. Kolejne ustalenia jeszcze bardziej obciążyły zatrzymanego. Podczas przeszukania policjanci znaleźli przy 46-latku narkotyki. Z uwagi na podejrzenie, że mężczyzna mógł prowadzić samochód pod wpływem środków odurzających, pobrano od niego krew do badań. Wyniki laboratoryjne potwierdziły obecność amfetaminy w organizmie mężczyzny w momencie kierowania Mercedesem. Skradziony Mercedes został zabezpieczony i odholowany na policyjny parking. Odzyskany towar, którego wartość oszacowano na blisko 1 000 000 złotych, został zabezpieczony przez policjantów i wrócił do prawowitej właścicielki. Dalsze czynności procesowe prowadzone przez policjantów z Komisariatu Policji Poznań-Wilda zakończyły się przedstawieniem 46-latkowi szeregu zarzutów. Mężczyzna odpowie za kradzież z włamaniem w warunkach tzw. multirecydywy, a także za umyślne paserstwo, posiadanie narkotyków, prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających oraz używanie tablicy rejestracyjnej nieprzypisanej do pojazdu.
9: Za popełnione przestępstwa 46-latkowi grozi kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności. W naszym programie będzie teraz o pogodzie. Jak się okazuje, początek jesieni pozytywnie zaskoczył mieszkańców naszego regionu. Przede wszystkim jest wysoka temperatura i słoneczna pogoda. Tymczasem wielkopolscy strażacy przyznają.
16: My tutaj polegamy jako strażacy na tych wynikach, czy powiedzmy na tej statystyce, która jest do nas przesyłana przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ale także przez Lasy Państwowe, które codziennie szacują stopień zagrożenia pożarowego w lasach. Aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Ściółka leśna będzie się wysuszała wtedy, jeśli będzie kilkanaście dni po prostu bez deszczu. To też będzie sprzyjało sytuacji pożarowej, więc musimy obserwować tą pogodę. Wychodząc na grzyby, pamiętajmy, że jesteśmy wciąż w lesie, w tym terenie, w którym my jesteśmy gośćmi. Dlatego pamiętajmy o tym, by zachowywać się odpowiednio, bo bardzo często właśnie przez nieumyślność, przez nieodpowiednie parkowanie samochodów, a co gorsze rozpalanie ogniska w niedozwolonych miejscach w lesie, to są te sytuacje, w których właśnie potem ogień się rozprzestrzenia i dochodzi do pożarów.
9: Jeśli wybieracie się na wypad do lasu, bądźcie ostrożni i pamiętajcie o tych wszystkich zasadach.
4: Zaglądamy do poznańskiego zoo.
17: Pantki, które urodziły się pod koniec czerwca w Nowym Zoo w Poznaniu, otrzymały imiona. Imiona nadały im panie mieszkanki DPS-u na Poznańskiej Wildzie przy ulicy Niedziałkowskiego. Remigiusz Koziński, Ogród Zoologiczny w Poznaniu. My najpierw, kiedy tylko pantki się urodziły, to pojechaliśmy do pań, wyjaśniliśmy, w ogóle cała była prelekcja na temat pandek rudych, na temat tego gatunku, jego biologii, jego konieczności, jego ochrony. Po tej prelekcji, kiedy tylko określiliśmy płeć pandek, a są to dwie samiczki, no to wtedy już przekazaliśmy te informacje paniom w DPS-ie i one wybrały dla tych pandek imiona. Tam, z tego co wiem, to było głosowanie na ten temat. No i te imiona są dwa. Jedno to Zizi, czyli zdrobnienie od arabskiego Zineb. Oba zresztą pochodzą z języka arabskiego. Zizi to istota mała, urokliwa, pełna energii, radości i beztroski. Otwarta, kreatywna, chętna do zabawy. I jedna z pandek rzeczywiście jest taka nieco bardziej do przodu, można powiedzieć, że jeżeli chodzi o zachowanie, jest zdecydowanie śmielsza i troszkę lepiej rozwinięta, a druga, bardziej wycofana, otrzymała imię Lulu, też pochodzenia arabskiego, które to imię oznacza perłę, perełkę, symbol piękna i delikatności, no i takie właśnie imiona pantki noszą.
9: Przypomnę, mieszkają one w poznańskim zoo. Czas na region, zajrzymy teraz do kurnika.
18: W arboretum zaczyna pojawiać się jesień. To jest przepiękna pora roku, bo jest tutaj bardzo kolorowo. Kinga Nowak, Arboretum Kurnickie. Przepięknie przebarwiają się gatunki obce, na przykład miłożęby, cudownie cytrynowe, czy też orzeszniki północnoamerykańskie, które też świecą tą swoją żółtą barwą liści. Mamy też takie drzewo jesienne, cudowne, którego liście pachną. I pachną, proszę mi uwierzyć, watą cukrową albo pieczonymi ciasteczkami. Nazywa się to drzewo grujecznik japoński. Potocznie mówimy na nie drzewo ciasteczkowe. To jest drzewo pochodzące z Japonii. I faktycznie w takie dni jesienne, ale takie słoneczne, przy tych dużych drzewach grujecznika osoby zatrzymują się i rozglądają się za tą piekarnią, cukiernią, która tutaj gdzieś ma być, bo to sugeruje ten zapach. Także grujecznik jest fantastyczny. Pojawiają się owoce żółtnicy pomarańczowej. To warto zobaczyć w kurniku. bo to jest taki gatunek również północnoamerykański, o owocach przypominających duże pomarańcze bądź grejpfruty. To są duże, duże owoce wiszące na drzewie, też wywołujące duże zaskoczenie, zdziwienie pośród naszych zwiedzających. No i cóż, to jest też pora owocowania, obradzania, więc ja już dzisiaj też zapraszam na wystawę Barwy Jesieni, gdzie pokazujemy egzemplarze, gdzie pokazujemy nasiona, szyszki, owoce roślin zgromadzonych w naszych kolekcjach. I to jest bardzo kolorowa wystawa. Niekoniecznie te owoce są jadalne, ale chcemy pokazać różnorodność tych form, kolorów. Największe zaskoczenie i chyba takie najbardziej pamiętaną, szczególnie przez dzieci, rośliną i owocem są tak zwane palce umarlaka. To w ogóle brzmi bardzo zaskakujące. To są owoce palecznika chińskiego. Wyglądają jak takie niebieskie parówki, albo właśnie jak takie niebieskie palce. To też można zobaczyć w naszym arboretum jesienią.
9: Pozwolicie, to powrócę jeszcze do wystawy Barwy Jesieni. Zaplanowano ją w Kórnickim Arboretum 18 października.
0: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
9: A ten kwadrans zaczniemy od poznańskiego budżetu obywatelskiego. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na szczegóły. Do PBO zakwalifikowało się ponad 150 projektów.
19: 158, 242 zgłoszone, 158 przeszło tą weryfikację. Patryk Pawełczak, dyrektor gabinetu prezydenta miasta Poznania. Co ważne, ponad 30 odwołań, z czego 11 zmieniliśmy decyzję pierwotną urzędników wydziałów merytorycznych na pozytywną, co też cieszy, bo jednak można dyskutować o tych projektach dłużej. To jest dobra liczba, tak, jak najbardziej. Z tego mamy 126 rejonowych, 32 ogólnomiejskie. Myślę, że jest czego wybierać. Zawsze chciałoby się więcej, no ale to nie jest tak łatwo zgłosić, bo ten pomysł musi się pojawić, więc no teraz tylko czekać na mieszkańców, którzy się tym zainteresują i zagłosują.
9: Jakie są pomysły? Są jakieś nowe?
19: Przerabialiśmy już dużo. Projekty miękkie, projekty twarde, ale ja już teraz nie mówię konkretnie, bo zawsze później wnioskodawcy mówią, że takim mówieniem po prostu w jakiś sposób wspieram jedne projekty przeciwko drugich. Jest dużo. To już wiele lat poznańskiego budżetu obywatelskiego, więc już naprawdę bardzo różne pomysły przerabialiśmy. Oczywiście te potrzeby podstawowe mieszkańców cały czas w budżecie obywatelskim widać, ale są też takie dodatkowe rzeczy, które myślę, że każdego zainteresują. No trzeba trochę poświęcić czasu, przejrzeć tą listę. Mamy na to trochę czasu. Głosowanie zaczyna się 5 października, potrwanie do 30 października. Więc będzie czas, żeby zapoznać się z listą.
9: Są potrzeby inwestycyjne?
19: Tak, inwestycje jak zawsze pojawiają się, jak zawsze inwestycje, także infrastrukturę sportową, to zawsze wszystko jest, ale poza tym oczywiście projekty miękkie, które z roku na rok się rozwijają. Oczywiście zieleń to też jest potrzeba, którą mieszkańcy wyrażają. Teraz jest ten czas już zachęcania mieszkańców do głosowania. Tak naprawdę ten czas trwa także przez całe głosowanie, więc my tutaj wszystkim jak najbardziej prosimy, bo my będziemy promować, ale samo głosowanie, natomiast już, że tak powiem, wnioskodawcom, ich kibicom zostawiamy promowanie konkretnych projektów. Jednostki miejskie nie mogą promować konkretnych projektów. Tak samo liczymy, że radni osiedlowi będą jednak promowali ideę głosowania w budżecie obywatelskim, a nie skupiali się na pojedynczych projektach. Jest to trudne nieraz do weryfikacji, trudne także, żeby później wyciągnąć z tego odpowiednie, że tak powiem w cudzysłowie, kary, ale staramy się, żeby ta gra była jak najbardziej uczciwa.
9: Zasady są podobne jak co roku.
19: Tak, są dość podobne. No rzeczywiście już za wiele tutaj nie można zmienić, biorąc pod uwagę, że my jesteśmy w ograniczonych możliwościach, dlatego że wszystko jest to sankcjonowane ustawą ogólnopolską, regulacjami i tym, co jeszcze wojewoda może nam nakazać, jeżeli byśmy za dużo pozmieniali, więc kwota się zwiększyła o 2 miliony złotych, to jest 33,5 miliona złotych na tą edycję. Inne zmiany kosmetyczne, tak naprawdę taka zauważalna, to podwiększenie projektu ogólnomiejskiego maksymalnej kwoty z 2 do 3 milionów złotych, no żeby trochę urealnić możliwość realizacji tego.
9: A co będzie miarą popularności budżetu? To ile projektów zostało zgłoszonych, czy to ile głosów zostało oddanych?
19: No zdecydowanie to drugie, tak? Bo co do liczby zgłoszonych projektów, to jesteśmy w podobnych wartościach przez wiele, wiele lat i tutaj niewiele się zmienia, pomimo, że staramy się docierać wspierać chociażby poprzez szkolny budżet, czy poprzez różne warsztaty dla seniorów, żeby powiększyć liczbę osób, które zadają sobie większy trud i stworzą taki wniosek, ale podstawowa rzecz to jednak głosowanie, no i tutaj łatwiejsza możliwość, bo tak naprawdę można poświęcić tylko kilka minut, aczkolwiek zachęcamy do wnikliwego zapoznania się z projektami. No i tutaj już liczymy na te duże liczby, tak żeby jak najwięcej mieszkańców zagłosowało. Poprzednie lata to tak pomiędzy 100 a 60 tysięcy, w zależności od edycji. No i liczymy, że ta liczba będzie jak największa i że jak najwięcej mieszkańców Poznania zainteresuje się tą formą zmiany najbliższego jej otoczenia.
9: Patryk Pawełczak z poznańskiego magistratu przypomina.
19: Miasto na prawach powiatu musi mieć budżet obywatelski, ale też trzeba pamiętać, że to narzędzie już ma wiele lat, tak? 13-14 lat to już jest narzędzie, które nie jest nowością, które się trochę ograło. Zawsze pojawiają się głosy co do zwycięskich projektów, że tutaj niektórym trudno się przebić. No niestety te regulacje ogólnopolskie powodują, że nie możemy stworzyć pewnych nowych pomysłów, które na pewno uatrakcyjniłyby głosowanie, uatrakcyjniłyby możliwość zgłaszania projektów, bo po prostu takie pomysły byłyby później zastrzeżone przez wojewoda, tak naprawdę przez jego prawników, którzy odnoszą się do ustawy ogólnopolskiej, więc fajnie by było, gdybyśmy samorządy miały możliwość większego pogmerania przy budżecie obywatelskim, bo myślę, że są możliwości do zachęcenia do głosowania większej ilości osób, no ale obracamy się wokół obecnego stanu prawa, więc w tym zakresie można zauważyć, że nieraz jest już pewne zmęczenie tym narzędziem, ale cały czas ono jeszcze żyje. Porównując na przykład do frekwencji w wyborach do rad osiedli, no to cały czas jednak budżet obywatelski jest zdecydowanie bardziej popularniejszy. Będziemy się pojawiali na outdoorze w przestrzeni miejskiej, będą komunikaty głosowe w komunikacji publicznej, no oczywiście z radnymi osiedlowymi, którzy także, mam nadzieję, zaangażują się właśnie w to promowanie samej idei głosowania w budżecie obywatelskim. To wszystko będzie w tym całym okresie głosowania, czyli tak naprawdę przez cały październik. Zaczynamy 5 października do 30 października. Co ważne, 30 października do godziny 12 w południe. No wielu mieszkańców jednego zostawia to na ostatnią chwilę. Zawsze boimy się tego przeciążenia serwerów, więc do południa, tak żeby nasze służby informatyczne mogły wesprzeć tych głosujących w ostatnich chwilach. Wszyscy mieszkańcy już od wielu lat, tak jak inne konsultacje społeczne, wszyscy mieszkańcy, osoby poniżej 13 roku życia za zgodą rodziców, pojawi się przy zaznaczeniu wieku dodatkowa ankieta, gdzie opiekun, rodzic będzie musiał to potwierdzić. Wszyscy, którzy stale zamieszkują nasze miasto, a więc też studenci, którzy chociażby w akademikach, podajemy adres zamieszkania, podajemy nasze podstawowe dane, także 4 ostatnie cyfry PESEL-u, numer telefonu, na ten numer telefonu dostajemy zwrotny SMS z kodem, który będzie trzeba podać. Dla osób, które miałyby z tym problem, właśnie z tym dostępem do internetu, z numerem telefonu, punkty do głosowania będą otwarte w godzinach pracy urzędu na Placu Kolegiackim, a także w Centrum Inicjatyw Senioralnych na Mierzyńskiego i w Centrum Inicjatyw Rodzinnych na Ratajczaka, też w godzinach pracy tych jednostek, także można też tam przyjść, zagłosować. Tam będzie też pomoc ze strony urzędników. Możemy wybrać maksymalnie 5 projektów, czyli jeden projekt ogólnomiejski duży, jeden duży w ramach zielonego budżetu, jeden ogólnomiejski mały i 2 rejonowe, jeden duży, jeden mały, czyli maksymalnie 5, można mniej, nie można więcej. Ważne, żeby to zrobić za pomocą jednego logowania, czyli nie można sobie rozłożyć tego w czasie. Jak się zalogujemy, musimy te głosy oddać w czasie jednego logowania.
9: Mieszkańcy i mieszkanki stolicy Wielkopolski od 14 lat zmieniają swoje miasto. Do tej pory w ramach poznańskiego budżetu Oboje Miasto, do tej pory w ramach

0: wydarzenia do biblioteki, zapraszamy na wydarzenia na Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, zapraszamy do Baraku Kultury, zapraszamy też do Teatru Wojart, gdzie będzie można obejrzeć czeskie komedie, więc ta czeska kultura, mam nadzieję, opanuje Poznań w październiku. A u nas szczególnie zapraszam na spotkanie 13 października, czyli we wtorek o godzinie 18, ponieważ gościć będziemy Petrę Dworzakową. To jest jedna z najbardziej popularnych obecnie czeskich autorek, która napisała między innymi powieść Wrony. To jest historia dziewczynki, która marzy o tym, żeby pójść na zajęcia plastyczne, i jej rodziny. Rodziny, która wydaje się zupełnie zwyczajna. Ktoś patrząc na tą rodzinę z boku pewnie by stwierdził, że to zwykła czeska szczęśliwa rodzina. Natomiast okazuje się, że wewnątrz tej rodziny są różne spięcia. Właściwie taką genialną formą, którą autorka zastosowała w tej książce, jest to, że opisuje nam tę codzienność z perspektywy Basi i jej mamy. Basi, dziewczynki bardzo wrażliwej, i jej mamy, której wydaje się, że nic się nie dzieje. A właśnie na styku tego spotkania i tych dwóch wrażliwości dzieje się bardzo wiele. Petra Dworzakowa jest autorką, która mocno czerpie ze swoich doświadczeń. Napisała też książkę Jestem głód, która oparta jest również na jej doświadczeniu anoreksji. Więc to są książki, w których pojawia się bardzo dużo współczesnych, trudnych tematów. Natomiast ona równoważy to takim rodzajem wielkiej wrażliwości i pewnego nawiasu, który może gdzieś w bardzo maleńkim stopniu zahacza o realizm magiczny, natomiast to jest rzeczywiście taki promil tego realizmu magicznego i myślę, że spotkanie z tą autorką będzie szczególnie ciekawe, po pierwsze dla tych, którzy lubią literaturę czeską, po drugie dla tych, którzy lubią literaturę opartą na własnych doświadczeniach, po trzecie dla tych, którzy lubią literaturę, która jest o czymś i która w każdym ze swoich rozdziałów opisuje jakiś problem i diagnozuje naszą współczesność, więc serdecznie Państwa zapraszamy 13 października na to spotkanie. Natomiast 17 października do Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza zapraszamy na spotkanie z Aleksandrem Koczorowskim, autorem biografii Milana Kundery, czyli tutaj będziemy już patrzeć bardziej na tą literaturę czeską z perspektywy klasycznej, chociaż przecież dwudziestowiecznej. Będzie o Milanie Kunderze, czyli o jednym z najważniejszych czeskich pisarzy, o tym, jak odnosili się do niego Czesi za jego życia, bo przecież mnóstwo czasu spędził we Francji, i w jaki sposób odbierany jest też dziś, jakie też były spojrzenia Kundery na ten zmieniający się świat. Będzie też o tym, w jaki sposób nazwisko Kundery pojawiało się na tej giełdzie noblowskiej. Także serdecznie zapraszamy na Dni Kultury Czeskiej, bo będzie bardzo dużo się wtedy w Poznaniu działo.
1: Co jeszcze będzie się działo w stolicy Wielkopolski?
0: Między innymi zapraszamy także na spotkanie z Gwarą z naszego Fyrtla, no bo jak stolica Wielkopolski, no to wiadomo, że będziemy mówić też o tym, jak to się gada po naszemu. 20 października o godzinie 16 w ramach Wtorku dla Seniora gościć będziemy Jana Strugarka, jednego z propagatorów Gwary. Zapraszamy dlatego, że mam wrażenie, że Gwara Poznania to jest gwara, która jest żywa i która jednak pojawia się też w tym naszym codziennym życiu. Bardzo wiele słów z tej gwary jest przez nas używanych, nawet bez świadomości, że one są gwarowe.
1: A wraz z tą gwarą odnoszę wrażenie, że pojawia się zawsze uśmiech na naszej twarzy. Takie rozluźnienie, taki optymizm. Przypominamy sobie o tym, co było, bo nie każdy tej gwary używa w dzisiejszych czasach.
0: Oj, to jest też mnóstwo bardzo zabawnych sytuacji, kiedy zaczynamy używać gwarowych słów w towarzystwie ludzi, którzy nie są z Poznania i zupełnie nie wiedzą, o co chodzi.
2: I takie nieporozumienia, prawda?
0: Oj, nieporozumienia są. Ja pamiętam, jak rozpoczynałam studia i powiedziałam, że to pójdźmy tutaj na szagę, i kolega z warmińsko-mazurskiego powiedział, że on się bardzo dokładnie nauczył ulic, które znajdują się dookoła naszej uczelni, i nie ma w Poznaniu ulicy Szagi i on nie wie, gdzie ona jest. Więc serdecznie zapraszamy na to spotkanie z Gwarą, dlatego że myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenia. Będzie się można też nimi tego 20 października podzielić.
1: Co jeszcze czeka na tych, którzy odwiedzą w październiku Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu?
0: Myślę, że wyjątkowa gratka, dlatego że odwiedzi Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu także Tasukiyo Kawaguchi, czyli autor cyklu książek Zanim wystygnie kawa. To jest jedna z najbardziej bestsellerowych japońskich serii powieściowych, której koncept opiera się na tym, że można cofnąć się do jakiegoś wydarzenia z przeszłości w momencie,

0: momencie, kiedy pójdziemy do kawiarni, zamówimy kawę i zanim ta kawa wystygnie, możemy się do tej przeszłości przenieść. Autor odwiedzi w październiku kilka polskich miast, między innymi Poznań. Bardzo jesteśmy szczęśliwi, że to właśnie Biblioteka Raczyńskich będzie miejscem jego spotkania z poznańskimi czytelnikami. Także zapraszamy do lektury, zanim wystygnie kawa, i na to spotkanie, które w Bibliotece Raczyńskich 28 października o godzinie 18.
1: Warto powiedzieć o Nocy Bibliotek.
0: Koniecznie, dlatego że Noc Bibliotek, czyli taka noc, która jest wzorowana na Nocy Muzeów, to jest inicjatywa, która mam wrażenie coraz szerzej jest widoczna. My zapraszamy Państwa na bardzo ciekawe wydarzenia 16 i 17 października. 16 października, czyli w piątek o godzinie 18, lecą Słówka, gra altówka, koncert Marcina Murawskiego. Koncert na altówce oczywiście, przygotowany w formule takiego speaking koncertu, więc będzie muzyka, będzie też opowieść o muzyce. Będą żarty, będzie humor, będą opowieści, w których ta muzyka będzie przyplatała się ze słowem.
1: Więcej szczegółów znajdziecie na stronie Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
2: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a ten kwadrans zaczniemy kolejowo. W studio przy 27 grudnia w Poznaniu zagościł
3: Dariusz Kaszyński, rzecznik prasowy Kolei Wielkopolskich.
1: W kalendarzu mamy już jesień, ale pozwoli pan, to powrócimy jeszcze do lata. Jakie było lato dla was, dla Kolei Wielkopolskich?
3: Było to lato bardzo wymagające, ale też bardzo udane dla Kolei Wielkopolskich. Po raz pierwszy w historii spółki przewieźliśmy ponad 3 miliony pasażerów, także jest to bardzo udany okres, należy się z tego cieszyć, ponieważ poza takimi codziennymi dojazdami do pracy skorzystały z naszych usług osoby, które podróżowały też wakacyjnie, chcąc poznać atrakcje Wielkopolski, a my im w tym pomogliśmy.
1: I tutaj muszę zapytać o pociąg z Poznania do Świnoujścia. To była taka pierwsza okazja, by dojechać do Świnoujścia kolejami wielkopolskimi.
3: Tak, banana na lofry, ponieważ tak się nazywał ten pociąg do Świnoujścia. Wyjątkowo przypadła do gustu mieszkańcom Wielkopolski, Poznania i okolic. Rekordowy czas przejazdu, to poskutkowało tym, że w czasie 40 przejazdów, bo ponieważ 40 razy banana lofry wyjeżdżała z Poznania do Świnoujścia i wracała, skorzystało blisko 8,5 tysiąca pasażera, co jest niewątpliwym sukcesem.
1: Za rok również taki pociąg wyjedzie nad morze?
3: Biorąc pod uwagę tegoroczne zainteresowanie, będziemy dążyć do tego, aby takie połączenie było ponownie uruchomione, natomiast obecnie prowadzone są jeszcze analizy i jeszcze żadne konkretne decyzje w tym temacie nie zapadły. W czasie tegorocznych wakacji uruchomiliśmy kilka pociągów specjalnych, zapewniliśmy też możliwość dojazdu na wiele eventów, czy spektakli, takich jak widowisko Orzeł i Krzyży w Zielonych Wzgórzach, przejazd na rodzinne podróże do Zwąszenia i wiele, wiele innych. To wszystko przełożyło się na rekordowe wakacje i ponad 3 miliony pasażerów.
1: Współpracujecie też między innymi z poznańską lokalną organizacją turystyczną.
3: Tak, w ramach tegorocznych wakacji wspólnie z poznańską lokalną organizacją turystyczną oraz wielkopolską organizacją turystyczną przygotowaliśmy cykl takich inspiracji dla podróżnych, Stacja Wielkopolska. W każdy czwartek wakacji publikowaliśmy informacje zachęcające do tego, aby odkrywać uroki Wielkopolski. Nie tylko tych najbardziej znanych miejscowości jak Gniezno, Wolsztyn, ale również tych mniej znanych jak chociażby Bóg czy Otóż. I co ważne, akcja spotkała się z na tyle dużym zainteresowaniem naszych pasażerów, że kontynuujemy ją również jesienią.
1: A teraz może powiemy już o wrześniu. Jakie nowości wraz z wrześniem nastały?
3: 7 września zainaugurowaliśmy nowe usługi w Kolejach Wielkopolskich. Usługi przewozów autobusowych na odcinku Turek-Konin. Jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom i zapewnienie, uzupełnienie istniejącej siatki połączeń autobusowych, aby mieszkańcy mogli swobodnie dojeżdżać do Konina i dalej do Poznania, bądź w stronę Kutna i Warszawy.
1: Udogodnienia też w Gnieźnie.
3: Tak, udogodnienia również w Gnieźnie. Wprowadziliśmy nową ofertę, bilet zintegrowany Wielkopolski Plus, dzięki któremu w świetny sposób możemy połączyć bilet na autobus i pociąg i na jednym bilecie podróżować z miejscowości położonych wokół Gniezna. Ta siatka połączeń będzie rozszerzana, także proszę obserwować nasze strony internetowe i social media.
1: Na jakie nowości mogą liczyć jeszcze pasażerowie Kolei Wielkopolskich?
3: Przed nami okres jesienny, jesienno-zimowy. Przygotowujemy się do wdrożenia nowego rozkładu jazdy 2026-2027. Szykują się nowości. Na pewno możemy powiedzieć o uruchomieniu połączeń na odcinku chociażby Wągrowiec-Rogoźno, czy przedłużeniu pociągów, które obecnie dojeżdżają do Dolanowa, do miejscowości Grabowno. Co do większej liczby nowości, oczywiście będziemy o tym informować na bieżąco, także zachęcam do obserwowania naszych stron i social mediów. Ponadto przed wprowadzeniem grudniowego rozkładu jazdy czeka nas jeszcze jedna korekta rozkładu jazdy 25 października. Natomiast tam dla pasażerów wiele się nie zmieni. Te zmiany miały charakter kosmetyczny i wynikały z prac prowadzonych na sieci kolejowej.
1: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że dziś rozmawiam z Dariuszem Kaszyńskim z Kolei Wielkopolskich. Pozwoli pan, to teraz zapytam o tabor. Jest szansa na nowe pociągi w najbliższym czasie?
3: Obecnie realizowane jest zamówienie na pojazdy, 10 pojazdów w opcji podstawowej. Produkcja ich obecnie trwa. Jak również na etapie realizacji jest dostawa dwóch kolejnych pojazdów serii SA136 ATR, na które jeszcze trochę musimy poczekać, natomiast na pewno zwiększą one komfort podróżowania zarówno na liniach elektrycznych, jak i spalinowych.
1: Te pojazdy będą różniły się od dotychczasowych elfów?
3: Jeżeli chodzi o pojazdy, będzie to liczba miejsc siedzących zbliżona do pojazdów 48 MWE, czyli popularnych elfów 2. Natomiast jeżeli chodzi o specyfikację techniczną, zarówno jeżeli chodzi o prędkość maksymalną, czyli 160 km na godzinę, czy komfort podróżowania, będą one na zbliżonym poziomie.
1: Z pewnością poznaniacy, wielkopolanie przyzwyczaili się, że Koleje Wielkopolskie proponują różne konkursy, zadania dla mieszkańców.
3: Tak, za nami 6. edycja konkursu Pociągu do Sztuki. W tym roku tematem przewodnim było 15-lecie Kolei Wielkopolskich, także wyjątkowy czas, wyjątkowy konkurs. Swoje prace przedstawiło nam ponad 100 artystów ze całej Wielkopolski. Najlepsze prace zostały nagrodzone i zachęcam do tego, aby te prace nadal obserwować. Ruszamy już od najbliższego tygodnia z wystawami mobilnymi. Będzie można je zobaczyć w miejscowości Biskupice Wielkopolskie, następnie udajemy się do Kępna i tak po kolei z miejscowości do miejscowości, aby jak najszerszej publiczności te prace pokazać. Lista tych miejsc jest udostępniana przez nas na bieżąco w naszych mediach społecznościowych. Wielkim finałem tych wystaw będzie prezentacja prac w Starym Browarze w Poznaniu.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie dziś mówił
3: Dariusz Kaszyński, rzecznik prasowy Kolei Wielkopolskich.
1: Pięknie, dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
1: Czas na kolejny temat, a teraz kultura. W moim studio przy 27 grudnia w Poznaniu zagościły
4: Aleksandra Pług ze sceny roboczej
5: i Aleksander Kubik również ze sceny roboczej.
4: Przyjechałyśmy, ponieważ w scenie roboczej już w następny weekend odbędzie się nasza premiera Czerwony Piotruś czy Małpa uratuje świat, ponieważ to małpy właśnie będą naszym przewodnikiem po całym spektaklu. Punktem wyjścia jest sprawozdanie dla Akademii Franza Kawki i historia małpy, która uczy się być człowiekiem, uczy się jego zachowań, funkcjonowania i tego, jak być po prostu człowiekiem. I tutaj pojawia się właśnie pytanie, jak to jest naprawdę być człowiekiem, bo wiele rzeczy, które robimy na co dzień, jednak jest pewnym odgrywaniem ról i nie do końca jest naturalna w tym wszystkim, co w sumie jest człowiecze. Chociażby właśnie praca od poniedziałku do piątku, czy to, że jeździmy codziennie do pracy, odgrywamy small talki w biurze, przy ekspresie do kawy, spotykamy się, życzymy miłego weekendu i potem od poniedziałku znowu na nowo jest to samo i czy to tak na dobrą sprawę jest naturalny sposób życia. Więc tutaj właśnie ten pomysł deewolucji, czyli trochę takiego odwrotu tego wszystkiego, czym jest cywilizowany człowiek i ludzie, więc zamiast takiej ambicji i celów, produktywności, dopasowywania się do tego stylu i konkretnego jakby obrazu człowieka, uczymy się właśnie być człowiekiem na nowo. Ten spektakl właśnie to pokazuje, że możemy wrócić do tego, co było kiedyś, kiedy nie byliśmy przesiąknięci tym obecnym pędem życia. I właśnie tutaj wkracza ta małpa, która może się stać superbohaterem.
6: Tak, to dlaczego ten kontekst kawkowski jest tutaj ważny, to, że samo to opowiadanie mówi o tytułowym Piotrusiu, o małpie, która uczy się być człowiekiem. Za produkcją stoi House of Crop, działający w Poznaniu od 2025 roku. Wujo, czyli jeden z najpopularniejszych i najbardziej rozpoznawalnych artystów drag king na polskiej scenie, który działa od 2017 roku. Zespół wygrał Open Calla Nowa Generacja. Jest to już 13. edycja naszego Open Calla. Jest to nasz flagowy projekt, w trakcie którego zapraszamy do pracy młode zespoły artystyczne i dajemy im zarówno swobodę twórczą, ale też wsparcie na różnych poziomach. I tym razem zaprosiliśmy właśnie ten poznański w większości skład, który jest już kojarzony właśnie, i chcielibyśmy też dać im możliwość wyrażenia się na scenie. Osoby queerowe były u nas już nieraz i gdzie właśnie wspieramy takie odważne osobistości artystyczne i to, co chcą przekazać światu.
4: Tak, i w sumie wracając właśnie do dragu, które jest bardzo dobrym połączeniem tej postaci Czerwonego Piotrusia, który obserwuje ludzi, uczy się ich zachowań i ich naśladować. Jest to jakby bardzo podobne do tego, co przypomina to konstruowanie po prostu persony dragowej. I też tego, że drag kingowie, bo właśnie w tym spektaklu są drag kingowie, czyli osoby, które odgrywają określoną męskość, obserwują, stosują przesadę, powtarzają pewne gesty, sposoby poruszania się i mówienia. Wtedy zaczynamy widzieć, że wydaje nam się to, no nie wydaje nam się to do końca naturalnie ludzkie i jest to wyuczone, ale też performatywne, czyli to, jak na co dzień działamy i funkcjonujemy, właśnie jest pewnym odgrywaniem ról. I tutaj też nawiązując do ogółu, że to wszystko jest też powiązane z doświadczeniami osób queerowych i to, że w naszym społeczeństwie też musimy przybierać pewne role, konkretnie się zachowywać, wypowiadać, czy po prostu pełnić określone role, które no, nie do końca zawsze są dla nas odpowiednie.
6: Odpowiednie albo naturalne, albo intuicyjne, tylko wynikają nie z naszej naturalnej ekspresji, tylko z oczekiwań społecznych. I to wszystko wydarzy się, tak jak wspomniałyśmy, w scenie roboczej, z której do was przychodzimy, która mieści się tuż przy Starym Rynku, więc można przy okazji wieczornego, weekendowego spaceru wpaść do nas i miło spędzić ten wieczór.
4: Premierowy set odbędzie się 2, 3 i 4 października o godzinie 19 w scenie roboczej w Poznaniu przy ulicy Wronieckiej 6. I zapraszamy wszystkich, którzy chcą zobaczyć, co zostaje z człowieka, kiedy przestaje próbować być człowiekiem.
6: Zapraszamy, możemy też zdradzić, że kolejna okazja do spotkania będzie najprawdopodobniej w grudniu. Mogę zdradzić także, że jeszcze w tym roku czeka nas jedna premiera. Nie wiem, czy zdradzać, kto za nią stoi, ale powiem, że będzie to premiera, która będzie opowiadać o archiwach, o pamięci, o pracy z fotografią. Będzie poznańsko-gdańska, więc naprawdę bardzo ciekawa. Serdecznie zapraszam. Poza tym w październiku na naszej scenie również będzie można zobaczyć laureatów ubiegłorocznej edycji Nowej Generacji, czyli duet Polera w składzie Edmund Krępiński i Jakub Dylewski ze spektaklem Formen, którzy tutaj też mamy pewien motyw wspólny, tam też pojawi się temat męskości i ról, które się wiążą z tą męskością. A poza tym Filip Pawlak ze spektaklem Morg Polonais na scenie, razem z nim Kasia Janek i Konrad Marek Cichoń, którego poznaniacy mogą kojarzyć na przykład z Teatru Polskiego.
1: I często też gości u nas tutaj w studio.
6: Świetnie, więc tym bardziej, jeśli jest to znana postać, więc zapraszamy zobaczyć go w tym wydaniu na scenie roboczej. I to tyle. Poza tym jest to też ważny moment dla sceny roboczej, ponieważ scena robocza obchodzi w tym roku 30-lecie stowarzyszenia i już niebawem będziemy zapraszać Państwa na obchody, które planujemy. Szykujemy atrakcje i szykujemy też pewną akcję, o której może niebawem.
1: Jednym słowem, ta jesień będzie naprawdę interesująca w stolicy Wielkopolski.
6: Jak najbardziej. Będzie kolorowo, tak jak jesień przyniesie pewne kolory, tak mam nadzieję, że te nasze premiery także tych barw dodadzą Państwu do jesiennych wieczorów.
4: Będzie tajemniczo i zapraszamy, aby odkryć razem z nami, co kryją nasze spektakle w tym sezonie.
1: A ja przypomnę, że o tym wszystkim w naszym studio, w studio przy 27 grudnia w Poznaniu mówiły
6: Aleksandra Puk
4: i Aleksandra Kubik
6: ze sceny roboczej.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
4: Dziękujemy bardzo.
1: W naszym magazynie teraz coś dla tych, którzy lubią spacerować po naszym mieście. Warto spojrzeć na pewną fontannę.
7: Fontanna z delfinami, nazywana też studzienką Krontala, znajduje się u zbiegu Alei Marcinkowskiego i ulicy 23 Lutego. Marta Fryc, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Jest to zabytek z 1909 roku, a teraz po zakończeniu prac znów możemy oglądać ją w pełnej okazałości. Przede wszystkim zależało nam na tym, żeby zachować jej historyczny charakter. Fontannę pierwotnie zbudowano z wapienia muszlowego, ale z czasem niektóre elementy zostały zastąpione betonem lub sztucznym kamieniem. Dlatego teraz przy obecnych pracach wróciliśmy do odpowiednio dobranego wapienia. I wykonano z niego m.in. stopnie między sadzawkami i fragmenty balustrady. Poza tym odnowione zostały kamienne części i brązowe rzeźby dzieci siedzących na delfinach. Ważne było dla nas także to, żeby przywrócić przepływ wody przez muszlowe elementy balustrady. Od dłuższego czasu nie wypływała z nich woda, dlatego wykonano w nich nowe otwory i zamontowano dysze, no i teraz znowu są częścią całej kompozycji. Ponieważ fontanna jest zabytkiem, wszystkie prace były przeprowadzone pod nadzorem konserwatorskim. Sporo także zmieniło się w samej maszynowni, chociaż z zewnątrz tego nie widać. Unowocześniono pompy i sposób oczyszczania wody. Do jej dezynfekcji wykorzystuje się promieniowanie UVC. Fontanna ma teraz też nowe, ciepłe oświetlenie.
1: A dzięki temu można podziwiać odrestaurowane detale także po zmroku.
2: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a ten kwadrans zaczniemy od wielkopolskiego Karpicka, a tam...
8: Kurs dla kandydatów na grzyboznawców. Mariola Mazur-Zielińska, grzyboznawca Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Jest to duże wydarzenie, bo jako jedyni aktualnie w kraju organizujemy tego typu szkolenie. Jest to bardzo istotne szkolenie, bo pamiętajmy o tym, że grzyby tuż po zerwaniu stają się żywnością i żeby je legalnie i właściwie prowadzić do obrotu, potrzebne są właśnie uprawnienia grzyboznawcy. Kurs trwa 8 dni. Jeśli chodzi o program, znajduje się pełen program w załączniku do rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu i uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy. Spektrum zagadnień jest naprawdę olbrzymie, bo to nie tylko podstawowe informacje o grzybach, ale też grzyby dopuszczone do obrotu, ale przede wszystkim i chcę tu podkreślić chyba najważniejsze, to przepisy prawa żywnościowego, które regulują nam właściwe wprowadzanie do obrotu grzybów. Czyli rozporządzenie ministra zdrowia, o którym już wcześniej wspomniałam, ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Dodatkowo mamy też szereg rozporządzeń unijnych, które między innymi warunkują znakowanie środków spożywczych, więc zakres zagadnień jest olbrzymi, bardzo intensywny. Nasi kursanci pracują w trakcie całego szkolenia, no i w tym 8 dniu zwieńczeniem oczywiście jest egzamin państwowy, gdzie po pozytywnym zdaniu go, osoby uzyskują uprawnienia grzyboznawcy, no i już swobodnie mogą pracować chociażby w przetwórniach grzybów, mogą sami legalnie wprowadzać do obrotu grzyby, no i wszystko jest właściwe i zgodne z literą prawa wtedy. Miejmy świadomość, że grzyb w momencie zerwania go w lesie już staje się żywnością, bo dalej go będziemy w jakiś sposób przetwarzać. Na własny użytek nie musimy posiadać uprawnień specjalistycznych jak klasyfikator grzybów czy grzyboznawca. Natomiast jeśli chcemy sprzedawać grzyby innym osobom bądź wprowadzać je do sklepów, na targowiska, chcemy je suszyć i dalej sprzedawać, to niezbędne są te uprawnienia, ponieważ taka osoba powinna posiadać wiedzę dotyczącą właśnie przepisów prawa żywnościowego i właściwie te grzyby wprowadzać. Są określone gatunki grzybów dopuszczonych do obrotu. Aktualnie nasze rozporządzenie ma 72 pozycje. Jedna z nich, dokładnie pozycja numer 23, została uchylona, więc de facto jest tych 71 pozycji grzybów, które można wprowadzać do obrotu. No i właśnie my obracamy się w tym katalogu tych tych grzybów dopuszczonych do obrotu, ponieważ chcemy, żeby to, co znajduje się w sklepach, było bezpieczne przede wszystkim dla konsumentów, no i żeby nikt nie wprowadzał konsumentów również w błąd. Oprócz tego, że przekazujemy wiedzę z zakresu właśnie tych 72 grzybów dopuszczonych do obrotu, to są również zagadnienia dotyczące przechowywania, dotyczące mikrobiologii, dotyczące znakowania grzybów, dotyczące substancji dodatkowych, jakie chociażby dodajemy do przetworów grzybowych. To są również zagadnienia związane z zatruciami grzybów. To są również zajęcia terenowe, bo przecież też potrzebujemy tych informacji już bezpośrednio ze środowiska naturalnego, żeby móc oceniać grzyby, musimy je widzieć, więc musimy sobie też pozbierać w lesie takie grzyby i później je oceniać.
2: Leśne klimaty w okolicy Poznania.
8: Mamy też część zagadnień dotyczących mikroskopii, czyli rozpoznawania grzybów na podstawie zarodników. Naprawdę spektrum tych zagadnień jest niezwykle obszerne i można by powiedzieć, że nawet te 8 dni niewystarczające.
1: Jednym słowem, teoria i praktyka.
8: Dokładnie tak. Przede wszystkim też staramy się tutaj i kładziemy nacisk na praktykę, na to, żeby właściwie chociażby wystawiać atesty na grzyby świeże i suszone, bo to są niezwykle ważne dokumenty właśnie w obrocie takim żywnościowym. No, to jest dokument potwierdzający, że dany grzyb, który został zebrany, został wprowadzony do obrotu, jest przede wszystkim z listy właśnie grzybów dopuszczonych do obrotu, został właściwie oceniony przez osobę, która posiada uprawnienia, no i swobodnie już jako konsument możemy takie grzyby jeść.
1: Mówimy o tym, co dzieje się w wielkopolskim Karpicku, a proszę powiedzieć, jakie jest zainteresowanie?
8: Powiem szczerze, olbrzymie. Naprawdę olbrzymie. Co roku chyba tutaj uczestnicy nas zaskakują, bo olbrzymie ilości osób chcą otrzymać tego typu uprawnienia. Są to przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy zajmują się przetwarzaniem grzybów. Są to również pracownicy inspekcji sanitarnej. Znajdują się również osoby, które z zamiłowania zbierają grzyby. Natomiast najwięcej jest właśnie takich specjalistów, którzy zajmują się właśnie obrotem grzybów. 40 osób, w tym roku jest to 40 osób, ponad setka zgłoszeń, więc jak widać, no, dość duża impreza. Nie ukrywam, że no tutaj jako jedyni w tym roku organizujemy w kraju, w związku z powyższym, no to zainteresowanie jest takie olbrzymie co roku. Kursy są organizowane już przeszło od ponad 20, nie chciałabym nawet skłamać, chyba 30 lat. W Wielkopolsce tak, jest to w tym roku jest w ogóle w Polsce tak naprawdę jedyny kurs, natomiast w Wielkopolsce, w tym ośrodku, w którym tutaj dzisiaj jesteśmy, to od 30 lat organizujemy praktycznie rok rocznie. Przerwał nam tylko COVID, urwał nam 2 lata, kiedy nie organizowaliśmy tych kursów, a tak nieprzerwanie od chyba początku lat 2000, końcówki lat 90.
1: Przypomnę, kurs odbywa się w wielkopolskim Karpicku. Uczestnicy przyznają, dlaczego w ogóle postanowili wziąć w nim udział.
9: Dlatego, że będziemy organizować w szkole pieczarkarni. To będzie projekt polegający na tym, że będzie zaadoptowana stara piwnica na uprawę grzybów, nie tylko pieczarki, z wykorzystaniem w pracowni gastronomicznej przez uczniów branżowej szkoły gastronomicznej i technikum żywienia. Ja potrzebuję w tej chwili mieć uprawnienia po to, żebyśmy mogli przetwarzać. Ja zrobiłam klasyfikatora w ubiegłym roku, więc teraz te grzyby jakby możemy rozpoznać, możemy wszystko, a że mieszkamy w takim fajnym terenie, to i czasami możemy pozbierać rydze pod własną szkołą, ale potem musimy je przetworzyć, a to już niekoniecznie można zrobić, więc po to, żeby to było wszystko legalnie, w pełnym bezpieczeństwie, zgodnie z przepisami i na terenie szkoły, żeby rodzice się nie bali, uczniowie się nie bali. Ja swoją pracę dyplomową ponad 30 lat temu pisałam z uprawy boczniaka, kiedy to nie było popularne i odbywało się to w wielkiej stodole. Więc te grzyby są ze mną zawsze, w moim domu, w mojej rodzinie. Zbiera mąż, rodzice, dziadkowie, rodzina, wnuczki, wszyscy. Chociaż uważam, że ten rok jest robaczywy. Efekt był taki, że rydz zdrowy był jeden. Więc lepszy rydz niż nic. Był jeden.
2: Leśne klimaty w okolicy Poznania.
10: Ja zajmuję się uprawą grzybów, właśnie boczniaka, soplówki jeżowatej między innymi. No i rok temu tutaj z paniami byliśmy właśnie na klasyfikatora grzybów. Tak teraz właśnie idąc dalej, rozszerzając swoje uprawnienia też w celu przetwórstwa grzybów, no trzeba poszerzyć swoje uprawnienia, swoje możliwości, nie? No ja ostatnio właśnie dużo rydzy znalazłem, właśnie z 3 dni temu, no ale tak jak pani mówi, większość mimo wszystko robaczywych. Prawdziwków też jest bardzo dużo, no ale jak się trafi młode, to jest okej, ale już takie duże, to już najczęściej się złapie i już się sypią w ręce.
11: Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że jeżeli nie jesteśmy na 100% pewni, to nie dotykamy grzyba. Jeżeli chcemy go oznaczyć, mamy mnóstwo grup w mediach społecznościowych, w których są specjaliści, którzy mogą nam pomóc w identyfikacji. Sprawdzamy, robimy zdjęcie, sprawdzamy, nie wyrywamy tego grzyba, nie wykręcamy, nie ruszamy go z podłoża, bo bez sensu jest niszczyć grzyb, grzybnie i jeżeli nie wiemy, co to za grzyb, najpierw sprawdźmy w atlasie, pytajmy grzyboznawcy, sprawdźmy w mediach społecznościowych. AI bardzo się myli. Bardzo się myli, jeżeli chodzi o rozpoznawanie grzybów. I tutaj sugestia pod tytułem, czy jesteś pewny? Nie, jednak się pomyliłem. Może nas bardzo dużo kosztować, więc doradzam bardzo dużą ostrożność w tym temacie. Jeżeli chodzi o tipy, no zawsze trzeba pamiętać o tym, że grzyby rosną w różnych miejscach, ale też mamy bardzo dużo grzybów mykoryzowych, czyli one mają współpracę z różnymi gatunkami drzew. Jak na przykład maślak żółty. Zawsze jeżeli znajdziemy maślaka żółtego, to możemy być pewni, że w okolicy znajdziemy modrzew. Jeżeli mamy rydza, to możemy być pewni, że w okolicy będzie sosna i tak dalej, i tak dalej. Więc warto też patrzeć do góry, nie tylko na dół. Jak się szuka grzybów, szukajmy po gatunkach drzew i tam będziemy znajdować grzyby, które nas interesują. Ja jestem rolniczką. Prowadzimy duże rodzinne gospodarstwo rolne i aktualnie próbujemy rozszerzyć naszą działalność o różnego rodzaju dodatki funkcjonalne przydatne do hodowli i dlatego też chcemy rozpocząć uprawę grzybów także funkcjonalnych, żeby sprawdzić, czy ich dodatek i bogactwo różnych składników odżywczych, które się w nim znajdują, też mogą wpłynąć na dobrostan tych zwierząt. Ja również, tak jak tutaj koleżanka i koledzy, zrobiliśmy kurs klasyfikatora grzybów najpierw. Klasyfikator grzybów to jest taka osoba, która może wystawić atest na grzyb świeży, czyli nie może się zajmować grzybem przetworzonym. My również handlujemy grzybami świeżymi, natomiast żeby handlować grzybami przetworzonymi, potrzebny jest nadzór grzyboznawcy w każdym przedsiębiorstwie, więc żeby cokolwiek dalej zacząć się zajmować profesjonalnie grzybami, potrzebne są nam dodatkowe uprawnienia, czyli właśnie uprawnienia, dlatego myślę, że większość z nas pasjonatów grzybowych robi ten kurs, żeby rzeczywiście te pasje móc przekuć dalej.
1: A tymczasem w wielkopolskich lasach wysyp grzybów. Informujecie nas o gatunkach znalezionych w okolicy poznańskiej Malty, ale też w Lasku Marcelińskim i w okolicach Kórnika. Pamiętajmy, by zbierać tylko znane nam gatunki. Jeśli mamy wątpliwości, warto udać się do Wielkopolskiego Sanepidu w Poznaniu przy ulicy Libelta. Tam prowadzone są porady grzybowe. Kolejny temat w naszym programie. Kościelny złodziej złapany na gorącym uczynku. Do zdarzenia doszło w Poznaniu.
12: W jednym z kościołów na terenie Poznania podczas porannego otwarcia kościoła pracownik parafii natrafił na dość niecodzienny problem. Jedno z pomieszczeń było od środka zamknięte. Okazało się, że za drzwiami przebywał obcy mężczyzna, który nie reagował na prośby kościelnego dotyczące ich otwarcia. Sierżant Michał Wiśniewski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Gdy mężczyzna usłyszał, że o całej sytuacji zostali powiadomieni policjanci, postanowił uciec z terenu kościoła przed ich przybyciem. Szybko wyszło na jaw, dlaczego nie zamierzał się konfrontować z jadącymi na miejsce funkcjonariuszami. Mężczyzna ten dzień wcześniej wieczorem włamał się na teren kościoła przez okno, wybijając w nim szybę. Na samym włamaniu jednak się nie skończyło. Wykorzystując to, że w środku jest sam, ukradł kilka przedmiotów. Jego łupem padły przede wszystkim mikrofony wraz z okablowaniem. Po wszystkim został w środku do rana, gdzie nakrył go na gorącym uczynku wcześniej wspomniany kościelny. Mimo, że sprawca włamania uciekł jeszcze przed przybyciem policjantów, mundurowi zatrzymali mężczyznę kilkadziesiąt minut po zgłoszeniu. Dokładny rysopis poszukiwanego sprawcy wraz z dobrą znajomością przez policjantów topografii okolicy wpłynęły na szybkie i skuteczne działania funkcjonariuszy z Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto. Przy zatrzymanym zabezpieczono plecak, w którym znajdowały się wszystkie skradzione z kościoła przedmioty. 37-latka przewieziono do policyjnego aresztu. Na miejscu zdarzenia pracowali śledczy wraz z technikiem kryminalistyki w celu m.in. zabezpieczenia śladów włamania. Zebrany w toku prowadzonych działań materiał dowodowy dał podstawy policjantom z Nowego Miasta do przedstawienia 37-latkowi zarzutu kradzieży z włamaniem.
1: Zgodnie z polskim prawem za to przestępstwo grozi odpowiedzialność karna nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Czas na ścisłe centrum Poznania.
13: Jak wiemy, trwa budowa nowej trasy tramwajowej pomiędzy węzłem Wierzmięcice a ulicą Święty Marcin. Paulina Nowicka, szefer Poznańskie Inwestycje Miejskie. Wykonawca prac przystąpił do układania torów na ulicy Ratajczaka, tym razem w rejonie ulicy Taczaka w kierunku Ogrodowej. Po ułożeniu torów wykonawca będzie montował kostkę. Równolegle też trwają przygotowania do montażu kolejnych płyt prefabrykowanych na ulicy Ratajczaka od strony węzła Wierzbięcice. Jeśli chodzi o pozostałe prace, to dzieje się też na placu przed pomnikiem Powstańców Wielkopolskich, a w kolejnych tygodniach wykonawca planuje ułożenie masy bitumicznej na jezdni Alei Niepodległości i Niezdłomnych. Torów tramwajowych na ulicy Ratajczaka mamy więcej, bo w sierpniu zamontowano je też od strony skrzyżowania z ulicą Święty Marcin w kierunku Taczaka, a samo skrzyżowanie ulic Ratajczaka i Święty Marcin zostało przebudowane wcześniej, dlatego też dzięki temu dobremu planowaniu prace nie zakłócają teraz ruchu tramwajowego na ulicy Święty Marcin. Pod koniec sierpnia tramwaje wróciły na wyremontowane torowisko na ulicy Królowej Jadwigi, tym samym teraz tramwaje mogą przejeżdżać przez cały przebudowany węzeł Wierzbięcice we wszystkich relacjach, które były dostępne przed rozpoczęciem inwestycji, a docelowo tramwaje będą tam przejeżdżać przez węzeł we wszystkich możliwych kierunkach.
1: Budowa trasy tramwajowej na Ratajczaka jest dofinansowana w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Kolejny temat. Ponad 150 projektów zakwalifikowało się do poznańskiego budżetu obywatelskiego 2027. Wszystkie mają już nadane numery. Głosowanie potrwa od 5 do 30 października.
2: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: W Amnesty International nie mam wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę?
3: Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
2: W Amnesty International nie mam wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
7: Została ostatnia reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.

0: Powieść Radia Pogoda.
1: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
2: Rzadkie i krótkie spotkania ich z sobą zaostrzały tylko wrażenie, zmagając spotęgowaną tęsknotę. Dużym łącznikiem ich był Tomek. Andrzej interesował się nauką chłopca, odwiedzał go, wywierając na nim wpływ bardzo dodatni. Chłopak uczył się nie we Lwowie, lecz razem z Wojtkiem Dęboszem w mieście prowincjonalnym. Był to projekt Andrzeja, przyjęty przez Kasię, ponieważ ułatwiał mu czuwanie nad chłopcem. Święta i pierwsze wakacje Tomek spędził częściowo w Kromiłowie i Sławochorze z Kasią, po czym Strzelecki odwoził go na pewien czas do Zagórzan, co dla Tomka było również wielką uciechą. Obecnie już zaczynały się wakacje i to podniecało Kasię, gdyż spodziewała się, że Andrzej odwiezie Tomka do Sławochory. Przypomniała sobie, że przed paru tygodniami żywiła także nadzieję ujrzenia Andrzeja w Sławochorze, gdzie była już od początku czerwca. Dębosz bawił wówczas na powszechnej wystawie krajowej w Poznaniu na czele dużej wycieczki gospodarzy wiejskich z Zagórzan i okolicy. Kasia łudziła się, że on w drodze powrotnej zboczy w Beskidy nad Czarny Dunajec, ale Andrzej, będąc kierownikiem oraz instruktorem wycieczki, zwiedzał Wielkopolskę i razem z nią powrócił do domu, ograniczywszy się tylko do długiego i bardzo drogiego listu. Na wspomnienie zawodu, jakiego wtedy doznała, ciemny rumieniec okrasił jej twarz. Czyż i teraz odwiezie Tomka jak zwykle Strzelecki? Kasia czyniła sobie wyrzuty, że pojechała wcześniej na wystawę zamiast razem z Andrzejem. Tomek miał być w Poznaniu ze szkołą, może jest tam obecnie? Zdenerwowana zeszła prędko w dolinę nad poziom rzeki. Ujrzała się otoczona wałem wód spienionych, pędzących wartko jakby w gwałtownym, gorączkowym pośpiechu. Naprzód, naprzód, w przestrzeń zwartych korytarzy czarnych puszcz, w ciemne gardziele skał, w płaskie połacie łąk zielonych, byle dalej i dalej. Kasia stała na samym brzegu zbałwanionej rzeki pod świerkiem podmytym tęgo przez zjadliwą falę. Korzenie drzewa wypłukane do cna wisiały nad wodą bezradnie i były jak skurczone palce, chwytające się rozpaczliwie zajadłej wody. Oplatały je wodorosty zielone, mszyste i lepkie. W jednym miejscu, blisko zwieszonej łapy korzeni, sterczał duży pień zwalonego ongiś drzewa. Brunatny kadłub, okryty oślizgłą i twardą jak blacha korą, połyskliwą, operloną odpryskami śliny rzecznej, tamował bieg nurtu. Woda, rozkiełznana w swym pędzie, napotykając przeszkodę, której nie mogła przeskoczyć, rzucała się na nią z wściekłością. Burzyła się przy kłodzie najeżoną czupryną pian i ciskała na pień syczące białe bryzgi. Rozpędzone wody opadały tu, pluszcząc pod osadą kłodziszcza, jakby chystrze łagodzone i chyłkiem, cicho okrążając złom, wybiegały swobodnie na otwartą, zgiełkliwą przestrzeń, by znowu rozhukać się w zdobycznych przegonach z polotną wodą siostrzycą. Warkot gotującego się kipiątka rzeki, ryk pojedynczych zakosów zaborczej wody walącej w głazy na środku koryta sprawiał wrażenie potęgi niezmożonej i nieujętej w żadne okowy. Bystry Dunajec nie znosił oporu. Grzmiał dumny i rozhuśtany rozkoszą istnienia w tych czarnych zagłuszach leśnych, wśród świerków olbrzymich i jedlin, wśród wieżyc skalnych, popod zamczyskami spiętrzonych nagich turni, pośród stromych kamieniołomów o czarnych, głębokich źlebach, po piargach zsuniętych z wyżyn bruzdami ostrych okrzosów aż do jego dostojnych stóp. Z miejsca swego poczęcia, z tej kolebki niebosiężnej, rzeka pędziła niespożytą przemocą ku dalekiemu celowi. Niosła mu w darze siłę twórczą, niespętaną i swoją niepodległość. To obraz Dębosza, szepnęła Kasia zapatrzona w Dunajec gorejącymi oczyma. To obraz jego i jego współbraci. Niosą w przyszłość Polski dopływ swoich sił mocarnych, swój temperament, swój niezłomny hart i nieokiełznany pęd ku nowym widnokręgom, by żywotną swą potęgę zjednoczyć we wspólnym celu wielkiej idei narodowej. Nic i nikt nie powstrzyma żywiołu, który gnany rozmachem, wolą i instynktem dąży ku zdobyczom coraz nowych placówek. Jest zaborczy, jest szalony, ale jest żywy i prze naprzód organiczną koniecznością tworzenia nowych zastępów w nowym światobycie. Ten nurt to on, ten pęd to on i ten żywioł i to piękno, zawołała Kasia i wyciągnęła ramiona do rzeki. Ogarnęło ją nagle bezmierne pragnienie jakiegoś pędu, szału, jakiejś radości i krzyku. Poczuła swobodę swego istnienia, wolność dla własnych czynów. Zdało się jej, że ogarnęły ją ramiona silne, że wsparta na piersi męskiej pełnej mocy i hartu zwierza wszystko o sobie i razem bierze w ten nurt Dunajca rozhulany, groźny, a taki nęcący. Dunajec ich porywa razem ku nowym szlakom. Kasia sprężyła ramiona, jak gdyby objąć chciała całą rzekę wrzącą i namiętną w swój uścisk, równie gorący jak rozigrane fale. Nagle ktoś stanął tuż za nią. Drgnęła i odwróciła się gwałtownie. Przed nią stał Krystian Zachojski. Patrzył na nią uśmiechem trochę łobuzerskim. W oczach piwnych, młodego światowca paliły się żartobliwe iskry. Coś taka podniecona, Kasiu. Słowa te i obecność brata, niespodziewana i w takiej chwili, były dla niej bryłą lodu. Ochłodła i zgasła, od razu, jak zdmuchnięta brutalnie pochodnia. Szukałem ciebie wszędzie, rzekł Krystyn, dostrzegłszy wrażenie swego pojawienia się. Dopiero pani Dada naprowadziła mnie na ślad, zdradzając twoją kryjówkę, ale z trudem dobrnąłem po tych tu wertepach. Wikliny, tarniny, kamienie, ruczaje i ta rozbujała górska rzeka, która zdaje się las z korzeniami wyrywać, by go za sobą taszczyć. Trzeba być taką jak ty, dziką kozicą, aby brodzić swobodnie po tych tarapatach. No, Kasiu, nie wiedziałem, że ciebie tak speszę. Nie masz tu chyba schadzki? Owszem, z Dunajcem, odrzekła błysnąwszy wesoło oczami. Ochłonęła już zupełnie i była rada bratu. Czy może z jakim symbolem Dunajca? Rzekł Krystyn powoli, wyjmując pieczołowicie kolec z palca. Może, odrzekła swawolnie, ubawiona trafnością uwagi. Co, pokaleczyłeś sobie ręce niezdaro? Poczekaj, wyratuję cię. Ano, widzisz, tu jakieś paździerze bestialskie tamują człowiekowi przejście.
1: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

0: Powieść Radia Pogoda.
1: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
2: Kasia pochyliła się nad ręką brata, a on patrzył na jej czoło jeszcze zarumienione, przebytym wzburzeniem, i na jej kasztanowato-złote włosy, połyskliwe, z odcieniem starej miedzi, faliste. Ej, Kasiu, Kasiu, co boli? Tam, jak ty marnujesz siebie, kobieto, zamiast sobie i komuś dać szczęście i rozkosz, do czego jesteś jakby stworzona, ty tymczasem... Zaczyna się piła, widzę. Moja droga, jestem twoim bratem jedynym i chcę twego szczęścia, twego dobra, a ty nie rozumiesz samej siebie. O, aż nadto rozumiem i znam, i dlatego proszę cię, Krzysiu, daj mi spokój. A ten twój wybuch przed chwilą? Ta jakaś jakby ekstaza czy szał? To był zachwyt nad Dunajcem, uśmiechnęła się. Niech będzie i tak, ale ja to inaczej tłumaczę. Nie chcę ci wyjaśniać, bo zresztą sama wiesz i pomyśleć, że twój upór dziecinny opóźnia ci tylko dnie szczęścia. Dziękuję ci za dnie. Ja chcę już teraz długotrwałego i prawdziwego szczęścia. Wybuchnęła. O, to rozumiem. Ucałował siostrę, objął ją i okręcił dokoła siebie. Kasia śmiała się. Jeżeli nie będziesz nudził, to chodź ze mną, pokażę ci Wiszar nad Dunajcem, moje ulubione miejsce w Sławochorze, gdzie pewno rysujesz plany architektoniczne i freski na fasady gmachów, zażartował. Nie, tam nie rysuję, odrzekła trochę kapryśnie. Szczególne, ty tu ukrywasz się przed światem i ludźmi, a szczęście, i to te prawdziwe, długotrwałe szczęście czeka na ciebie w postaci hrabiego. Krzysiuchna, daj mi spokój, prosiłam. Ależ zlituj się, dziecko, ja już teraz nie ustąpię. Muszę zawieść hrabiemu konkretną odpowiedź. Bardzo łatwa i bardzo konkretna. Nie i basta, jak mówi wuj Gucio. Takiej nie powiozę. Innej nie otrzymasz. Kasiu, pomyśl sama, co ty najlepszego robisz. Przecie i wuj August, i ciocia Oktawia także są zdania, że to dla ciebie partia bardzo odpowiednia i bardzo trafna. Hrabia, młody, przystojny dżentelmen, który interesował się tobą od czasu, gdyś jeszcze była mężatką, który cierpiał nad twoją biedą i chciał cię ratować. Kocha ciebie już od 4 lat bardzo poważnie. Pozwalam mu nawet kochać mnie lekkomyślnie. Patrz, jaki tu wodospad. Poczekaj, Kasiu, ty teraz nie zdajesz sobie sprawy z przyszłości, ale przyjdzie chwila, że otrząśniesz się ostatecznie z tych ciężkich przeżyć, które ciebie zdeprawowały. Tak, przyznaję, były nadzwyczaj bolesne, ale to już za parę miesięcy będzie 2 lata. A powiedzmy 3 od czasu, jak żyjesz samotnie i w takim ciągłym przygnębieniu. Więc przyjdzie chwila, że kobiecość twoja odezwie się i wtedy powodowana jakimś nowym szałem... Aby nie to, aby już nie szałem! Zawołała, rzucając mu w twarz pękiem gencjan. No więc przypuśćmy tak czy inaczej...

Ależ ty, Kasiu, za młoda jesteś jeszcze o wiele na to, aby cię swatano. Ja ciebie nie swatam, pragnę tylko twego szczęścia tak samo jak rodzice i wujostwo. Kobieta 28-letnia, twego typu i temperamentu, nie może się skazać na pracę i tylko pracę oraz zaprzątanie sobie głowy i zakuwanie życia jakimiś tomkami. Jeśli wyjdę za mąż, to tylko wtedy, gdy sama pokocham, bez niczyjej interwencji. Nikt mi nie zdoła wmówić kogoś na męża. Powtarzam, to dla mnie wstrętne. Gdyby hrabia wiedział, że posiada moje uczucia, miałby już i mnie jednocześnie. Bardzo go szanuję jako człowieka i uznaję jako partię, jeśli tego chcesz, ale nic ponadto. I proszę ciebie, ostrzeż go, by się lepiej nie narażał. Zanadto go poważam, by robić z niego fircyka. Mnie zaś nie zależy na asystach i staraniach się o mnie ludzi, którzy są mi obojętni. Rzekłszy to, stanęła na wiszarze i zamachnąwszy ramieniem, zawołała do brata: patrz, Krzyśku, co za widok, czy nie lepiej podziwiać Dunajec, niż prawić mi różne androny? Przepraszam, pocałowała brata, i kłócić się w dodatku? Patrz, jak się woda mieni i lśni, jak łuska pstrąga, którego w sobie hoduje. A teraz patrz, tam jest zielona, a tam zupełnie lazurowa. Patrz, jakie wiry przy tamtym głazie. Oblepił go mech wodny i wygląda jak broda wodnika, wysadzona nad powierzchnię. Patrz, a te dwa mniejsze głazy to łapy. Powiedz mi, Kasiu, co ty, znowu? Nie, tylko dlaczego, gdy ciebie ujrzałem, byłaś taka podniecona nad tym Dunajcem? Kocham się w nim, zawołała swawolnie i prędko zsunęła się z wiszaru. Zanim się Krystyn obejrzał, już biała suknia Kasi błyszczała w słońcu przy samej wodzie. Krystyn zeszedł za nią, rozweselony, z gencjami w rękach. Wodzisz mnie po manowcach i jakoś unikasz niektórych pytań. Daj mi te kwiaty. Krystyn oddał jej szafirowy pęk. Kasia złączyła z nim swoje gencjany i nagle wbiegła po głazach siepanych falą dość daleko w rzekę. — Co ty robisz? — krzyknął Zachojski, przestraszony. A Kasia rozłożyła ramiona szeroko i, utrzymując równowagę na śliskim, ogromnym kamieniu pośród huczącego nurtu, zapatrzona w jego chybkość, rzucała gencjany w wodę z obu rąk, uśmiechnięta, promienna, jaśniejąca słonecznie w swej bieli, z szafirowymi pękami kwiatów, które spadały z jej szczodrych dłoni jak wianki ofiarne. Dunajec przyjmował ten dar kwiecisty miękkim uchwytem fal i niósł gencjany szumnym pędem w migotliwą odległość. Krystyn patrzył z zapartym oddechem. Widział, że usta Kasi coś szepczą, lecz nie odgadywał słów. Wiekowe olbrzymy platany w Sławochorze szumiały poważnie wirchami swych niebotycznych koron. W ich cieniu, obok ogromu siwych kolumn pni, na kamiennej ławce omszałej ze starości, siedziała Kasia w towarzystwie Dady Strzeleckiej i Krystyna Zachojskiego. Opodal, na rozległych trawnikach, czteroletni Kubuś bawił się w konie z nieco starszym od siebie góralczykiem. Młodszy zaś chłopczyk, liczący zaledwie rok, tarzał się na usypanej umyślnie górce wybielonego przez słońce piasku pod opieką niańki, typowej góralki. Przed nimi wznosiły się stare ruiny dawnego dworzyszcza. Dziś pełen szczerb, brust straszliwych, wyżłobionych przez czas, wydartych przez wichry halne, które tyle lat harcując po wyżach Beskidów wgryzały się w te bezpańskie mury, buszując swobodnie w skroś ich zgrzybiałych cielsk. Gdzieniegdzie większe wyrwy w ścianach ukazywały wnętrza komnat o starożytnej strukturze, pełne wnęk, wykuszów, porosłych pleśnią i mchem od wnikającej tu wilgoci z deszczów i nawałnic. Dach nad częścią tylko murów wisiał kołpakiem, zapadły, obszarpany przez te same niszczące żywioły, które podczas długich lat opuszczenia miały wolny dostęp do świetnej ongi rezydencji. Ślady jeno pozostawały z przeszłości na gmachu dawnej siedziby hrady.

0: z Hradeckich, pradziadów i dziadów Teresy Pobożyny.
1: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.
2: Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją

bajce to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś dobry duch obudził miłość w sercach.

0: Powieść Radia Pogoda.
1: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
2: Sędziwy pałac w ruinie przechowywał jeszcze zapewne po swych korytarzach i komnatach echa strasznej nocy, pośród której ostatni z hradec hradeckich, Krzysztof, po okrutnej zemście swojej, przeklinając to miejsce dla niego nieszczęsne, uciekał z rodzinnej Sławochory, by dokonać ciężkiego żywota. W habicie pokutnika pod nazwiskiem księdza Halmozena. Tę noc tragiczną pamiętały i platany stróżujące przy zwaliskach. Potem mijały długie miesiące i lata w opuszczeniu, które kruszyło pałac. W martwocie głuchej ciszy, przerywanej jeno szturmami burz i huraganów. Aż nadszedł moment, że mury walącego się grodziszcza i drzewa, kolosy ujrzały jeszcze wnuczkę Krzysztofa, Teresę, z jej mężem, któremu danym było przez los ocalić Sławochorę od wieczystej już pustki i zapomnienia. Szczęśliwi i młodzi patrzyli uroczyście na stare zabytki rodzinne, lecz posłuszni nakazowi testamentu dziada mieszkać pod tym dachem nie chcieli. Przeklęty był w ich rodzinie, mógł przynieść nieszczęście, a oni pragnęli szczęścia. I znowu Sławochora utonęła w ciszy i oczekiwaniu. I znowu zjawiła się tu para ludzi młodych, obcych już, ale oni dopiero wnieśli tu życie, miłość i szczęście. Sławochora zakwitła na nowo. Pokuta była skończona. Zgodna, kochająca się rodzina wprowadziła gwar głosów i śmiechów dziecięcych, niesłyszanych tu od długich dziesiątków lat. Pogoda przedziwna jaśniała teraz znowu nad tą sadybą i słońce jakoś inaczej świeciło. Bo oto z boku poszczerbionych rumowisk nowe uwito gniazdo strzeleckich. Tu mury stały, proste i jak gdyby triumfujące swoją młodością. Na ścianach znać było świeżą różowość cegieł, mocno pospajanych warstwami cementu. Dach z blachy cynkowej błyszczał srebrzyście, widny na całą okolicę. Uśmiechem tej nowej siedziby były prześliczne grona purpurowych kielichów Clamantis, które pękami osypały młode ściany i zaborczością swych pnączy, bogactwem liści i kwiecia wspięły się aż pod strop dachu. Wesołe, swawolne i kapryśne w swoich zarzutach pieściwych objęć. Zmurszałe szczątki dawnej świetności przy skromnym, a wdzięcznym gniazdku wyglądały na zgrzybiałego pradziada, którego podpiera najmłodszy prawnuczek, uśmiechnięty jak majowy poranek. Pałac w ruinie odżył jakby na nowo, patrząc na te dziwy odrodzenia. Słyszał jeno tak samo daleki zgiełk Dunajca płynącego u stóp wyżyny pałacowej, jak i za czasów swej najświetniejszej młodości. I patrzył na potężne platany, większe teraz i mocarniejsze, podniebne, ale te same. Uwagi takie uczyniła Kasia, a poparł ją Krystyn. Na mnie Sławochora i ten archaiczny prapałac robi wrażenie walącego się w gruzy feudalizmu przy zupełnie nowoczesnym przybyszu o pogodnym uśmiechu. Przy tej ciężkiej zmurszałości to jedno skrzydło odnowione do rdzenia i takie jakieś wesołe porywa i cieszy. Masz rację, Krzysiu, to wrażenie sprawia młodzieńcza świeżość tego skrzydła. Coś tu ożyło, coś zakwitło. Ja wam powiem co, uśmiechnęła się Dada jasnym, dobrym uśmiechem. Oto rodzina i szczęście. Twarz Kasi spoważniała. Ogarnęło ją nagłe wzruszenie. Krystyn wskazał ręką bawiące się dzieci. A oto owoce, rzekł figlarnie. Tak i wierzcie mi, moi państwo kochani, że to wielkie piękno życia. Krystyn spojrzał ukradkiem na Kasię, a ona rzekła drżącym nieco głosem. Przyznaję słuszność, Dadzie, że rodzina to piękno życia, ale taka rodzina jak wasza, jak pobogów, w które wniknął promień szczęścia. Wtedy zupełnie inaczej patrzy się na świat, bo jest to ogromne ukochanie w duszy. Jest ten promień, ciepły i jasny, który ozłoci każdą chwilę i całe lata. Patrzcie się, zawołał Krystyn, i tak oto mówi kobieta nowoczesna, samodzielna, która nie chce zakładać rodziny. Ja? Nie chcę rodziny? Kto ci to powiedział? Stwierdzasz dowodami. Nie chcesz słuchać o powtórnym małżeństwie, więc nie odczuwasz w życiu swoim braku owego ciepła i jasnego promienia. Kasia poczerwieniała, wzburzona. Odczuwam bardziej niż sądzisz. To mało. Pragnę szczęścia i rodziny, pragnę tego piękna, całą organiczną istotą swoją, ale człowieka, który ci to zapewnić chce, odpychasz. Że już pomijam względy materialne, których w obecnej twojej sytuacji zaniedbywać nie należy. Twój stan majątkowy dzisiejszy po przejściu, że się tak wyrażę, wara. Może zaniechamy tego tematu? Przerwała sucho. Przepraszam, teraz nie jest to, co dawniej było. Kromiłów zrobił się Kromiłówkiem, ale na tym nic a nic nie zależy temu, kto chce ofiarować ci dom swój, nazwisko, lepszych niż te, które noszę, nie potrzebuję i nie otrzymam. Tytuł nie obchodzi mnie wcale. Miałeś słuszność, jestem nowoczesna i na te rzeczy obojętna. Zostawiam takie zachęty kobietom próżnym. Jest bardzo bogaty. Jakoś mnie to nie porywa. Człowiek pod każdym względem i tak dalej, nie powtarzaj się, Krzysiu, znam już to na pamięć. Zresztą walory takie posiada nie on jeden. Krystyn rozłożył ramiona bezradnie. Dada śmiała się serdecznie. Ale on chce ci dać szczęście i założyć z tobą rodzinę. Nareszcie trafiłeś na to, co jest dla mnie najważniejsze. Tylko nie zgłębiasz dostatecznej treści owej rodziny. W takiej jedynie zajaśnieje szczęście i zakwitnie piękno, w której obie strony ożywione są jednakowym uczuciem i pragnieniem. Ale uczuciem głębokim i prawdziwym, nie szałem. Powiedział mnie to raz ktoś... Zająknęła się, dodała ciszej i miał wielką, wielką rację. Była chwila milczenia, w której każde z nich co innego myślało, lecz myśli te krążyły w niewielkiej od siebie odległości. Mały Kubuś podbiegł do matki i wskoczył jej na kolana. Dada zaczęła go pieścić, a Kasia nagle spojrzała na zegarek. Powinni już być, pociąg dawno przyszedł. Gdzie tatuś? Spytał chłopczyna. Tatuś pojechał samochodem po gości na stację, odrzekła Dada i zwróciła się do Kasi. Skoro pan Andrzej był teraz znowu z chłopcami w Poznaniu, to zapewne i Wojtek Dębosz jedzie do nas, bo skądże trzy osoby, jak podaje telegram? Może jedzie po Bóg? Wątpię. Byli już w Poznaniu, a teraz są w krążu. Dla Wojtka nie telegrafowałby w ten sposób. Ale za chwilę porwali się wszyscy z ławki. Podjeżdżają, krzyknęła Kasia z krwawym rumieńcem na twarzy. Zachojski bystro spojrzał na nią, potem na Dadę, która uśmiechnęła się i ni z tego, ni z owego ucałowała Kasię. Krystyn zrobił wielkie oczy. Chodźmy, zawołała Dada, już są. Wtem spoza węgła odnowionego skrzydła gmachu wypadł Tomek i z rozwianą czuprynką jasną biegł jak szalony do Kasi. Dopadł do niej, chwycił jej ręce, rozczerwieniony, radosny, całował je, śmiejąc się z uciechy. Tomek, kto z wami przyjechał jeszcze? Jakiś zagraniczny pan, nie wiem kto. Zagraniczny? Tak jest. Panowie poprowadzili go do mieszkania. Oj, jaka piękna wystawa, jaka piękna. Aż nie wiadomo było, na co patrzyć. Tomek unosił się w zachwytach, a Kasia spoglądała na dom, gdzie Dada znikła i Krystyn. Lecz za chwilę na bocznej werandzie pośród listowia pnączy zamajaczyła wysoka postać męska. Kasi zabrakło tchu w piersiach. Dębosz zbiegł prędko ze schodów. Tomek skoczył do niego i zaraz rzucił się znowu w drugą stronę, ujrzawszy dzieci. Kasia i Andrzej powitali się w milczeniu. Jego ciemna głowa była długo pochylona nisko przy jej dłoniach, które drżały zbyt wyraźnie. — Kto z panem przyjechał? — spytała, patrząc mu jasno w oczy. — A, to cała historia. — Uśmiechnął się, hamując wrażenie, jakie wywarło na nim przywitanie Kasi. O, właśnie idą panowie. Prawie rad był, że może rozmawiać z nią w tej chwili o czymś innym.
1: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

0: promocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

Pan Wodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan. Smętny

się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez nie w serce się wkradł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałam się nie na umyślnie, pomyślałam, że może czar pryśnie. Ale czarnica nic raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stanie.

że w czwartek przypadkiem płatki z kwiatków obrywa mu kratkiem. Wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwy był.